Stawiając na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co roku, a może nawet kilka razy w roku wraca ten sam problem. Jedni naśmiecili, a teraz inni będą sprzątać. Trwa pospolite ruszenie. Seniorzy, przedszkolaki, no i powiedzmy ludzie w wieku produkcyjnym, wszyscy zakasują rękawy i sprzątają. A potem zmienimy klimat, bo będzie o oszołomach, ale spokojnie, nie tych, którzy śmiecą, tylko o całkiem sympatycznych oszołomach, którzy po sezonie zaplanowali sobie regaty. I dlaczego pomysł, który pojawił się 20 lat temu, wraca właśnie teraz? Jak już jesteśmy przy żaglach, to będzie o spostrzeżeniach prawdziwego wilka morskiego na temat dzisiejszego żeglarstwa i powiem od razu, sytuacja przynajmniej jego zdaniem nie jest szczególnie kolorowa. Choć przez różowe okulary na pewno patrzą ci, którzy we własnych ogrodach spotkali łosie.
2: Wilanowski łoś.
1: I właśnie z takimi giżyczanami dzisiaj i my się spotkamy. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Na luzie, ale serio.
1: W Giżycku z akcją sprzątania świata mieliśmy m.in. do czynienia w parku Rogera Gemera, ale sprzątały też przedszkolaki, na przykład z giżyckiej czwórki i dzieciaki z podstawówek. To teraz na chwilę zajrzyjmy do tych worków, bo w nich to i żadna zaskakująca treść, tylko naprawdę przewidywalne oznaki naszego lenistwa. Co byś powiedziała dla tych, którzy te rzeczy pozostawili?
3: No, żeby troszkę pomyśleli o tym, co robią, bo naprawdę to jest no, wszyscy tutaj mieszkają i no i to zniszczenie po prostu tak, takich pięknych miejsc.
1: W twojej torbie podczas dzisiejszej...
4: Drugi worek. Różności. Od puszek, butelek, chusteczek. To tam mamy jeszcze puszki po konserwie, po mambie,

0: gdzieś tam blisko rzek, to naprawdę jest tragedia. Też nie jesteśmy, że tak powiem, odosobnieni, bo też wiem, że inne gminy mają z tym duży problem. Puszki po piwie, małpki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ciężkie, to można zabrać do domu, wyrzucić każdy teraz.
1: Tym bardziej, że się pełne przywiozło.
0: Tak, tym bardziej, że się pełne przywiozło. Tak?
2: Twoich śmieci.
1: Fosz jednak jest.
2: Fosz jednak jest i tutaj gmina też myślę, że przyjeżdża i zabiera, ale no straszne. To, co na tym odcinku pierwszym, który przeszliśmy, zobaczyliśmy, to straszne. Bardzo żałuję, że nie ma takiej świadomości wśród ludzi. Myślę, że głównie też dorosłych, dlatego, że zbieramy dużo puszek, butelek, no to młodzi tego nie zostawiają, że nie ma tej świadomości, żeby dbać o tą planetę, bo to jest nasze wspólne dobro.
3: Zmieniamy temat.
4: A teraz na antenie eventowy dr Frankenstein, który dosłownie będzie wskrzeszał imprezę po ponad 20 latach. Regaty sympatycznych oszołomów i na antenie Piotr Kowal.
5: A, bodajże po 20 kilku. Reaktywacja regat sympatycznych oszołomów, spotkanie ludzi, którzy na co dzień nie mają czasu albo miejsca na żeglowanie, więc wszelkiego rodzaju szkutnie, sklepy żeglarskie, jak też żaglomistrze, ludzie, którzy czarterują te jachty, więc spotykamy się w ostatnią sobotę września, żeby przeprowadzić regaty właśnie takich sympatycznych oszołomów. Reaktywacja 2026. Oczywiście ścigamy się na jachtach klasy Omega, otwartopokładowych. Warunki oczywiście mogą być różne. Różnie bywało z tym w tych dawniejszych latach, ale oczywiście mogą być jak najbardziej wymagające, ale będziemy dbali o tych oszołomów, mamy pełne zabezpieczenie.
4: Ilu uczestników już wiadomo?
5: Planuję 20 załóg, 3 osobowych, więc około 60 uczestników. Oczywiście po regatach, tradycyjny, bo zawsze to było, będzie pieczony świniak, no i oczywiście napoje regeneracyjne.
1: Gdzie jest świniak?
5: Będzie.
1: No właśnie. Natomiast tak, ci wszyscy, którzy nie mieli czasu, żeby właśnie żeglować latem, bo byli zajęci swoimi interesami, klientami i tymi wszystkimi ludźmi, którzy pukali do ich drzwi, zbierają się i wreszcie oni będą mogli poczuć ten wiatr w żaglach.
5: Tak, dokładnie, to jest impreza stricte dla nich. Przez cały sezon oni po prostu nie mają czasu, bo mają swoje biznesy, swoje łódki, które czarterują, żagle, które muszą naprawiać, sprzęt, który sprzedają, więc to jest impreza stricte dla nich, żeby w końcu jakby podsumować ten ciężki sezon, bo zawsze mamy pełno pracy.
1: A zawsze jest o czym pogadać, jak się ma, że tak powiem, te ścieżki się przecinają wasze.
5: A, to zdecydowanie. W ciągu sezonu generalnie spotykamy się na takiej stopie bardziej służbowej.
1: No. Boże, powiedzmy coś na temat trasy i na temat poziomu trudności tego typu regat, które odbywają się pod koniec września.
5: No trudności to przede wszystkim z tym, żeby się rozruszać po dosyć ciężkim sezonie. Jednak łódki klasy Omega są też łajbami dosyć wymagającymi, więc potrzeba troszeczkę tej sprawności fizycznej. No poza tym oczywiście te różne warunki wiatrowe, które mogą wystąpić na akwenie. Akwen dosyć niewielki, bo to są okolice Wilkas i Wyspy Pajęczej, więc dosyć krótki akwen, ale chcemy zrobić jak najwięcej wyścigów, żeby można było po prostu z czego wybierać, no i wyłonić tego jednego najsympatyczniejszego, najlepszego oszołoma giżyckiego.
1: Uczestnicy, jak do mnie mam, raczej się nie obrażają za ten tytuł, wręcz przeciwnie, z dystansem pewnie podchodzą.
5: Absolutnie, dla nich jest, generalnie są to regaty na zaproszenia, więc już otrzymanie takiego zaproszenia
1: to już jest nobilitacja.
5: Jest to niesamowita nobilitacja dla nich, więc bardzo chętnie to przyjmują.
3: Zmieniamy temat.
4: Ostatnio jeden z moprowców powiedział, że coraz rzadziej używa się określenia żeglarz, a bardziej mówi się o tym, że osoba wynajmująca łódź albo użytkownik jezior. No i właśnie tak się zastanawiam, gdzie leży ta różnica między osobą wynajmującą, a osobą, która rzeczywiście te umiejętności posiada. Na to pytanie odpowiada m.in. Marian Zakowicz, doświadczony żeglarz, który już na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zaobserwował te zmiany, które dotyczą umiejętności żeglarzy. No posłuchajcie, co ma do powiedzenia człowiek, który z żaglami no po prostu żyje za pan brat.
6: Zaskakują mnie niektórzy żeglarze. Bardzo pewnie sobie pływają, nie znając przepisów. Na DZ-cie nie mam takiej możliwości sterowania manewrowości, nie mam takiej jak na kabinówkach. A oni sobie nie zdają z tego sprawy i naprawdę bardzo blisko podpływają, mimo że mają lewy hals. No i potem nie wiadomo, ja robię zwrot, a on sobie wtedy w drugą stronę popłynie.

0: no tak się nie robi. No ale nie można doprowadzić do kolizji, mimo że ma się prawo drogi. Także tu jest podstawa.
1: Trzeba zimną krew często zachować.
0: Bardzo, bardzo, tak. Najgorzej, jak bardzo silno wieje i wtedy są trudności. Staram się wtedy jak najdalej od innych jednostek pływać, żeby nie stwarzać niepotrzebnie takich no, rzeczy kolizyjnych.
1: Czyli dużo jest w tym prawdy, jak niektórzy twierdzą, że największym zagrożeniem chociażby na szlaku Wielkich Jezior, no a w ogóle na drodze wodnej są inni uczestnicy tego szlaku.
0: Jak najbardziej. No tutaj naprawdę są naprawdę różne dziwne rzeczy i najgorzej jak ci na tych skuterach jeżdżą, to jest plaga, naprawdę plaga. Ja tutaj, przynajmniej tutaj koło nas jest naprawdę dużo, dużo tych skuterów i jeżdżą, przed dziobem przejeżdżają, nie wiadomo, bo różnie bywa. Może się przewrócić, a wyhamować takim czymś. Tam nie ma hamulca, także zatrzyma się od razu w miejscu.
2: Blisko ludzi.
3: A my nieuchronnie wkraczamy powoli w jesień. To jest taki czas, kiedy jeśli ktoś ma dom blisko lasu, mokradeł albo łąki, to może się spodziewać nieproszonego, a może proszonego, może niektórzy lubią, gościa w postaci łosia. I taki łoś też się pojawił między innymi na osiedlu, czy w osiedlu? W osiedlu Wilanów, który no trzeba przyznać, że trochę skonsternował mieszkańców, ale nic w tym strasznego, bo mieszkańcy zachowali zimną krew, popatrzyli, popodziwiali, dali spokój, a i łosie sobie pochrupały trochę jabłek. Także posłuchajcie, jak te spotkania z łosiem wyglądają. Łosia w swoim ogrodzie zobaczyła między innymi mieszkanka Wilanowa, pani Mirosława.
1: Sprytna bestia.
4: No proszę zobaczyć, jakie ślady, jak podeptane pory, jak cebula podeptana i ile tych śladów jest. On sobie tu krążył w tą i w tamtą. Jak go zobaczyłam przez okno z kuchni, po powrocie z podwórka, to byłam przerażona. Po prostu sobie trudno wyobrazić, żeby takie wielkie zwierzę gdzieś wśród ludzi na podwórku było. Tak bym powiedziała, że nawet większy od konia. Jak zobaczyłam go, to on już stał u sąsiadów na podwórku, pod bramą, koło bramy, widocznie i rozglądał się, co ma zrobić. Przesadził jedną nogę przez płot, potem drugą, przeskoczył, wybiegł na ulicę i udał się w kierunku ulicy Rolniczej. Tu na skrzyżowaniu sobie stanął i rozglądał się w lewo, w prawo, co dalej ma robić. Skręcił w lewo, z Perkunowskiej w lewo i zobaczył, że jest otwarta brama u sąsiadów naprzeciwko. Otwarta brama, wolny jakby taki przebieg do ogrodu i na pola i sobie przeleciał przez tą bramę, przez podwórko sąsiadów, potem poszedł gdzieś tam w pola i chyba na Wojsak, tam w tamtym kierunku. To nie pierwszy raz ten łoś tutaj jest, bo rok temu to widziałam tylko jak biegł po ulicy Perkunowskiej. Biegł sobie gdzieś tak od krzywej i również w stronę Rolniczej. Ale wtedy, w tamtym roku skręcił w prawo w Rolniczą. Czyli gdzieś tam może na końcu Rolniczej sobie skręcił też na pola, bo tam są pola.
1: To może tylko jeszcze powiedzmy, jak wysoki może być ten płot, przez który on tak naprawdę bez problemu sobie przeskakuje.
4: Tak. No tak. Nie wiem, jaki jest ten płot u sąsiadów, ale sądzę, że sobie wybrał taki w miarę wygodny, najniższy. No i tak sobie się przeraziłam tego, bałam się wychodzić na podwórko, bo jakieś takie miałam przeczucia, że on u mnie też był na podwórku. Bałam się, że może wyjdę i będzie i co ja wtedy zrobię. Ale tak sobie spokojnie już się przyzwyczaiłam do tej myśli. No i poszłam sobie do ogródka, za garaż. I ja patrzę tam, a tam podeptane cebula, pory zeszłoroczne. Patrzę, wielkie ślady kopyt. Matko kochana, no myślę sobie, co on robił. I tak on tak widać zakręcił tu, tam i ja patrzę, a tam świeża ziemia była wysypana, splantowana, a tam ślady kopyt. Tylko doszedł tak do połowy tego pola i zastanowił się chyba, że tam tych moich płotów nie sforsuje, wobec tego zawrócił tą samą drogą do sąsiadów, no i wtedy go zobaczyłam pod tym płotem.
1: To jest taki wilanowski łoś chyba.
4: No właśnie, mój mąż jakiś 5-6 lat temu raz przyjechał do domu i mówi, że widział łosia, czy to była klępa z łoszakiem, gdzieś w okolicy Sadowa, Nowogródzka, Rolnicza. Mhm. I tam właśnie on widział te łosie. To już to, no mówię, z 5-6 lat temu było.
2: Mhm. Jak on tutaj u pani cebula, pory, a ogólnie jak on w Szkodę wszedł, sąsiedzi
4: no
2: coś
4: to
2: mówili?
4: Zaczęłam pytać sąsiadów, czy u nich, to znaczy, czy oni widzieli, że ten łoś był u nich pod płotem. To mówią, że widzieli, że u nich w ogrodzie poobgryzał tam drzewka, krzaki, bo mają świeżo owocowe, jakieś tam ciekawe krzaki posadzone. I że wiedzą o tym. Ja pytam, skąd przyszedł. To mówią, że od sąsiadów tam od wschodu, nie? Stamtąd gdzieś przyszedł. Mhm. Czyli sobie tu chodzi, grasuje gdzie chce. Robi co chce, po ogródkach sobie chodzi, gdzie mu pasuje.
2: Mhm. Pani bardziej tak sympatycznie na to zjawisko, bardziej ze strachem, czy bardziej jakoś tak przejęta jest tym, że on może ewentualnie gdzieś tam w tą Szkodę wejść?
4: Ja się bardziej martwię o niego, że jak wybiegnie na ulicę, żeby go samochód nie potrącił, albo bo żeby może jakiś ludzi nie wystraszył, bo to no niewyobrażalnie wielkie zwierzę, no naprawdę, kto nie widział łosia z bliska, to sobie nie zdaje sprawy, mhm. jakie to jest wielkie, potężne zwierzę.
3: To znaczy raczej niedowierzanie, bo ja wstałam rano, spojrzałam w okno, patrzę, jakieś zwierzę, przyglądam się bliżej łoś. Byłam bardzo zadowolona, że do nas zawitał.
2: Gdzie później poszedł, gdzie się pojawił i w którą stronę poszedł?
3: Był z pół godziny u nas na działeczce, pod jabłonką się położył i czekał, aż przyszła po niego matka.
2: Mhm. Matka. Łoszak był malutki.
3: Tak, to znaczy nie taki malutki, on był taki dosyć, ja wiem, gdzieś miał z 1,5 metra już wysokości. Mhm. Jak taki dosyć no, młody źrebak, może taki wyższy, nie? Matka przeskoczyła przez płot, ja akurat robiłam mu zdjęcia, obejrzałam się do tyłu, patrzę, o tu taka duża klępa, wyrwałam szybko, uciekłam do domu, a ona przeskoczyła przez płot, zabrała swoje dziecko i poszła właśnie.
5: Sami słyszycie, takie spotkania są bardzo możliwe. Miejcie dystans i szacunek do natury. Ale tego chyba słuchaczom Meloradia nie trzeba powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie

0: pamiątki w kształcie masła, piłeczki, pluszaki, breloczki i kubeczki na giżyckich stoiskach wybór pamiątek jest naprawdę spory. Na jednych wyroby rękodzielnicze i czysta manufaktura, a na innych produkty prosto z chińskiego kontenera. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
1: Wycieczka z przewodnikiem.
0: Nie oceniam, rynek jest wolny. W końcu ktoś to sprzedaje, bo ktoś inny chce to kupić. W tym sezonie jednak to pogoda podpowiadała turystom, co najlepiej się przyda. W lipcu hitem sprzedaży okazały się peleryny przeciwdeszczowe, które całkiem nieźle sprzedawały się w giżyckiej fortyfikacji, o czym za chwilę opowie nasz dzisiejszy gość. Całkiem nieźle sprzedawały się tam też bilety, bo na turystów czekała, zresztą wciąż czeka, dość nowa i przezabawna gra terenowa, która zdobyła sporą popularność. Mianowicie jej uczestnicy szukają symbolicznej postaci nawiązującej do patrona Giżycka.
2: Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a.
0: Po drodze oczywiście poznają historię twierdzy, rozwiązują zagadki i po prostu aktywnie spędzają czas. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
3: My w zasadzie dzisiaj gościmy tymczasowo, bo tutaj mogę powiedzieć, zdradzić trochę kulisy tego naszego giżyckiego obiektu, naszej wspaniałej fortyfikacji twierdzy Bojen. Jeszcze w żegludze mazurskiej dyrektor twierdzy Bojen, pani Małgorzata Zadranowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: I tak naprawdę można powiedzieć chwilę po szczycie sezonu turystycznego, jeżeli chodzi w ogóle o Mazury, ale też o obiekt. I to widać już gołym okiem, że powoli już twierdza przygotowuje się na ten nieco chłodniejszy sezon.
2: Tak, jest już zdecydowanie ciszej, swobodniej, chociaż też mamy jeszcze bardzo imponujące statystyki odwiedzin, szczególnie w weekendy.
3: Jeśli chodzi o te wydarzenia, które działy się w murach twierdzy, to myśli pewnie większość osób operacja Bojen. Jak było? Czy zgodnie z oczekiwaniami organizatora?
2: Tak, bardzo wysoka frekwencja, statystycznie lepiej niż w roku ubiegłym i też warto podkreślić, że w tym roku wydarzenie było 3-dniowe, czyli piątek, sobota, niedziela. Nie było jak rok temu w czwartek, więc w mojej ocenie wystarczająco jest to czas, żeby przedstawić właśnie tutaj turystom te wydarzenie. Na sama operacja Bojen była z bardzo wysoką frekwencją, pogoda nam dopisała, rekonstruktorzy dopisali, więc wszystko wypadło bardzo dobrze.
3: Tutaj przed rozmową umówiłyśmy się, że nie będziemy się chwalić statystykami, natomiast to, co już widać gołym okiem, to że nacisk kładziony na promocję obiektu już zaczyna przynosić pierwsze efekty.
2: Zdecydowanie tak, bo postawiłam bardzo mocno na marketing, na rozpoznawalność marki, żeby wszyscy turyści wiedzieli, że twierdza Bojen to nie tylko mury i to też podkreślam, że to przede wszystkim są ludzie, którzy na co dzień może są mało zauważalni, ale załoga, która bardzo sprawnie działa i tutaj reaguje na wszystkie potrzeby i turystów i na moje prośby, więc tutaj chciałabym też pochwalić moją załogę. Wszyscy dajemy radę, chociaż sezon był bardzo intensywny i nie można powiedzieć, że już się skończył.
3: Mhm. Tak gołym okiem, lipiec czy sierpień był bardziej intensywny w twierdzy, jeżeli chodzi o odwiedzających?
2: Jeśli chodzi o odwiedzających, to w sierpniu, tak, no bo wszystko zależy od pogody. No tutaj z tego, co obserwujemy już i od lat, co pracownicy też mówią, ja sama zauważyłam, jak jest gorsza pogoda, no to jest więcej turystów na twierdzy. No to siłą rzeczy coś ten turysta musi robić w tym czasie, jak nie leży na plaży. A że pogoda no, nie była imponująca, więc ta turystyka w twierdzy była zdecydowanie lepsza.
3: Czyli można powiedzieć, w chwili, kiedy sprzedawcy lodów trochę się smucą, bo jednak zimno i ludzie lodów nie chcą jeść, to muzealnicy i osoby oprowadzające mają pełne ręce roboty.
2: Tak, tutaj tak można podsumować.
3: Jeżeli chodzi o to, co na dziś oferuje nam twierdza, to czego może spodziewać się turysta, który odwiedzi obiekt?
2: Kluczową ofertą jest oprowadzanie turystów. Turysta może przyjechać sobie i przyjść i indywidualnie, ewentualnie z przewodnikiem naszym etatowym. Jeżeli go nie ma, to też są przewodnicy, którzy są przewodnikami akredytowanymi i oni przychodzą też codziennie i wtedy jak najbardziej turysta może sobie twierdzę zwiedzać. Mamy też jeszcze fajny taki produkt, ponieważ mamy gizewiusze. Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a i każdy może na podstawie mapki z tego gizewiusza sobie odnaleźć. Na końcu dostaje breloczek pamiątkowy, jeżeli odnajdzie wszystkie gizewiusze. One są umieszczone w fajnych miejscach w naszej bujnej roślinności i tutaj dzieci są naprawdę zachwycone tym produktem, ale też rodziny z dziećmi i dorośli też sobie zwiedzają na podstawie właśnie tej mapy.
3: Czyli tak naprawdę elementy gry terenowej.
2: Można tak to nazwać.
3: Lubimy przywozić pamiątki z wakacji. Można przywieźć Gizewiusza, można przywieźć ze sobą pamiątki i tych pamiątek w twierdzy nie brakuje. Pewnie też ludzie są zainteresowani, żeby coś właśnie z obiektu na swojej półce postawić.
2: Tak, bardzo dużo mamy pamiątek. Oczywiście wszystkie są brandowane naszym logo. Mamy też pamiątkowy bilet, bo nie każdemu dajemy też jakby bilet przy kupnie, ale jest też taki właśnie pamiątkowy bilet specjalny, nie tylko paragon. Ale mamy też bardzo dużo pamiątek, bo to są przede wszystkim magnesy tutaj z naszych lokalnych producentów, i drewniane, i żelowe. Mamy też kubki termiczne, peleryny przeciwdeszczowe, które wyjątkowo dobrze tego sezonu się sprzedają. Plecaczki, takie worki dla dzieci. Mamy też rękodzieło, postawiamy przede wszystkim na taką lokalną twórczość, żeby to nie była tak zwana chińszczyzna, więc mamy też bardzo dużo takich maskotek, braloczków i to są szydełkowe prace, to są zakładki do książki, to są nasze takie bojenki, nazwaliśmy to żołnierzyki, czarownice, baby jagi, tarantule, różne jakieś tam maskotki typu zoo.
3: No właśnie, no bo tak już mówimy, no to teraz to jest w ogóle taka gorąca dyskusja, że jak się gdzieś jedzie, to bardzo by się chciało właśnie nie tą chińszczyznę, tylko ten produkt taki tutaj lokalnie, co powstaje. Dobrze, jeżeli chodzi o prace trwające w twierdzy, no to wiemy, że wielkimi krokami zbliża się wielomilionowy projekt i to jest Feniks, o którym na razie nie będziemy mówić, bo tutaj przetargi wciąż trwają. Natomiast są też prace, nie chcę powiedzieć, że mniejsze, bo też już gołym okiem widać, że twierdza, powracają te czasy świetności.
2: No tak, jesteśmy właśnie w projektach już i w budowach, w remontach, więc ten produkt turystyczny w twierdzy no niestety się skurczył, ale musimy pracować na tym, co mamy, bo to wszystko będzie, przede wszystkim będzie to służyło turystom, więc jeżeli już te wszystkie projekty zrealizujemy, a wierzę, że tak będzie, to będziemy mieć naprawdę perełkę.
3: Czy widać, że na przykład jak są takie wydarzenia, że nie wiem, że na plaży gra Maryla Rodowicz, że pojawia się Afromental, że są takie weekendy, nie wiem, chyba Natalia Nykiel była. Widać, że też tych turystów wtedy jest więcej, pomimo tego, że jakaś impreza taka większa się nie dzieje w twierdzy.
2: Weekendy generalnie są na powtarzalnym poziomie, mimo że część imprez w Giżycku się kanibalizuje terminowo. Ale no w mojej ocenie trochę to napędza też jeszcze klientów, bo jeżeli właśnie, tak jak tutaj pani wspomniała, jest Maryla Rodowicz, to też myślę, że część sobie zagospodarowało trochę więcej czasu, żeby nas odwiedzić. My jesteśmy zawsze w godzinach takich, mamy otwarte twierdzę, że generalnie nie rzutuje to na pozostałe imprezy, bo my jesteśmy czynni do tej godziny 20 i to już jest w naszej ocenie już jest takie optimum.
3: Tutaj były Gizewiusze ukryte gdzieś w trawie, w krzakach, w zaroślach i z jednej strony piękne, a z drugiej strony zjawisko niebywale takie intensywne i też wymagające od pracowników was zarządzających też dużego zaangażowania, prawda?
2: No tak, one są porozstawiane w miejscach takich właśnie na szlakach turystycznych, no i my musimy cały czas dbać o to, żeby one były poniekąd trochę widoczne, a trochę schowane. A jak wiadomo, że z zielenią inwazyjną cały czas walczymy, więc staramy się, żeby ten Gizewiusz był w odpowiednim, na odpowiednim widoku.
3: Trzeba było zwiększyć liczbę pracowników, czy cały czas jakby poruszacie się w tej samej liczbie?
2: Nie zwiększaliśmy specjalnie, nie. Tu jesteśmy w tej samej prawie liczbie.
3: No i mamy wrzesień w twierdzy, to nie jest koniec sezonu turystycznego, bo wszyscy wiedzą, że wrzesień to jeszcze jest taka już może mniej, ale jednak jeszcze ci turyści się pojawiają i mieszkańcy też będą korzystać. 11 i 12 września w twierdzy to też mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Promocja to nie tylko to, co dzieje się w internecie, ale można tak powiedzieć szeroko w świecie. Też stwierdzą, no nie da się jej zapakować i pokazać, natomiast można o niej opowiedzieć. Wiem, że też w różne miejsca państwo jako kierownicy twierdzy jeżdżą, prawda?
2: No tak, gdy byliśmy na festiwalu Fort Union, to jest też nasz partner z Litwy, więc też reprezentacja pojechała też na materiałami promocyjnymi jako swoje uczestnictwo do Kowna i też nasi partnerzy w tym roku, część partnerów pojawiła się w tak zwanym miasteczku fortecznym, które było na operacji Bojen, więc tutaj staramy się troszeczkę sieciować, zaprzyjaźnić z innymi twierdzami. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej na tym miasteczku fortecznym, bo no, po prostu no, to jest pełnia sezonu, tak, kiedy jest operacja Bojen, więc tutaj też ciężko było partnerom się przygotować, ale jak już wiedzą, że w przyszłym roku będzie, więc myślę, że ten czas sobie zagospodarują. Zapraszamy do Twierdzy Bojen cały rok. Proszę śledzić naszego Facebooka. Mhm. Jesteśmy czynni cały rok i staramy się, żeby te wydarzenia były dla każdego klienta. Mhm.
3: Jak sobie radzą i budowlańcy, i turyści, i pracownicy twierdzy, i nietoperze? Jakby jak to tam wszystko wygląda, ta współpraca?
2: Wszyscy ze sobą...
3: Nie,
2: wszyscy się ze sobą dogadujemy. Nawet ostatnio tutaj mogę zdradzić, że Telewizja Polska WS i kręciła pewien materiał, tak, więc tutaj na czas właśnie kręcenia tego materiału poszłam grzecznie do panów z budowy, żeby jednak w tym momencie zrobili sobie dłuższą przerwę, no i tam żadne ani słowa, ani muzyka odpowiednio właśnie pod budowlankę, żeby w tym momencie nie leciała, więc naprawdę jesteśmy tutaj bardzo, no może nie zżyci, tak, ale dogadujemy się w tym wszystkim i myślę, że też turyści nas

0: wiem.
1: No takie mamy warunki, ale to wszystko będzie później lepiej.
2: Jak mi kiedyś powiedział pewien strażak, że jak już pan, który robi jakąś pracę budowlaną, jak on wierci, to on musi skończyć tą dziurę. Jak on skończy tą dziurę, to będzie cicho, ale on musi.
1: No coś w tym stylu, tak. Natomiast tu w przypadku telewizji, to ja już wiedziałam, że będzie wcześniej, więc jakby wcześniej powiedziałam, że już muszą sobie śniadanko zrobić, a wiadomo, dla nich przy takiej pogodzie to jeszcze lepiej.
2: No właśnie, czyli kolejna ciekawostka, nasz obiekt będzie można zobaczyć. Myślę, że już minie za jakiś czas ten okres karencji, w którym nie można mówić o tym, co to będzie takiego, ale myślę, że pewnie jakaś niespodzianka na nas czeka.
1: No tak, to na pewno teraz jeszcze nie możemy, tak jak pani zauważyła, ale będziemy komunikować na naszych socialach, że takie wydarzenie miało miejsce.
2: No cóż, no to w takim razie czekamy, co to będzie. Zapraszamy do twierdzy nie tylko w sezonie, bo ona jak zaczną spadać liście z drzew i jak zacznie się robić trochę wcześniej ciemno, to jeszcze większego nabiera klimatu, takiego bardziej, widać bardziej tą gwiazdę i też zachęcają, z tego co pamiętam, przewodnicy zawsze do odwiedzania. I ja zachęcam, pani dyrektor również, tak jak państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była pani Małgorzata Zadranowicz, dyrektor twierdzy Paja.
1: Dziękuję serdecznie.
3: Zmieniamy temat.
2: Było trochę o historii, było trochę o odwiedzaniu i o tym, że trwają remonty, to my nadal nie będziemy wychodzić z placu budowy, bo kolejny punkt na mapie Giżycka zyskuje nowe oblicze. Chodzi o prace przy ulicy Obwodowej, które nieco zwolniły. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wrześniowe i intensywne opady deszczu uniemożliwiają prowadzenie części zaplanowanych prac. Mimo to inwestycja posuwa się do przodu. O szczegółach Elżbieta Mildner z olsztyńskiego oddziału GDDKiA.
4: Prace na budowie obwodnicy Giżycka są kontynuowane. Nie odnotowaliśmy w sezonie letnim większych utrudnień przekładających się na zaawansowanie robót. Mając na uwadze wzmożony ruch wakacyjny, zmiany w organizacji ruchu ograniczyliśmy do minimum. Spowolnienie wynika z wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, które częściowo uniemożliwiły prowadzenie prac w technologii wymagających odpowiednich warunków. W najbliższym czasie wykonawca nie planuje wprowadzania większych utrudnień dla uczestników ruchu. O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Wykonawca skupia się na prowadzeniu prac na moście nad kanałem Łuczańskim oraz na wykonaniu nasypów drogowych pod nową, lewą jezdnią drogi krajowej nr 59, czyli ulicy Obwodowej, w celu jak najszybszego oddania nowego mostu do ruchu. Pozwoli to na rozpoczęcie robót związanych z rozbiórką mostu istniejącego i na rozpoczęcie budowy mostu pod przyszłą jezdnię prawą. Jednocześnie prowadzone są roboty branżowe polegające na przebudowie istniejącej sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2027 roku. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom pracującym na budowie. W związku z tym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i stosowanie się do jego treści.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Co wspólnego ma Dąb Napoleona z mazurskimi legendami? Jaki los spotkał Annę Zielarkę, która znała moc ziół i pomagała mieszkańcom Mazur? Skąd na wielkim kamieniu w Jakonówku wziął się ślad diabelskiej łapy? I wreszcie, czym może grozić spotkanie z czarnym psem z Regłówki? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: Wycieczka z przewodnikiem.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy o wyjątkowym rajdzie rowerowym szlakiem mazurskich legend. To ponad 100 kilometrów, gdzie znajdziemy 27 opowieści zapisanych przez Jadwigę Tresenberg. Każda z historii jest związana z konkretnym miejscem, a przy trasie czekają drewniane rzeźby przypominające bohaterów dawnych podań. Wszystko to można przemierzać na dwóch kółkach, przez lasy, pola, mazurskie miejscowości i w otoczeniu naszych wspaniałych jezior. W ten sposób historie nabierają dodatkowego klimatu, szczególnie gdy dzień się kończy, zapada zmrok, a przed nami jest tylko leśna droga i światło rowerowej lampki. Czy łatwiej w takiej sytuacji uwierzyć, że gdzieś tam za zakrętem może czekać na nas bohater jednej z legend? O tym, jak powstał rajd rowerowy szlakiem mazurskich legend, jakie historie kryją się na jego trasie i dlaczego warto poznać Mazury właśnie z perspektywy dwóch kółek, wasz i mój gość Witosław Wyrobek, przewodnik PTTK i komandor rajdu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani Olu, dzień dobry państwu.
2: No właśnie, dokładnie jest 27 tych punktów, w których stoją rzeźby. Niby można dojechać samemu, ale jednak w grupie i jednośladem to zupełnie inne emocje związane z tymi miejscami.
5: Stoją rzeźby, gdzie możemy sobie też sami dojechać, ale wiadomo, jak taką grupą się jedzie, to też można przeczytać legendę, co też co roku się odbywa na tym rajdzie. To zawsze jest coś ciekawego, dlatego no, rajd w Kurklankach wśród rowerzystów, tego grona rowerowego, które przyjeżdża z całej Polski i nie tylko, bo też mamy turystów zagranicznych, no to zawsze taka niewiadoma, tak? Zawsze coś tam nowego się wydarzy.
0: Ile to jest kilometrów?
5: No, trasy są różne kilometrowo, są trasy po 40-50 kilometrów dziennie, etap nocnych, bo to też taki nietypowy, że w nocy na rowerach.
0: Las nocą, no to brzmi tak naprawdę pobudza wyobraźnię, zwłaszcza jeśli mówimy w kontekście legendy Jadwigi Tresemberg.
5: Tak, no legendy są wiadome, pani Jadwigi Tresemberg można sobie odczytać w książce Mazurskie opowieści, tam 27 legend jest, no my wszystkich nie odwiedzimy, no nie jesteśmy w stanie, tym bardziej no rajd nie ma na celu jechać typowo po szlaku legend, aczkolwiek zachęcamy też naszych tu mieszkańców, turystów, którzy przyjeżdżają, aby ten szlak odwiedzać. No on jest, można powiedzieć, w różnej mierze oznakowany jako lokalna organizacja turystyczna Mazury. Zastanawiamy się i pracujemy nad tym, żeby w końcu ten szlak troszeczkę, można powiedzieć, bardziej wypromować, ale też, żeby go lepiej oznakować. No ale to jeszcze praca przed nami, więc zobaczymy. A wracając do rajdu legend, etap związany mocno z Puszczą Borec. Rajd zawsze przez tą puszczę przebiega w te nasze milusińskie żubry. Jak się okazuje, że nie dla wszystkich są milusińskie, no ale to jest
0: no pan... właśnie, berek z żubrem, jakby ktoś nie wiedział.
5: To jest tak, to jest wiadomo, że no, król puszczy to jest zwierzę dzikie. Oglądać tradycyjnie, bezpiecznie w zagrodzie pokazowej na Wolisku, więc zajeżdżamy, bo też nasi turyści, którzy przyjeżdżają na rajd legend, zawsze mile wspominają tą wizytę.
0: Jak się pan przygotowuje do jazdy, jeżeli ta pogoda rzeczywiście nie dopisuje, to trzeba jakieś specjalne buty, sztormiak, jak zakryć ten plecak?
5: Ja akurat nie jestem zwolennikiem jazdy z plecakiem, wolę mieć plecy wolne, raczej sakwy. I dzisiaj no, mamy takie możliwości, że te sakwy są, wytrzymują praktycznie każdą pogodę. Tu też, jeśli chodzi o no, sztormiak, to jest taki nie do końca dobry, bo człowiek się spoci, potem gdzieś przewie.
0: I tak będzie mokry.
5: I tak będzie mokry od środka, a nie z zewnątrz. No ale są dobre ubiory, więc wiadomo, można też się przebrać. Więc no, no, trzeba się po prostu przygotować. No, turyści, którzy przyjeżdżają na rajd legend, to przeważnie wytrawni rowerzyści, więc oni mają wszystko ze sobą, a nawet więcej. Aby, no, można powiedzieć, jest zawsze, jedzie się całą ekipą, jeśli komuś coś się wydarzy, no bo wiadomo, różnymi drogami jeździmy i czasami sprzęt potrafi mimo najlepszego przygotowania też zawieść, to my sobie wspólnie pomagamy i te trasy dojeżdżamy do końca. Jest tradycyjny bal rowerzysty na rajdzie, to już też legenda w środowisku rowerowym.
0: Ale to są suknie i smokingi, czy taki bal to nazwa taka bardziej symboliczna?
5: No, nazwa bardziej symboliczna, no wiadomo, mamy część rowerzystów, którzy potrafią na rajd przyjechać, jak to się mówi, na kolej ponad 200 kilometrów, także nie.
0: Trudno zapakować smoking.
5: Tak, znaczy, no, by się lekko wyginął, więc no, bardziej na sportowo, ale to nie chodzi o to, żeby wyglądać jak na takim prawdziwym balu, ale też, żeby się spotkać i powspominać i sobie opowiedzieć, tym bardziej, no, co roku docierają nowi rowerzyści. No i mówię, no, rajd legend w Kurklankach, no, cieszy się taką już swoistą legendą.
0: Jak to było na początku? Jaka była inspiracja? Mazurskie legendy, pewnie też wydanie tej publikacji.
5: Znaczy, można powiedzieć tak, no rajd to tak od razu, nie był taką legendą od razu, bo to jak coś powstaje, to wiadomo, nie jest takie łatwe. Pomysłodawcą w sumie był kolega Sławomir Zieliński, ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kurklankach. I tak wstępnie rozmawialiśmy dużo wcześniej, że trzeba zrobić taki rajd zamykający sezon właśnie, żeby wspomnieć, jesień jest przepiękna na naszych Mazurach, no i żeby ściągnąć tych turystów. I pierwsze pomysły były, że będzie to rajd taki bardziej związany z młodzieżą, ze szkołami, ale jakoś to zbytnio, można powiedzieć, nie wypaliło. Oprócz szkół tam lokalnych, szczególnie szkoły w Jurkowie i trochę szkoły w Kurklankach, to inne szkoły się tutaj z naszego rejonu zbytnio na to nie wzięły. Dzisiaj wiadomo, te obostrzenia związane z bezpieczeństwem i to no, spowodowało, że wiadomo, że nauczyciele też nie chcieli podnosić odpowiedzialności. No, ale zaczęły przyjeżdżać grupy rowerowe z dalszych okolic, bo to wiadomo, że miejscowi to wszystko wiedzą, co jest za płotem, za rogiem w lesie najbliższym.
0: A to różnie bywa, już żeśmy chyba na ten temat rozmawiali.
5: Tak, ale to jest niezmiennie, Pani Olu, więc turyści raczej dopisują na rajdzie raczej z dalszych zakątków niż tutaj od nas. Najdalej to przyjeżdżają turyści nawet z południa Polski. No i to mówię, te grupy początkowo rajd jak startował w Kruklankach, no to miało być takie właśnie pokazanie, że jednak ta turystyka rowerowa się rozwija. Inaczej było 20 lat temu, inaczej mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy piękne ścieżki rowerowe i w Giżycku, i w okolicach. Mamy w tym czasie powstało Green Velo, powstała Mazurska Pętla Rowerowa. Dzisiaj jak wychodzimy w Giżycku, poruszamy się, to rzeczywiście widzimy coraz więcej tych turystów. 20 lat temu tak jeszcze nie było, ale już wtedy zaczynały się pojawiać osoby, które jeździły i przyjeżdżają na ten rajd. No i mamy takich weteranów, którzy byli po kilkanaście razy na rajdzie. Bardzo mocno tutaj grupy rowerowe z Pomorza, Elbląg, Trójmiasto, Malbork, więc z tamtych rejonów, Nowy Dwór Gdański, to z tamtych terenów grupy, można powiedzieć, tak spowodowały rozwinięcie się rajdu. No był to też czas taki, że współpracowaliśmy dosyć mocno z naszymi sąsiadami ze wschodniej granicy, czyli z obwodem wtedy, można powiedzieć, kaliningradzkim, a dzisiaj już królewieckim z powrotem, do historycznej nazwy wracając. Przyjeżdżają głównie nasi turyści. No i ten rajd się tak zaczynał od, można powiedzieć, tych szkół, początkowo kilkanaście, 20-30 osób. Taka eksplozja była już po 10 edycji, gdzie tych turystów przekroczyło setkę, ale to już jest za dużo na taką imprezę. W tej chwili przeważnie na rajdzie pojawia się 50-70 osób. Tak? To są, mówię, osoby, które się znają, spotykają się. Ten rajd jest taką właśnie legendą w środowiskach rowerowych. Gdzieś oni spotykają się w Polsce, w Europie, jeżdżą, sobie przekazują, że na razie jest fajna atmosfera, że spotykamy się. Bardzo dobrze jesteśmy karmieni w takich różnych ciekawych miejscach, jak to mówią też od żołądka do serca. No i stąd też no, tych turystów tak mamy, takich wiernych, którzy już dzwonią, dopytują się, czy na pewno będzie, bo oni ten termin już mają zapisany.
0: No z jednej strony mówi się o pewnym pragmatyzmie w tych legendach, że one były inspirowane po prostu sytuacjami z życia dawnych mieszkańców Mazur, a z drugiej strony te opowieści mają też taki wymiar trochę mistyczny. Czy ludzie się zagłębiają, czy jakoś właśnie analizują te legendy? Jakby widać, że łapią tego bakcyla tej narracji, której towarzyszy rajd?
5: Znaczy, no to powiedzmy tak, każdy inaczej podchodzi do takich legend, więc tym bardziej, no wiadomo, każdy wychował się w innym środowisku, do czego innego jest przyzwyczajony. Natomiast no bardzo chętnie ludzie poznają, tym bardziej zdarza się, że mamy przedstawianą jakąś legendę albo na jakieś spotkanie. No bywaliśmy też w miejscach związanych, gdzie pani Jadwiga pracowała, mieszkała, więc no to była osoba nietuzinkowa, przecież no niewiele osób w naszym kraju może pochwalić się tym, że za życia została nadana szkoła imienia, tak? A pani Jadwiga została, można powiedzieć, szkoła w Pozerzu zostaje imienia, była osobiście. Wtedy została przecież wydana pierwsza edycja, limitowana wręcz, bo ona była liczona w sztukach i numery były kolejne ręcznie wpisywane. To taki biały kruk, można powiedzieć, jeśli chodzi o legendy mazurskie. Także no to widać i te zainteresowanie turystów, mówię, to też się zwiększa i staramy się tak, żeby ten rajd pokazał, że są takie legendy, takie miejsca, ale nie pokazał wszystkiego, żeby był ten niedosyt. I zdarza się, że część tych turystów, którzy przyjadą na ten rajd, później w sezonie wakacyjnym, czy jakim czas pozwala, przyjeżdża tutaj po prostu z rodzinami i też sami jeżdżą.
0: Wspomniał Pan też o Lot Mazury i o tym, żeby ten szlak tych legend mazurskich trochę lepiej oznaczyć i nadać tym miejscom jeszcze takiego większej rozpoznawalności, może promocja większa?
5: No tak, to myślimy nad tym ciągle. Tutaj wiadomo, że w tej chwili, mówię, ta turystyka rowerowa widać, że się rozwija. Prawda, ja patrząc na to no, przez ponad 20 lat, jak z rowerzystami się przemieszczam, to liczyłem, że ta eksplozja będzie większa, ale tu widać, musi na pewne rzeczy zajść czas, no też staliśmy się pokoleniem bardziej wygodnym. Dzisiaj rowerzysta to nie taka osoba, czy są tacy rowerzyści, mamy takich, którzy przyjeżdżają do nas, którzy żyją po świecie i im wystarczy kawałek polany, żeby rozstawili namiot i sobie spać, ale dzisiaj głównie rowerzyści to osoby, które mają dobry sprzęt, są bardzo dobrze ubrani, przygotowani na wszystkie rodzaje pogody, ale po całodziennych trudach lubią wyspać się w dobrym hotelu, posiedzieć wspólnie gdzieś przy ognisku, ale już te wygody są. Także dzisiaj ten turysta rowerowy też jest takim turystą, który no, jest chętnie widziany w hotelach, więc stąd między innymi te paszporty Green Velo, czyli miejsca, które są przyjazne rowerzystom. A no, szlak legend, mówię, no, będziemy starali się jako LOT Mazury dobrze oznakować, bo to oznakowanie w różnych miejscach ma, no jest różnie, no, nie ukrywajmy, bo oznakowanie drogowe często ginie, tak jak mówią nam przedstawiciele zarządów różnych dróg. Tym bardziej te szlaki w dużej mierze były znakowane kiedyś, można powiedzieć, na drzewach czy coś. No widzimy, co się dzisiaj dzieje z drzewami na drogach. No, ząb czasu, sukcesja, zmiany w drogach, więc to oznakowanie się zmienia, no więc nad tym też trzeba dość mocno pracować, a nie tam od przypadku do przypadku. To też w ten sposób, też turyści, jak mówię, lubią mieć miejsca.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Korea Południowa kojarzy nam się z nowoczesnymi technologiami, wielkimi metropoliami i niezwykłą kuchnią. Ale czy wiecie, że może nas tam zaskoczyć też świat ptaków? Bo dla obserwatora tutaj u nas na Mazurach i w Polsce lipiec i sierpień potrafią być prawdziwą nudą. Tymczasem wasz i mój gość właśnie w środku tego pozornie mało ciekawego sezonu ruszył do Seulu i zdecydowanie nie miał powodów do nudy. Gdzie był, co robił, jakie ptaki spotkał i czy Seul rzeczywiście może być ciekawym miejscem dla miłośników ptasiego świata? Przy mikrofonie Ola Bobicz. Annyeong haseyo.
0: Palcem po mapie.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów zajrzymy też do samego miasta, gdzie właściwie leży słynny Gangnam i co ma wspólnego z najnowocześniejszymi technologiami. Dlaczego w Seulu można zamówić taksówkę, która w dużej mierze radzi sobie bez kierowcy i jak nie zgubić się w metrze, które liczy aż, no właśnie, ile miejskich linii? O tym będzie za chwilę. O Seulu, Korei Południowej i przede wszystkim o tym, co można zobaczyć tam lornetką. Porozmawiam dzisiaj z waszym i moim gościem.
2: Bardzo czekałam na tą rozmowę, bo w wakacje nie mamy tak normalnie tych audycji, tylko wracamy we wrześniu.
3: To nudne, bo wakacje nic tam się nie dzieje.
2: Prawdziwe lato w tym takim świecie obserwatorów.
3: Tak, to są wakacje takie właśnie zarówno dla obserwatorów ptaków, jak i dla samych ptaków, które po sezonie lęgowym, który jest w zasadzie taki najpełniejszy, ten okres lęgowy, to jest od kwietnia, czasami od marca, do końca czerwca. Tak naprawdę większość ptaków już do końca czerwca jest już po lęgach i wtedy wiadomo, się już chowają, nie mają potrzeby jakby się pokazywać, eksponować. Mają też młode podloty, które też te swoje potomstwo, które gdzieś wychodzi z gniazd, też się gdzieś kryje. Także te ptaki wtedy milkną. Wiadomo, południe, słońce, wysoko, upał, skwar, to wiadomo, że ptaki też się chowają wtedy w jakiś cień, w gałęzie, gdzieś w krzaki, głęboko i raczej sobie tam przeczekują do takiego momentu, kiedy trochę jest lepsza pogoda.
2: Mhm, czyli pan jako obserwator ma po prostu wakacje od pasji.
3: Absolutnie nie.
2: Wszyscy, ale nie pan Krzysztof Pawlukoś, który jest na antenie naszego radia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Nie, bo właśnie wtedy tylko po prostu zmieniam miejsce i szukam wtedy ptaków w innych częściach, no, świata, można powiedzieć.
2: Bo no to gdzie pan był?
3: Tym razem obserwowałem ptaki w Korei Południowej, a konkretnie, tak żeby było trochę jeszcze ciekawiej, to w samym Seulu, czyli w takim jednym z największych miast na świecie, sobie pomyślałem, czy tam można sobie właśnie uprawiać te swoje hobby, czyli obserwować ptaki w betonowej, można powiedzieć, dżungli. Ale się okazuje,
2: to można?
3: Tak, że okazuje się, że takie wielkie miasta, szczególnie właśnie w tej części Azji, są bardzo takie nastawione na przyrodę, na obserwatorów przyrody, na ptaki i między tymi wielkimi budynkami, budowlami, wieżowcami jest bardzo mnóstwo takich enklaw, które tworzą parki ekologiczne, różnego rodzaju mokradła, bagna, które wszystkie też są po prostu w samym centrum. Także można, to jest bardzo takie nowe doświadczenie, które było bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszędzie mogłem dojechać metrem. Wychodzę sobie z metra i od razu idę, zabieram aparat, lornetkę i nagle się człowiek przenosi z tego naprawdę miejskiego, betonowego do takiej zupełnie przyrodniczej enklawy. Także to było naprawdę ciekawe doświadczenie.
2: Kogo pan zobaczył tam? Mówię o tych skrzydlatych, bo jakby o tym aspekcie kulturowym pewnie zaraz pogadamy, bo to mnie też niezwykle ciekawi. Korea Południowa, Seul. Kogo tam można spotkać, kogo nie ma u nas? Albo może są jakieś podobieństwa? Może ktoś jest, kto i u nas występuje?
3: Dokładnie. Właśnie tam jest pół na pół. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Seul, mimo wszystko, że jest tak bardzo położony na wschód, to jednak jest troszeczkę w naszej tak jakby szerokości geograficznej, czyli on jest jakby trochę na równi z Polską. Dlatego wiele tych gatunków jest bardzo, bardzo podobnych.
2: Podobne do gości od równika.
3: Tak. I niektóre te gatunki w ogóle są dokładnie takie same. Na przykład możemy tam zobaczyć czaple siwe, takie same jak u nas, kormorany takie same jak u nas dokładnie. Możemy zobaczyć sikory na przykład, niektóre gatunki dokładnie takie jak u nas, czyli była tam sikora uboga na przykład, raniuszki, strzyżyki. Bardzo dużo gatunków było dokładnie takich samych. Ale z kolei były też gatunki, które z tych samych rodzin, na przykład sikory, były dwa gatunki zupełnie inne, sikora orientalna i sikora rdzawa, które w Polsce w ogóle nie występują, ale rodzinowo też podobnie, czyli są właśnie drozdy, też trochę inne, Ale rodzina drozdowatych jest tak jak w Polsce. Trznadlowate, czyli tak samo jak rodzina trznadlowatych w Polsce. Nie ma za to takich gatunków zupełnie tropikalnych, czyli nie ma jakichś nektarników, nie ma kolibrów, nie ma papug, nie ma... Czyli po prostu te ptaki, mniej więcej te rodziny podobnie takie same jak u nas, aczkolwiek gatunki także się częściowo różnią. Na przykład tam mogłem też zobaczyć taki jeden z bardziej zagrożonych gatunków na świecie, czyli warzęcha mała. Jest to bardzo taki gatunek taki widowiskowy z wyglądu, bo te ptaki mają dziób długi w kształcie łyżki. To wyglądają trochę jak nasze czaple, tylko nie mają takiego długiego, cienkiego dziobu, tylko on się troszkę rozszerza i ptaki po prostu cedzą tym powierzchnię wody, żeby wybierać jakieś tam drobne żyjątka. No i na świecie w ogóle jest około tylko kilku tysięcy par tych ptaków. Na całym świecie, także i występują właśnie wyłącznie praktycznie na terenie Korei Południowej, właśnie w okolicach Seulu i troszeczkę na obszarze Chin, także tylko w tych dwóch miejscach.
2: Pan powiedział, że są też takie rzadkie gatunki ptaków i tutaj mam wrażenie, że raczej odpowiedź będzie pozytywna, że podejście do ochrony ptaków jest dużo jakby taki na wyższym standardzie, że tam rzeczywiście ta przestrzeń jest otwarta dla zwierząt, że tam się jakby dba o ten aspekt, nie wiem, obserwacji, pielęgnacji tego gatunku.
3: Tak, zauważyłem, że jednak nawet jak byliśmy obserwować te warzęchy małe, tam niedaleko była też kolonia lęgowa, one podobnie jak nasze czaple czy kormorany gnieżdżą się na wyspach i tam trafiliśmy nawet na miejscowych ornitologów, tych nawet studenci byli, którzy właśnie kontrolowali tą kolonię, prowadzą tam badania, które mają na celu po prostu poznać bardziej ten gatunek, chronić ten gatunek. Tam nagrywali dronem, właśnie kontrolowali, sprawdzali, co jest w tych gniazdach, ile jest piskląt i tak dalej. Opowiadali nam też, że później jak te pisklęta są trochę większe, to pływają tam i obrączkują i tak dalej, żeby tak podobnie jak u nas to się dzieje. Aczkolwiek jeśli chodzi o samych Seulczyków, tam Koreańczyków też, rozmawiałem właśnie z miejscowymi takimi ekologami, którzy mówili, że tam jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o tych zwykłych ludzi, tam zainteresowanie przyrodą nie jest tak duże, jakby się mogło wydawać.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie nadal Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. No i nasz gość opowiada nam o tej niesamowitej przygodzie, którą przeżył w Seulu. Miasto nie tylko technologii, ale też okazuje się, że miasto ptaków.
3: Tam jest nastawienie bardziej na technologie, te osoby młode, wszystkie, które idą na jakieś studia, to idą na studia, żeby potem pracować w jakichś korporacjach technologicznych, tych, wiadomo, tam są firmy, te bardzo wielkie koncerny, które zajmują się i te samochodowe, i te komputerowe, i te telefony, i tak dalej. To wszystko się rozwija tam bardzo prężnie. Tam są też, za tym idą duże pieniądze i podobno młodzi ludzie, młodzi Koreańczycy chętniej idą w tamtym kierunku. Jakoś to zanikło. I faktycznie, gdzie my chodziliśmy po tych fajnych miejscach, takich, gdzie no jest to przygotowane dobrze, bo cała infrastruktura, są na przykład na tych bagnach kładki, punkty obserwacyjne, jakieś mostki, jakieś wiatki takie, że można się schować i są tablice edukacyjne i tak dalej, ale faktycznie, że tam spotykaliśmy tylko miejscowych emerytów, którzy też nie chodzili tam obserwować ptaki, tylko bardziej jakiś jogging, spacery, bieganie z aparatami, lornetkami, tam raczej nie było widać.
2: To już jest to miejsce na świecie, gdzie jedziemy i może na przykład przejechać się taksówką bez taksówkarza, czy jeszcze?
3: Tak, było.
2: Miał pan przygodę?
3: Właśnie nie, chciałem mieć taką przygodę, ale trochę potem mnie rozczarowała, bo Koreańczycy są bardzo ostrożni i tam naprawdę przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa. I na początku myślałem, bo rzeczywiście w jednej dzielnicy, tej Gangnam, słynnej, co ten Gangnam Style, tak, była ta piosenka tego
2: jest,
3: słynnego.
2: Tak.
3: To jest taka najbardziej jakby prestiżowa dzielnica, taka najbardziej...
2: A to już ja nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby utwór jest mi znany, ale to już teraz rozwikłała się zagadka. To chodzi o dzielnicę Seulu, tak?
3: Tak, taka najbardziej biznesowa, prestiżowa, najwięcej sklepów, najwięcej jakichś tam takich galerii handlowych i tak dalej. I tam wiadomo, że się toczy takie życie właśnie ludzi bardziej zamożnych. Są też bardzo ładne tam widowiskowe wieżowce, piękne. No naprawdę taka dzielnica bardzo nowoczesna.
2: U nas pasaż portowy, można powiedzieć.
3: Taki pasaż
2: portowy
3: tak.
2: Seulu.
3: Tak. Taki pasaż portowy Seulu.
2: Szukamy analogii, żeby nie było.
3: No bo no tak, no nie wiem, co tu można było, czy tu z Giżycka. No pewnie tak, pasaż portowy. powiedzmy sobie.
2: Albo pionierska, bo ona to że tak powiem, zabytkowa. O.
3: Tylko zabytkowa, a tam właśnie nie, tam właśnie to jest nowoczesna dzielnica, czyli to, co mamy nowego, czyli można powiedzieć, że bardziej chętny pasaż sportowy. W tej dzielnicy Gangnam, no to rzeczywiście jest naprawdę bardzo nowocześnie, ekskluzywnie i wszyscy tacy młodzi ludzie też się skupiają, tam wszyscy ludzie tam gdzieś się tam pojawiają, żeby na jakiś zakup i tak dalej. Także to jest naprawdę takie miejsce bardzo znane i tam nawet jest taka rzeźba poświęcona tej piosence, temu artyście, który tam to skomponował, to się rozeszło tak po całym świecie. Tak. Są te ręce, bo to jest taki słynny ten taniec. Przez całe 24 godziny na dobę z Telebimu leci ta piosenka i tam turyści i też miejscowi ludzie tam po prostu sobie tańczą w rytmie muzyki.
2: No bo to chyba z niczego bardziej, nie wiem, czy jest znana Korea Południowa, nie?
3: Tak, tak.
2: Jest jeszcze sąsiada znanego, ale jakby te kwestie z sąsiadami różnie to bywa. Natomiast o co chodzi z tą taksówką? Chciałem, ale nie skorzystałem. Co się wydarzyło? Dbają o bezpieczeństwo i co tam dalej?
3: Tak, tak, bo właśnie ta dzielnica Gangnam, tylko w tej dzielnicy właśnie poruszają się te taksówki, bo tam wiadomo, te dzielnice są olbrzymie i tak, takie praktycznie jako oddzielne miasta. Ale się dowiedziałem, że jednak bezpieczeństwo bierze górę i wprawdzie ta taksówka jedzie bez kierowcy, ale na miejscu pasażera siedzi taki jakby pracownik tej korporacji, który na wszelki wypadek jakby jest przygotowany, żeby jakby przejąć te stery. No to myślę, to trochę nie ma takiej frajdy, bo chciałem samemu tam pojechać. Chciałem być sam na sam z tą kierownicą, tam człowiek...
2: Nie, oni tam chyba wkładają jednak jakoś tak, że nie można się tam dostać. Generalnie tam się człowiek nie dostanie ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że ona tam chyba jest odgrodzona, ta miejsce kierowcy.
3: Tak, tak, ale myślałem, że po prostu tak, że będzie się tylko indywidualnie w tym pojeździe, a nie tam jeszcze jakimś takim alternatywnym kierowcą. Poruszaliśmy się metrem, co też było takim wyzwaniem, bo tam w samym Seulu razem z tymi podmiejskimi liniami metra jest ich aż 21, także naprawdę bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie są tylko dwie krótkie linie metra, tam 21 bardzo rozbudowanych tych linii metra, no i rzeczywiście trzeba było się często przesiadać i tak dalej, aczkolwiek jest to tam tak bardzo intuicyjnie i ładnie oznaczone, że mimo iż się wydawało, że będzie to bardzo trudne, się okazało, że jest to takie szybko można to jakby opanować, załapać i potem nawet człowiek nie błądzi. Na przykład Koreańczycy są powściągliwi i tak naprawdę nie zwracają uwagi na turystów i raczej tam nie są skłonni do jakichś tam rozmów. Także tutaj człowiek tak musiał sobie radzić samemu. Mhm. Oczywiście pewnie jakby się poprosiło o jakąś pomoc, to nie byłoby problemu. To jest taka aglomeracja, która zamieszkuje 10 milionów mieszkańców, sam Seul, w połączeniu z tymi miastami satelickimi, czy jak to się mówi, czyli tymi, które otaczają ten Seul, to jest 20 milionów. Połowa mieszkańców Korei mieszka w Seulu i miasta, które są przyległe do Seulu. No i wiadomo, że mają kłopoty z mieszkaniami, dlatego tam prawie są same wieżowce, a mieszkania są bardzo drogie, czynsze są bardzo drogie. Po koreańsku nie byłem w stanie nawet powiedzieć dzień dobry, bo się starałem nauczyć, ale to nie dość, że oni... To jest trudne same w wypowiedzeniu, to jeszcze to musi być z jakimś takim zaśpiewem dziwnym, takim to coś takiego, że to naprawdę słuchałem to dziesiątki razy i próbowałem to naśladować i nie byłem w stanie.
2: I za każdym razem, kiedy widział pan człowieka, czuł pan się skrępowany.
3: Tak, że nie potrafię powiedzieć nic po koreańsku, nawet dzień dobry. Mieliśmy lokalnego przewodnika, który na szczęście nazwał się Zakiem. Ja tak potem go pytałem. Chyba Zak to nie jest koreańskie imię. Nie. To chyba nie jest twoje prawdziwe imię. I on mówi, tak, nie, u nas to Zak to jest takie, często taki pseudonim, taką ksywę sobie przybierają celebryci, muzycy, aktorzy w Korei, że to jest takie popularne. Ja też chciałem być taki, że rozpoznawalny to wśród młodzieży i tak dalej. I Zak to jest coś tak fajne takie. No ja mówię, tak jest twoje imię. Jak? Yonha.
1: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. Pasjonat ornitologii, ale chyba już nie muszę wam tego powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. Tym razem nie po koreańsku.
0: To jest tydzień.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Zazwyczaj mają służyć do cumowania łodzi albo komfortowego przebywania nad brzegiem jeziora. Pomosty przy mazurskich szlakach rosną jak grzyby po deszczu. Problem w tym, że nie wszystkie są legalne. Wody Polskie wciąż kontrolują i tylko w ubiegłym roku rozebrano około 70 takich pomostów. Były też legalizacje i kary, bo jak się okazuje, idea moja działka, moje jezioro nie do końca działa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: W tym wydaniu głównie o nielegalnych pomostach, ale będzie też o tym, co zrobić, by pomost legalny się stał. Wody Polskie ruszyły z kampanią pod hasłem Pomost z głową.
2: Wody Polskie rozpoczęły kampanię informacyjną.
1: Joanna Szerenos-Pawlicz, rzeczniczka państwowej firmy.
2: Przypomnijmy, że budowa pomostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a obowiązujące przepisy nie mają na celu utrudniania inwestycji, lecz służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, ochronie środowiska oraz zachowaniu możliwości wspólnego korzystania z wód. W ramach kampanii wyjaśniamy, jak w możliwie najprostszy sposób przejść przez cały proces formalny. Informujemy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć. Z pewnością wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami formalnymi pozwoli sprawniej przejść procedury administracyjne i bez przeszkód cieszyć się własnym, legalnie wybudowanym pomostem.
1: O tym, w jak bardzo kreatywny sposób prawo potrafią obchodzić sami użytkownicy, wie dobrze Krzysztof Stachowski, również z Wód Polskich.
3: To są po prostu pomosty, czyli urządzenia wodne. I one wymagają warunków zabudowy, czyli uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a potem zgłoszenia bądź pozwolenia wodnoprawnego. Mało tego, to nie jest ostatni etap. Potem trzeba też uzyskać pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie w Wydziale Starostwa, w Wydziale Budownictwa. Natomiast ludzie obchodzą to, robiąc tak, że pomosty pływające idą na przykład do starostwa i rejestrują to jako jednostki pływające. Jako na przykład jacht rekreacyjny, czy jakąś jednostkę.
1: Czyli po prostu robią to jako na przykład jakieś takie jednostki komercyjne.

0: zarejestruje taką jednostkę pływającą, w cudzysłowie, która tak naprawdę jest urządzeniem wody, ją lokalizuje, gdzie mu się to podoba.
1: Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, że południe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to tam sytuacja jest już naprawdę bardzo zła. Północ jest trochę lepiej. Z czego to wynika?
0: Z tego przede wszystkim, że północne jeziora, one są objęte też Naturą 2000. Mniej jest działek przyległych do tych jezior. Duża połać jest też lasów państwowych. I jakoś tak wyszło, że te jeziora północne nie są tak zabudowane, jeszcze nie uległy tej zabudowie, jak jeziora tutaj w dół od Giżycka, czyli od Niegocina aż po Roś. Dlatego mówię, że tutaj duży nacisk trzeba by było położyć na to, żeby ochronić te jeziora, czyli od Kisajna aż po Mamry.
1: Nielegalne pomosty to zaledwie promil problemów, z którymi stykają się mazurskie jeziora. Coraz częściej słyszymy o zakwitach sinic, spadku bioróżnorodności, zanieczyszczeniach z pól, a także presji tysięcy łodzi i turystów, która nie pozostaje bez wpływu na ekosystem. Czy Mazury dadzą radę udźwignąć ten ciężar? Na to pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas Mazurskiej Narady o zrównoważonej turystyce wodnej w Węgorzewie.
2: Mateusz Hoffman, koordynator Fundacji Żeglarstwa Przyjazdnego. Mazurska Narada o zrównoważonej turystyce wodnej, więc ten temat zadbaliśmy o to, żeby wybrzmiał sam tytule.
1: I oczywiście ważnym elementem tejże jest pana prelekcja, która dotyczy pewnego rodzaju monitoringu, który odbył się właśnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
2: To jest bardzo ciekawa akcja, w którą zaangażowaliśmy ponad 20 różnych partnerów, szkoły żeglarstwa, kluby studenckie, ale też różne instytucje, na przykład ratownicze, w badanie przejrzystości wody na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przez całe wakacje. Do tej pory dokonaliśmy ponad 200 pomiarów. Wakacje 2025, w 2024 też badaliśmy. To wolontariusze dokonują pomiarów przejrzystości wód. Przy okazji sami dostrzegają różnice pomiędzy różnymi jeziorami. To jest taki pretekst do rozmowy o tym, jak te jeziora się zmieniają, jak się od siebie różnią. I rozmowy o ekologii po prostu. My dostarczamy materiały edukacyjne, szkolimy, no i dostarczamy krążki Sekkiego, którymi bada się tę przejrzystość, a rezultaty tych badań, czyli wyniki, dostarczamy naukowcom właśnie z Zakładu Ochrony Ekosystemów Wodnych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, którzy robią na podstawie tego już prawdziwe badania naukowe.
1: I co widać po tej wstępnej jakby analizie tych partnerów, po tych wstępnych badaniach? Są już jakieś wnioski?
2: To jest trudne, żeby to tak zmierzyć. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że te wyniki są zgodne z badaniami naukowymi na przykład. Widać też, że, co mnie szczególnie cieszy, może nie cieszy mnie to, że południowe Mazury są mniej czyste i przejrzyste, ale cieszy mnie to, że te północne Mazury, jezioro Dargin, Kisajno czy Mamry, są tymi najbardziej przejrzystymi na Mazurach.
1: Czyli to, o czym dzisiaj właśnie między innymi mówił pan z Wód Polskich, rzeczywiście się pokrywa, że południe jest, już są trochę mniejsze szanse na to, żeby było lepiej.
2: Tak, i do czasu zaskakujące. Na przykład też pan doktor wspominał o tym, że jezioro Nickie, które jest jednym z piękniejszych, najbardziej uroczych na Mazurach, na samym południu, jest najbardziej zanieczyszczonym jeziorem na Mazurach.
1: Też pojawiły się takie głosy, że po prostu właśnie to południe jest bliżej Warszawy, to dlatego tam jest tak, jak jest.
2: Nie jest to niestety tak proste, ale na pewno tam brzegi są bardziej zabudowane. To, co mnie zaciekawiło też, i nie wiem, z czego to jeszcze wynika, to, że na północy mieliśmy dużo większe zagęszczenie badań niż na południu, ale to jeszcze będziemy analizować.
1: I jeszcze o jedną rzecz chciałabym się zapytać, mianowicie o tą technikę badawczą, czyli ten krążek. Na czym w ogóle polega to badanie?
2: To jest bardzo proste badanie. Mamy taki krążek, który jest biało-czarny, 20 cm średnicy. Zanurza się go w wodzie na takiej miarce i w momencie, kiedy on zniknie z oczu, trzeba go troszeczkę podnieść, żeby znowu go zobaczyć. I to będzie nasza pozorna przejrzystość wody. Następnie ten wynik przesyła nam się przez formularz, klika się taki guzik z lokalizacją. On ląduje w naszej bazie danych, a na naszej stronie mamy taką mapę, gdzie te wszystkie wyniki są na bieżąco raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie podsumowywane. Podsumowujemy też na Facebooku, żeby wszyscy żeglarze mieli do tego dostęp.
1: Jeżeli chodzi o tych partnerów, to tak jak pan powiedział, bardzo ich dużo mieli jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, tak jak zostali już wysłani, oddelegowani do jakiejś akcji sprawdzenia czegokolwiek, dzielili się jeszcze jakimiś innymi refleksjami?
2: No, natura tych rejsów polega na tym, że tam się cały czas zmieniają załogi. Tak naprawdę myśmy przeszkolili 200 osób, ale myślę, że dużo więcej było na łódkach, które badały tą przejrzystość wody, więc nie mamy takich konkretnych wniosków od osób, które, nie wiem, płyną cały rok i mierzą. To właśnie chodzi o ten kolektywny wysiłek, żebyśmy kolektywnie, wspólnie, razem dokonali tego aktu przebadania jezior na bieżąco, zebrania maksymalnie

0: dużej liczby danych i podzielenie się nimi z naukowcami może odkryją coś ciekawego.
1: Mateusz Radziewicz, radny Rady Miejskiej w Węgorzewie. Ja się skupiłem w walce na temat tutaj zanieczyszczenia Wielkich Jezior Mazurskich na sanitacji jezior, a przede wszystkim na te zrzuty nieczystości z jachtów. I tutaj ciągle jest problem dotyczący tego plombowania, tak, że są te zawory, które są otwarte, łódki przepływają i teraz to jest problem dwustronny, tak? Z jednej strony osób, które wynajmują te łódki, które być może troszeczkę wiedząc, jak te łódki działają, same to robią, a z drugiej strony o firm czarterujących, tak?
2: Jeżeli chodzi o zagospodarowywanie brzegów, to pana zdaniem gdzie tkwi największy problem, że wygląda to tak, że na południe już jest coraz gorzej, na północy jeszcze jest szansa?
1: Położenia w tym momencie my mamy te większe szanse, żeby tutaj na północy, tak, jeszcze nie jesteśmy zabudowani, bo leżymy dalej od Warszawy, przysłowiowej Warszawy, tak? Jednak no, każdy, kto miał do tej pory jakieś środki, tak, no, kupował te działki bliżej Warszawy, żeby no, godzinę drogi sobie skrócić. W tym momencie już tych działek na południu zaczyna brakować, no to się rozszerza tutaj na północ, tak? Tak, dla nas ważne jest to, że powinniśmy obronić jezioro Mamry, tak? Jezioro Mamry powinno być nadal tym jeziorem naturalnym, bo jeśli wypływamy na jezioro Mamry, widzimy, że te brzegi dalej są zarośnięte, są lasy, tak? No już jezioro Święcajty, tak, wpływamy na jezioro Święcajty, no to tu musimy mieć świadomość, że to jezioro będzie takim jeziorem. Zresztą ono od zawsze było, tak? Czy wioska Ogonki, czy Kal, czy Kolonia Rybacka, wszystko leży nad jeziorem, tak? Te zabudowania powstają nad jeziorem i tutaj, brutalnie mówiąc, te jezioro będzie poświęcone na infrastrukturę turystyczną, tak? Jednakże Mamry powinniśmy chronić jak najbardziej, żeby no, to było dalej naturalne jezioro.
2: To jeszcze zapytam o sprawy z pana podwórka. Co tutaj się dzieje takiego, że to już tak naprawdę jest ten moment, kiedy należy się zatroszczyć o to konkretne miejsce?
1: To są te inwestorzy, którzy chcą dzielić duże działki na coraz mniejsze działki, tak? Aby mnożyć zyski, tak? Obchodzenie prawa dotyczące właśnie budowania małych siedlisk wiejskich, dotyczące, no to jest ten największy problem, tak, tutaj w tym momencie, że być może miejscowe plany zabraniają takich inwestycji, ale tu jest próba już obchodzenia prawa.
2: I teraz zatrzymajmy się, bo mamy przecież XXI wiek, sztuczną inteligencję, automatyczne laboratoria pływające i technologie, które potrafią w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość wody w jeziorze. A jednak natura wciąż przegrywa z prozą życia i prywatnym kawałkiem brzegu. Naprawdę nie da się pogodzić człowieka z przyrodą? Okazuje się, że są rozwiązania. Jednym z nich jest na przykład projekt WaterSense, czyli inteligentny monitoring jakości wód śródlądowych. Więcej na ten temat Jan Budny.
3: Najsłabszym punktem jednak w tej chwili to jest monitoring. W ten sposób powstało takie przedsięwzięcie, które zostało nazwane WaterSense i ta firma w zasadzie startupowa rozpoczęła budowę pierwszej na świecie i europejską sieć danych jakości wody. I chcą zapewnić instytucjom, miastom, przemysłowym, wszystkim szybki dostęp ogromną precyzją wykonywanych na bieżąco badań. Polega to na tym, że oni opracowali i w tej chwili są w trakcie, można powiedzieć, takiego dopracowywania urządzenie, które po prostu wygląda jak taka bojka, która sobie może pływać po jeziorze, po rzece, po każdym zbiorniku wodnym. I ta bojka ma w sobie cały zespół urządzeń, które przygotowane do tego, żeby w czasie rzeczywistym dzień i noc wykonywać badania wody. I te badania, które oni wykonują, de facto są badaniami porównywalnymi i mają wartość absolutnie porównywalną z tymi badaniami, które wykonywane są przez sanepid. Przy czym, praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, 24 godziny na dobę stworzyli system inteligentny, odczytujący, następnie przekazujący do sieci i w ten sposób tak naprawdę doprowadzili do sytuacji, w której możemy śledzić i monitorować jakość wody praktycznie non-stop w czasie rzeczywistym. Więc to jest dopiero, wydaje mi się, taka idea i im się wydawało, że to jest dopiero idea, którą w praktyce uda się osiągnąć, to jest dopiero źródło rozwiązania, które spowoduje, że będziemy wiedzieli na bieżąco, gdzie są jakieś problemy, jak z dnia na dzień de facto, z tygodnia na tydzień w poszczególnych miejscach zmieniają się te warunki, gdzie się polepszają, gdzie się pogarszają i w ten sposób de facto możemy zacząć na to wpływać i reagować w stosownym czasie i w stosowny sposób. Co te boje badają, czyli temperaturę, głębokość, przewodność, pH, tlen rozpuszczony, redox, zasolenie. No, jest tego naprawdę bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, jakie są słabe punkty tego rozwiązania. Nie są badane bakterie, na przykład coli, legionelli. A dlaczego? Dlatego, że jest to również problem dla sanepidu, bo żeby to zbadać, to tak naprawdę sanepid namnaża te bakterie. Oni są w trakcie pracy nad tym, ale na dzień dzisiejszy to jest pewien słaby punkt. Wszystkie pozostałe parametry, które są na bieżąco badane przez sanepid, również są efektem jakby pracy tego urządzenia. Oczywiście do tego wszystkiego w tej chwili już oni zaczęli angażować sztuczną inteligencję, ponieważ im więcej będzie zainstalowanych tego typu boi, tego typu urządzeń, tym powstaje możliwość, żeby to monitorowanie, można powiedzieć, globalizować. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
2: A Wy jak uważacie, czy sztuczna inteligencja pomoże ocalić nam Mazurskie Jeziora? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: jak i Żydko.
1: Nie trzeba na siłę zachęcać młodych do tego, żeby byli offline, bo wystarczy im stworzyć przyjazną, twórczą przestrzeń, której zrobią, jak będą uważali, ale po swojemu. Z takiego założenia wyszli właśnie animatorzy kultury w Rynie, planując stworzenie Ryńskiego Laboratorium Multimedialnego. To ma być miejsce, w którym nowe technologie nie będą celem samym w sobie, ale narzędziem do tworzenia, eksperymentowania i przede wszystkim spotkania z innymi. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: A teraz Ryn.
1: W Ryńskim Pomyśle dla Młodych chodzi głównie o to, że młodzi i tak są w sieci. Pytanie tylko, czy mają tam przestrzeń, w której mogą sobie wspólnie coś stworzyć, nauczyć się nowych rzeczy i realizować po prostu własne pomysły. Ryńskie Laboratorium ma być taką właśnie przestrzenią przyjazną, otwartą na młodzież i jej potrzeby. Projektem zainteresowało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wsparło jego realizację. I o tej potrzebie, która po prostu wyniknęła z obserwacji środowiska lokalnego. Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.
2: Patrząc na nasz dom kultury, borykamy się z tą grupą młodzieży. Jest to bardzo trudno zachęcić do udziału i tutaj jest to taka najmniej grupa, która jakby uczestniczy w naszych zajęciach, no ale to też pracujemy, też badamy, skąd to się bierze i trudno znaleźć właśnie taki złoty środek, bo jakby instruktorzy, to co powiedziałam, oni są też elastyczni, też wychodzą. Z drugiej strony właśnie ci młodsi, no to też taką mają większą chęć czasu właśnie spędzania tego w inny sposób, bardziej twórczy, bardziej aktywny. Młodzież, no więc dlatego mam nadzieję, że drugi projekt, który jesteśmy w trakcie realizacji, czyli R-Lab, Ryńskie Laboratorium Multimedialne, to będzie ta przestrzeń, gdzie właśnie młodzież do nas przyjdzie, żeby skorzystać z efektów projektu, dlatego że w ramach tego projektu stworzymy salę multimedialną, gdzie będą stanowiska gamingowe, będzie można przyjść, pograć, będzie interaktywna podłoga, będą okulary VR, tak? Do tego też nagłośnienie projektory, żeby to wszystko można było połączyć z edukacją, żeby przybliżać te formy współczesne, które one będą i jakby nas doganiają, no bo taki jest rozwój cywilizacji, ale też, żeby z tego po prostu umiejętnie korzystać, żeby nie zamykać się tylko w tym cyfrowym świecie, ale też móc właśnie, jeżeli na przykład gram, to nie, że ja siedzę w domu, a koleżanka siedzi w drugim domu i jesteśmy przed telefonami i gramy. No nie, to chcemy to połączyć, żeby jednak mogli przyjść do nas i jeden siedzi na jednym fotelu, drugi na drugim i grają wspólnie, że pomimo, że jesteśmy w świecie wirtualnym, ale jest obok mnie ten człowiek i powie, no to fajnie zrobiłeś. No,
1: jeszcze moje
2: fajnie.
1: Pokolenie to pamięta, że normalnie chłopcy przynosili, zazwyczaj to byli chłopcy, dziewczyny niektóre też grały, że były igrzyska lanowe, że przynosili komputery swoje i normalnie siedzieli w jednym pomieszczeniu i grali.
2: Dokładnie, a teraz tak naprawdę no jakby to wszystko poszło w drugą stronę, absolutnie. Każdy siedzi w swoim kącie w domu. Tak, więc to absolutnie to gdzieś tam uciekło. A uważam, że też trzeba dbać o ten kontakt człowiek z człowiekiem, żebyśmy uczyli się tej empatii, tego takiego wzajemnego szacunku i takiego tej też umiejętności powiedzenia, słuchaj, coś zrobiłeś dobrze, coś zrobiłeś źle, bo nie jest odwagą, uważam, w przestrzeni gdzieś tam takiej właśnie tej wirtualnej, gdzie jest tego hejtu, takiego wszechdomnego, tych komentarzy złośliwych i tak dalej, co uważam, to jest takie mało odważne, bo jakby no tak, cenione było tak jak kiedyś, tak? Na podwórku rzeczywiście ktoś powiedział, słuchaj, to źle zrobiłeś, to nie takie, jesteś taka i taka. A teraz to gdzieś tam czujemy się tacy bezkarni, gdzieś tam ukrywamy się pod maską często takich, to tak naprawdę jest słabe.
1: Ale wracając do kultury. Nie, no chyba to trudno się z tym nie zgodzić, no taka jest prawda, ale też fajne jest to, że no naprawdę musi się tam u was odbywać w RPKicie burza mózgów, żeby nadążyć za preferencjami tego, powiedzmy, nastoletniego odbiorcy, bo to jest no naprawdę, no trzeba stawać na głowie. Trudna misja trochę.
2: Tak, dokładnie, tym bardziej, że jakby młodzież też obawia się oceny. Ja kiedyś słyszałam takie bardzo cenne słowo. Młodzież w tej chwili nie zastanawia się nad tym, kim chce być, tylko kim powinna być. I to ta refleksja tak bardzo jakby utkwiła mi w głowie, bo rzeczywiście bardzo mocno jest taka presja, że muszę być taki, muszę być to, muszę to. I wydaje mi się, że to też powoduje, że młodzi ludzie boją się. Boją się jakby poddać tej presji oceny i boją się otworzyć na to, żeby właśnie na przykład jak pójdę tańczyć, a kolega powie, co poszłaś tańczyć. I może to gdzieś tam też blokuje i trzeba nad tym po prostu popracować.
1: Jak się mówiła, że rozmowa, a co to rozmowa? Rozmową można bardzo dużo tematów zamknąć, rozwiązać. Zresztą też po to się spotykamy, żeby ludzie dowiedzieli się, jak wyglądają kulisy powstawania chociażby kultury w Rynie, gdzie naprawdę no, mała miejscowość, a dzieje się dużo. A nawet balet, nie? Bo o tym też chyba nie powiedziałaś. Ja dzisiaj sobie scrollowałam waszą właśnie stronę i patrzę, balet.
2: No obecnie prowadzimy właśnie nabór na zajęcia nasze artystyczne, jest to 8 sekcji. Jest to właśnie wspomniany balet dla grupy najmłodszej, bo tam już 5-latkowie mogą przyjść. I to się udało, bo to już od 3 lat bodajże ta grupa baletowa istnieje. Zajęcia teatralne, taneczne, taneczny mix właśnie z Kamilą Raczyńską, breakdance, zajęcia fitness, tutaj już też dla dorosłych, bo też szukaliśmy takiej przestrzeni, żeby ci tacy pracujący no też żeby mieli coś dla siebie.
1: No, bo nie ma siłki w Rynie podobno. Kiedyś spotkałam dziewczynę gdzieś na siłowni, mówiła, że z Rynu i że nie ma.
2: No nie ma siłowni.
1: Jest alternatywa.
2: Tak, ale są zajęcia fitness, które właśnie ruszają w październiku, 2 razy w tygodniu, więc też mogą się tutaj osoby chętne zapisać. Zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, więc no, dzieje się tego naprawdę bardzo dużo. Są też takie dzieci, które chodzą na przykład na 3 rodzaje zajęć, bo są też i takie, ale są też i takie, które po prostu chodzą na jedną formę. Więc cieszy mnie to niezmiernie, że te karty zgłoszeń do nas spływają dla dzieci, no ale fitness już takie musi być, wiecie, ja uważam, że to już taka przestrzeń, że ja idę i mam ten relaks, prawda?
1: Może tak. i masz rację, nie łączmy tego, nie łączmy
2: tak,
1: tego.
2: Tak, po prostu tak, tego się nie uda.
1: Tu się spocił, tu gdzie bluzka, tak, a tu jeszcze masz swoje potrzeby związane z tym, że coś tam...
2: Tak, tego, niech to będzie taka przestrzeń, że dla mamy czy dla taty, nie wiem, że on sobie przyjdzie i po prostu będzie mógł ten czas poświęcić dla siebie, tak.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku
2: Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Miał być jeszcze sport, ale koniec końcem nie mamy w nazwie sportu, więc tutaj mamy tak turystykę i kulturę. Nie mamy kina, a kino działa u nas.
1: Właśnie,
2: więc tutaj
1: właśnie jeszcze taka wisienka na torcie, bo co prawda miejscowość niewielka, ale kino Łabędź chyba ma się dobrze.
2: Forma naszej działalności jest nietypowa, dlatego że gramy raz w miesiącu i jest to z reguły ostatni weekend miesiąca, żeby też mieszkańców przyzwyczaić do tego, że wtedy warto zajrzeć na naszą stronę, bo już będzie grany repertuar kinowy. Nietypowa sytuacja, tak jak powiedziałaś, dlatego, że jesteśmy chyba jedynym kinem w regionie, który prowadzi kino samemu, jako instytucja kultury, bo z reguły są to albo wynajęte sale, albo zlecane, a tutaj rzeczywiście podjęliśmy się tego, żeby te kino prowadzić. Bajki oczywiście cieszą się największą popularnością. Pamiętam, jak nawiązywaliśmy współpracę z dystrybutorami i zastanawiałam się, na ile będziemy mogli grać nowości, ale tutaj dzięki współpracy jeszcze z Giżyckiego Centrum Kultury, gdzie jeszcze Kinofala miałam okazję też prowadzić, to udało się nam, że dostajemy filmy premierowo, ale też są też taki repertuar układamy, gdzie coś powracamy do czegoś, bo też, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
1: Tak, to jest bardzo ważne, ale to wtedy gracie jakby 3 filmy w jeden weekend. Jak to wygląda? Znaczy jeden dzień?
2: Piątek, sobota zaczynamy. Okay. Piątek zaczynamy, z reguły jest to jeden film, w sobotę bajka i film też, więc jakby od 16 z reguły zaczynamy do dołu, więc o 16 można dziecko zaprowadzić do kina na bajeczkę fajną z babcią, z dziadkiem, a potem przyjść właśnie, żeby obejrzeć komedię, tak? Albo dramat, więc tak, w takiej formie gramy. Incydentalnej, nietypowej, ale też ludzie czekają na to i też korzystają z tej oferty.
1: No, czyli w Rynie nie ma wymówek, że raz w miesiącu, żeby gdzieś wyjść, to trzeba koniecznie gdzieś dalej pojechać.
2: Nie, ja myślę, że naprawdę no, jest jeszcze wiele wydarzeń, o których nie powiedziałam, bo absolutnie sama też zapomniałam, dlatego zachęcam do tego, żeby zaglądać na naszą stronę, tak, www.rpkid.pl oraz na naszego Facebooka, bo tam na bieżąco są wszystkie rzeczy, tak, bo tak jak powiedziałam, no myślałam, że ta jesień będzie taka spokojniejsza, ale okazuje się, że...
1: To jest roller coaster kulturowy.
2: Jest dużo, tak, bo i chociażby, no właśnie niewspomniany tydzień miast Citaslow, tak, więc tutaj mnóstwo rzeczy związanych właśnie z takim wolnym, spokojnym, że życiem, aczkolwiek też rozwojem technologicznym, bo Citas to jest taki właśnie rozwój, ale powolny, z poszanowaniem tego, co jest u nas najpiękniejsze. Więc tutaj jakby, no przez cały tydzień, no absolutnie tu też może sobie każdy przyjść i skorzystać. I tutaj właśnie też ciekawostka, bo cały program to zachęcam, żeby wejść na stronę do nas, ale powiem o dwóch fajnych rzeczach, bo spacer w ślimaczym tempie z ornitologiem Krzysztofem Pawlukojciem wokół Jeziora Ołów, czyli to, o czym rozmawialiśmy. Tak, pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy na...
1: Niedawno tu był, siedział na twoim miejscu.
2: No właśnie, to tym bardziej. Ja w ogóle uważam, że właśnie fajni ludzie fajnie się przyciągają i tworzą wspólnie piękne rzeczy, więc tutaj będzie okazja na ten spacer ornitologiczny. Zwieńczeniem tego całego tygodnia Citasną będzie spektakl Antidotum w wykonaniu Teatru Przebudzeni. To jest teatr osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi bądź innymi cielesnymi, które mają braki. Absolutnie wspaniali aktorzy. Mieliśmy okazję już gościć ten teatr u nas w Rynie w minionym roku i tutaj Monika Kazimierczyk robi cudowną rzecz i bardzo trudną, bo pokazuje sztukę właśnie ich oczami, ich talentem i to jest na wysokim poziomie, bo pamiętam, kiedy był pierwszy spektakl, były takie głosy, niekoniecznie, ale jak ludzie przyszli i potem jak ta dobra, taki dobry flow poszedł po tym, ludzie mówią, zaprośmy ich jeszcze. Mhm. Cudowni, naprawdę cudowni ludzie i tutaj ten spektakl będzie właśnie w niedzielę, wstęp wolny, wejściówki będą u nas do odebrania w bibliotece i to jest też właśnie w ramach Kulturalnego Chaosu, czyli teatr w dwóch odsłonach, który pokazuje, że nie ma barier, sztuka nie ma barier, sztuka jakby je przełamuje i pokazuje, że każdy z nas może zrobić coś pięknego. To im bardzo też pomaga jakby w takiej rehabilitacji i w takim budowaniu poczucia własnej wartości. W tym minionym spektaklu jakby to tam jeden z aktorów nie ma ręki i on tak ogrywa, och, odpadła mi ręka. Więc jakby to też jest takie naprawdę...
1: Z dystansem.
2: Oczywiście, że tak, więc naprawdę serdecznie polecam. Żeby być.
1: No to zajrzyjcie koniecznie na stronę RPKiTu.
2: Tak, dokładnie, serdecznie zapraszam.
1: To była Marta Dąbrowska, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję również.
0: Zmieniamy temat.
1: Kolejne fragmenty przeszłości Mazur odkryli archeolodzy z Fundacji Terra Desolata. Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały tereny Mazur setki, a nawet tysiące lat temu. Ludy nie były piśmienne, jednak znalezione przedmioty sporo o nich mówią. Archeolożka Monika Radzikowska.
3: Zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj też tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że no, ci Bałtowie mają, że byli tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, a także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu albo właśnie nad Czarne Morze.
4: Że możemy obserwować pewne idee, które się łączyły, mieszały ze sobą, przenikały, oczywiście przez pryzmat przedmiotów, które nam nie opowiedzą o tym dlaczego, ale mogą pokazać pewne wpływy z różnych kierunków i to jest strasznie ciekawe. Udało się zarejestrować nadpalone ziarno grochu, grykę, ziarenka prosa.
1: Wiecie, że Puszcza Borecka pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Sam projekt to nie tylko badania naukowe. Zespół organizuje wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców i turystów. Są gry terenowe, są wycieczki prowadzące szlakami lokalnych zabytków i dawnych osad. Ważnym elementem projektu o takiej wdzięcznej nazwie Prapuszcza są właśnie spotkania z mieszkańcami i wykłady. I w tych wykładach uczestniczą różni ludzie, bardzo często specjaliści. Udało mi się też tam spotkać konserwatora zabytków.
5: Mirosław Jonakowski, warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków. Jest to bardzo sprawna grupa, fundacja Terra Desolata. To są doświadczeni ludzi, wiedzą co robią, natomiast jakby dostawaliśmy co jakiś czas informacje o ciekawostkach, które tam się pojawiały. Tyle ciekawy obszar, że jakby porośnięty od wieków puszczą, w związku z tym nie zachodziły tam żadne procesy erozyjne, nie zostały rozorane stanowiska, one są w kapitalnym stanie, jeżeli chodzi o zachowanie i w związku z tym bogactwo informacji, które uzyskujemy, znakomite obiekty są znajdowane, ponieważ tam mamy obiekty puszczo neolityczne, czy przez epoki brązu, czyli takie, które mają 2-3 tysiące lat, po takie, które są nawet z ubiegłego wieku.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: dni są coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe, więc to zdecydowanie dobry moment, żeby znaleźć trochę czasu dla siebie. W związku z tym Giżyckie Centrum Kultury przygotowało na tę jesień sporo propozycji dla mieszkańców i to w różnym wieku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć! Tegoroczna siatka zajęć i aktywności to też odpowiedź na sygnały i potrzeby mieszkańców. Giżyckie Centrum Kultury przygotowało sporo pilotażowych zajęć i nowych propozycji, żeby sprawdzić, co rzeczywiście spotka się z zainteresowaniem i czego mieszkańcy tak naprawdę oczekują od lokalnej kultury. Bo w końcu oferta Domu Kultury nie powinna być tworzona zza biurka. Więcej na ten temat wasz i mój gość Żaneta Sarnecka-Roch, GCK. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, już tyle powiedziałam, no to jaki jest plan na tę kulturalną jesień w Giżycku?
6: Tak, jeśli chodzi o jesień u nas w GCK-u, to już tak tradycyjnie rozpoczynamy zajęciami edukacyjnymi, ponieważ końcówka września, początek października, już nasi giżyczanie są przyzwyczajeni, że u nas rusza petarda właśnie zajęciowa dla osób zainteresowanych zajęciami wokalnymi dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Jeśli ktoś jest zainteresowany zapisaniem się właśnie na tego typu zajęcia, to serdecznie zapraszamy. I dodatkowo ruszają zajęcia hip-hopowe dla wszystkich grup wiekowych, więc też jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do grupy, serdecznie zapraszamy. No i od października oczywiście ruszamy tak jak już wspomniałam, z zajęciami. Oprócz tańca, hip-hop, śpiewu będą zajęcia teatralne, będą zajęcia z tańca współczesnego i tutaj też już zaczynamy 28 września. Od 17.30 grupy młodsze od 9 roku życia zapraszamy na taniec. Oczywiście będą zajęcia również dla dorosłych, ladies 40+, gdzie będzie to połączenie gimnastyki i tańca. Również w poniedziałki od godziny 19 będziemy tańczyć do 20.
7: Jak z zainteresowaniem na te 40?
6: Gorące 40 to jest bardzo oblegany kierunek, więc naprawdę zapraszamy, żeby być od samego początku na tych zajęciach, bo nasza instruktorka pani Grażyna daje ostry wycisk, są siódme poty, ale wszystko w takim fajnym anturażu tańca, więc to jest taka, myślę, świetna zabawa, a nie tylko rozruszanie się, więc połączenie i przyjemnego, i pożytecznego. Co więcej, na pewno będziemy mieć kontynuację zajęć muzykowanie na dywanie i tutaj maluszki od 5 do 18 miesiąca życia zostają w czwartki. Są to godziny przedpołudniowe, 10.30 pierwsza grupa, 12.32. Ruszamy z pilotażem muzykowania dla nieco starszych tylko, bo od 18 miesiąca życia do 3 lat. Druga grupa to będą zajęcia też popołudniowe, ponieważ już w tym wieku dzieci chodzą czy do żłobka, czy do przedszkola, więc tutaj będziemy spotykać się w poniedziałki o 16.30 z tą starszą, w cudzysłowie, grupą. Już więcej. Oczywiście plastyka będzie dalej u nas z Romą Janiszewską we wtorki i środy. Grupy od bodajże 5 roku życia albo 6, ale też dla osób dorosłych, dla amatorów oraz dla bardziej profesjonalnych twórców, więc właśnie te środy mocno plastycznie. Dodatkowo ruszają w sumie dwa zajęcia taneczne również dla dorosłych, bo taniec latino oraz taniec towarzyski w środę i w czwartki wieczorami od godziny 19. I cóż jeszcze? No na pewno ten śpiew i śpiew dla dorosłych również będzie prowadzony, więc ja polecam najlepiej śledzić. Śpiew dla młodzieży jest do 15 roku życia. Nie robimy tutaj tej dolnej granicy, ponieważ tak jak rozmawiałam z panią instruktor, panią Danusią, perełki zdarzają się już nawet w przedszkolu i warto ten głos ćwiczyć, więc nie daję tej dolnej granicy, ale do 15 roku życia. Śpiew właśnie dla dzieci, a dla dorosłych, no to tu już tutaj mamy bardziej otwartą. Jak najbardziej. Ja co prawda nikogo karać swoim śpiewem nie będę, ale jak najbardziej również zapraszamy osoby dorosłe, z tym, że ja tutaj polecam śledzić naszego Facebooka, naszą stronę internetową, bo już teraz powoli pojawiają się te informacje, jak tylko my dostajemy je od instruktorów, więc mamy jeszcze takie działania układania tych puzelków, żeby
1: wszystko się zgrywało. To mi się wydaje, że trochę inaczej wygląda ta siatka zajęć w tym roku w Giżyckim Centrum Kultury. Czy chodzi tutaj o jakieś takie inne, trochę nowe spojrzenie na potrzeby mieszkańców w kontekście tego, co chcieliby czerpać tutaj lokalnie z Giżyckiego Centrum Kultury?
3: Tak, otwieramy się na mieszkańców. Mieliśmy tutaj informację, że troszeczkę jest za mało dla tych i najmłodszych, i dla dorosłych, więc taka propozycja została stworzona i zobaczymy, jak ten pilotaż w cudzysłowie będzie, jak się spotka z odbiorem mieszkańców, bo i śpiew, i taniec, więc i teatr przecież od zeszłego roku, warto to podkreślić, mamy również teatr dla dorosłych, Teatr Luna. Niedługo będą mieć swoją premierę spektaklu Żywia 15 października, o tym na pewno opowie więcej instruktorka pani Grażyna Darska. Dodatkowo weekendami, i dlatego też tutaj podkreślam, warto nas śledzić, w soboty, w niedzielę spotykają się nasi modelarze giżyccy, więc tutaj też warto śledzić komunikaty, bo to nie w każdy weekend, ale jeszcze jeśli ktoś lubi planszówki, to zapraszamy w czwartki na spotkania planszówkowe, ponieważ mieliśmy je w środę w wakacje, teraz przenosimy je na czwartek, ale też popołudniami będzie można w Giżycku troszeczkę pograć w różnego typu gry, więc też zapraszamy miłośników planszówek po prostu.
1: To są spotkania takie otwarte, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i też nie ma kwalifikacji wiekowej.
3: Zgadza się. Planszówki to jest otwarte i mogą przychodzić i rodziny z dziećmi, i dorośli, którzy po prostu lubią tak spędzać czas.
1: Jak to ktoś mądrze wymyślił, od 0 do 100. O,
3: tak, zgadza się. No i co dalej? 10 października mamy działanie finałowe z projektu Dom Jamy Europa, o którym za dużo nie chcę zdradzać, jeśli chodzi o merytorykę, bo to się dalej tworzy. Będzie to formuła troszeczkę happeningu teatralnego. Czekamy na przyjazd artystek z Francji, Cecilii i Sophie, które reprezentują Théâtre de Manchy. Przepraszam, jeśli kaleczę francuski, ale no niestety nie znam francuskiego, więc nie wiem, jak to dokładnie dobrze wypowiedzieć, żeby...
1: W każdym razie zbliża się Beaujolais Nouveau. Bo
3: zgadza się i również będzie u nas, więc koncert z tego... Tak, ale to w listopadzie właśnie. A przed listopadem, właśnie 10 października w sobotę, będzie takie właśnie działanie finałowe, na które również będziemy zapraszać i ogłaszać, o której godzinie, w jakim miejscu, bo to też jeszcze na razie jest owiane tajemnicą. Żywia 15 października. 17 natomiast będziemy mieć koncert w ramach naszego cyklu Ocalić od zapomnienia. I tutaj będziemy wspominać muzycznie Krzysztofa Klęczona. Będą również artyści z Czerwonych Gitar, którzy oryginalnie grali z Klęczonem, więc to też jest bardzo ciekawa alternatywa dla osób ceniących sobie dobrą muzykę. Bilety są już w sprzedaży, można przez internet albo przez tutaj stacjonarnie naszą kasę zakupywać wejściówki, więc serdecznie zapraszamy. A 22 października będziemy tutaj gościć Teatr Bro z Gdyni, który przyjedzie do nas z spektaklem Instytut Pana B. Jest to bardzo ciekawy projekt, ponieważ artyści grający, aktorzy grający są to osoby z niepełnosprawnościami różnymi i projekt jest w ramach naszego działania Kultura, która słucha, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i chcemy pokazywać różne typy inkluzywne, gdzie właśnie aktorzy przełamują nie tylko tutaj tremę i pokazują swój artyzm, ale również to są osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. 22 Instytut Pana B, a tydzień później, 29, sama bardzo jestem ciekawa tego, jak to wyjdzie, ponieważ będziemy mieć koncert w dwóch językach polskich, muzyka, ciało, rytm Olsztyńskiego Teatru Głuchych, więc na scenie będą zarówno osoby słyszące, jak i osoby głuche, co warto podkreślić, bo to będzie również język foniczny, ten, który słyszymy, ponieważ ostatnio, jak był u nas Teatr Głuchych, to mieliśmy takie komunikaty, że mieszkańcy nie do końca wiedzieli, czy to będzie tylko w polskim języku migowym, czy też słyszący, czy właśnie w tym języku fonicznym, więc uspokajam, to będą dwa języki, bo to język foniczny, tym, którym my się posługujemy, oraz polski język migowy, a po koncercie zapraszamy na spotkanie właśnie, które będzie tłumaczone na polski język migowy.
6: treningowy i będzie można wypytać artystów, jak to jest, że osoba, która nie słyszy, jednak daje koncert na scenie, więc jak głusi czują muzykę. Więc to jest, bardzo myślę, ciekawe. Tak, bardzo ciekawe pod kątem chociażby takiego meta patrzenia na kulturę, na sztukę. I to też jest również działanie w ramach tego projektu Kultura, która słucha z ministerstwa. Będziemy mieć jeszcze inne w listopadzie działania z tego i w grudniu, więc myślę, że to bardzo ciekawe i warto na tym być. Tym bardziej, że na te dwa spektakle, 22 i 29 października, wstęp jest wolny. Więc serdecznie, serdecznie zapraszam.
1: Marta Dąbrowska z Regionalnego Parku Zrynu opowiadała o występach właśnie niepełnosprawnych aktorów i mówiła, że naprawdę publiczność była zaskoczona przede wszystkim dystansem, drugim w jaki sposób oni tę sztukę w ogóle tworzą, a po trzecie, że są też tak odważnie do tego podchodzą i że to są takie spektakle nadoczekiwanie dobrze odbierane przez publiczność.
6: Również tutaj na to liczymy, że publiczność otworzy się na ten rodzaj sztuki. Z mojej perspektywy, patrząc na to, co oferują dane teatry inkluzywne, to właśnie jest tak jak mówisz, że troszeczkę inne spojrzenie z większym dystansem na to, co również może się wiązać z tym, że na co dzień pokonują wiele trudności, o których my możemy nie zdawać sobie sprawy, ale to jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie z innego punktu. Więc tutaj też myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie i cieszę się, że w Rynie również są prezentowane takie teatry.
1: No i właśnie to też jest fajne, bo to świadczy o tym, że jako tutaj te małe społeczności zaczynamy się otwierać na te tematy nieco trudniejsze do przetworzenia, tak, jako widz.
6: Tak, właśnie o to chodzi, żeby mimo tego, tak jak mówisz, jesteśmy mniejszym miastem na uboczu i w ogóle Polska B, wiadomo, ale pokazujemy, że wcale tą Polską B nie jesteśmy i gdzieś przodujemy, bo szukając między innymi tłumacza polskiego języka migowego na spotkanie i opowiadając o tym projekcie, to ludzie z innych, większych ośrodków są zaskoczeni, że gdzieś w Małym Giżycku w ogóle coś takiego będzie miało miejsce, więc super.
1: I jeszcze wróćmy do klasyków polskiej literatury, a teraz klasyków polskiego kina. Pytałam cię, czy oglądałaś Lalkę?
6: Jak najbardziej zapraszamy na Lalkę, będziemy ją grać chyba aż do 16 października, więc mamy nadzieję, że tutaj Giżyczanie zdążą obejrzeć ją u nas w kinie. A pytałaś o Lalkę tą Netflixową, nie? Więc tutaj no niestety jeszcze się nie zdarzyło. Z pewnej platformy. Jeśli chodzi o lektury, to za chwileczkę wchodzi również Folwark Zwierzęcy Orwella w ramach animacji, więc jeśli ktoś jest zainteresowany również lekturą, to zapraszamy, bo to też jest bardzo ciekawe, jak można bardzo trudny temat jednak przełożyć na taką lekką animację. Oglądając zwiastun tego filmu, troszeczkę kojarzyły mi się Uciekające kurczaki, bo tam też kurczaki uciekają, mają swój świat kurczakowy, a tutaj jest farma zwierząt, więc to gdzieś mi tutaj konwencją było podobne, ale też jestem ciekawa tego, bo zwiastun nie oddaje jednak w 100% tego, co jest w kinie. No i tak, Orwella będziemy grać już w pierwszy weekend, Lalka również, więc to są takie mocne pozycje. Na pewno będziemy grać, tylko nie jestem pewna, czy w październiku.
1: Podobno Marek Konrad po 20 latach nieobecności na dużym ekranie wraca. Znaczy nie podobno, tylko na pewno.
6: O, no to jest, chociażby to jest
1: dla
6: coś. Tak, dla kogo warto pójść do kina.
1: No tak, i powoli będziemy też kończyć. No, warto też zapewnić, że listopad w Giżyckim Centrum Kultury to też będzie taki czas zadumy, takiego oczekiwania.
6: Tak, tak. No, wiadomo, że ten 1 listopada, 2 listopada to jest właśnie, tak jak wspomniałaś, święto zadumy, zaduszki. Tutaj będziemy bardziej refleksyjni. Jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów.
1: To była Żaneta Sarnecka-Roch z Giżyckiego Centrum Kultury, a tej jesieni pod kątem kultury to zdecydowanie nie wszystko. Jeżeli chodzi o Giżycko, to sporo dzieje się też w Twierdzy Bojen, która, przypomnijmy, już od jakiegoś czasu działa jako osobna jednostka i też przygotowała własny program wydarzeń. Tak jak słyszeliście, na pełnych żaglach działa też kino Nowa Fala. Tutaj też nie zabraknie nowości, ciekawych propozycji i po prostu okazji do spędzenia czasu razem. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Strażacy w powiecie giżyckim mają pełne ręce roboty, a my dziś mamy do nich sporo pytań. Zacznijmy jednak na spokojnie, bo od tego, co dzieje się w naszych domach, kiedy robi się coraz chłodniej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Na luzie, ale serio!
1: A skoro już o strażakach mowa, dziś zaglądamy do tych mniej spektakularnych interwencji, bo czasem naprawdę niewiele potrzeba, żeby zrobiło się gorąco. Kropla benzyny, domowy kominek i mamy połączenie, którego zdecydowanie nie polecamy powtarzać w domu. Ale spokojnie, są też przyjemniejsze połączenia, na przykład strażak, kuchnia i wspólny posiłek, bo podobno nic tak nie integruje podczas służby jak wspólne jedzenie. No dobrze, może jeszcze dyskusja o tym, kto po tym wszystkim pozmywa. Będzie też o rzeczach zupełnie poważnych, jak na przykład ta, że strażacy z powiatu giżyckiego jako jedni z pierwszych w Polsce wzięli udział w akcji gaszenia pożaru ogniem. Za chwilę więcej na ten temat wasz i mój gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
8: Dzień dobry.
1: No ale zaczniemy właśnie od tego sezonu grzewczego, bo no to dobrze wiemy, jesień szybko nas zaskakuje, podobnie jak i zima drogowców, więc najprawdopodobniej dziś jeszcze nie ogrzewamy, a jutro już będziemy ogrzewać i to codziennie. Więc jak się zabezpieczyć przed tymi niechcianymi awariami instalacji grzewczych w naszych domach?
8: Jest to naprawdę niewielki koszt, bo nasze życie nie jest pomierzalne, więc koszt jakby naszego życia, więc naprawdę jest to inwestycja, która tam na dzień dobry się zwraca. Coś tu można powiedzieć, no tylko przypomnieć, że czyszczenie przewodów kominowych na paliwo stałe, to na razie jeszcze tak dość sporo na naszym terenie jest, czyli drewno i węgiel czy pelet, no niestety wymaga 4 razy w roku. Nie raz w zimę, tylko 4 razy w roku. Mówię tu o czyszczeniu. Natomiast sprawdzenie techniczne przez uprawnione organy, no tu jest raz w roku, czyli kominiarz musi sprawdzić, zrobić ekspertyzę raz w roku, ale czyścić trzeba 4 razy. No to zawsze o tym mówimy, czyli raz na 3 miesiące, a wiem, że większość robi to tylko raz w roku. Czyścimy to zazwyczaj w listopadzie, albo nawet w grudniu, no bo wtedy dopiero jest zimno i wtedy palimy.
1: A może być w grudniu po południu już za późno.
8: Za późno i są takie sytuacje, które na przykład, no nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że kawki, te ptaszki, bardzo lubią budować właśnie gniazda w przewodach wentylacyjnych czy kominowych. No i to się dzieje teraz, tak? One teraz budują te gniazda, więc rozpalając coś, już nawet we wrześniu przepalając, czy na początku października, no możemy mieć duży problem, tak? I możemy się po prostu przytruć, więc to czyszczenie naprawdę to nie jest jakiś wymysł, tylko to jest z praktyki dobrej, tak? Raz na 3 miesiące powinniśmy to sprawdzić. Tak?
1: Jeśli chodzi w ogóle o ten sezon grzewczy, to uspokoiło się w ostatnich latach? Macie panowie mniej tych interwencji związanych właśnie z wadliwą instalacją?
8: Tak, dokładnie. Większość jest wymieniana na jakieś alternatywne paliwa, czy pelet z komorą zamkniętą, czy gazowe, także tu jest lepiej, a jeżeli już ktoś dalej używa tych starych piecy właśnie na węgiel czy na drewno, no to przynajmniej przewód kominowy, są wsady z kwasówki, tak, z tej stali zrobione bardzo szczelnie i to też tak fajnie. Także nie, tu jest duży postęp. Tu jest duży postęp, tym zdarzeń mamy naprawdę coraz mniej.
1: A zdarza się, bo tak mnie to zastanawia, bo w sumie na przykład takie kominki, takie tradycyjne, wiadomo, drewienko wrzucić, zdarzają się właśnie sytuacje jakieś takie groźne z udziałem właśnie tego typu urządzeń, tych kominków takich domowych?
8: Jeśli chodzi o kominek, to tutaj nie odnotowaliśmy przynajmniej do tej pory z tlenkiem węgla jakiejś właśnie akcji, że ktoś coś nieumiejętnie, czy coś było zapchane. Nie, tutaj bardziej sposób rozpalania. Ludzie po prostu potrafią paliwem polać drewno i po prostu podejść z zapałką i w tym momencie jest po prostu wybuch.
1: No i były brwi i nie ma.
8: Takie, dokładnie tak. I tutaj często nie mamy tyle co gasić, co bardziej pomoc medyczna jest dla tych ludzi.
1: Okay,
8: to
1: dobra.
8: Tego typu zdarzenia
1: aha,
8: były.
1: Czyli natomiast ta winezja po prostu.
8: Tak,
1: ale to
8: tak,
1: można
8: tak
1: zrobić, bo sama mam jakby nie trzeba tam benzyny żadnego podpalacza. Tam to jest technika po prostu.
8: Dokładnie. No musi być przede wszystkim suche, wysezonowane drewno, pałka i to wszystko wystarczy. No i drożny przewód kominowy przede wszystkim, żeby tak zwany ciąg był. Tak? No to wtedy nic tam nie trzeba, żadnej benzyny, żadnej... Zdarza się i naprawdę są to takie zdarzenia niewdzięczne, bo nie dość, że mamy pożar, bo czasami faktycznie tej benzyny było tyle, że po prostu jeszcze się to gdzieś tam rozlewa, bo to jak fuknie, no to ten człowiek rzuca ten karnister i to jeszcze mamy gotowy pożar, tak? A jeszcze mamy osobę, która dość mocno jest poparzona i czasami no bardzo, bardzo, że tak powiem, pół załogi to opatruje tego człowieka, tak? Więc bardzo takie niewdzięczne akcje i no, sam osobiście przy dwóch byłem, a było
1: a że
8: tego
1: ktoś
8: więcej.
1: Tak próbował, tak?
8: Dokładnie, tak.
1: To nie róbcie tego w domu, no jak tak, słyszycie.
8: I to jeszcze niekoniecznie to była zima. To były właśnie przyjazdy na domki letniskowe, no i troszeczkę chłodniejszy wieczór i towarzystwo, że tak powiem, postanowiło, no, przy blasku ognia troszkę posiedzieć, tak? A że się chciało szybko rozpalić, no to właśnie tak, takie głupie,
1: głupie pomysły
8: przychodzą.
1: No, prawda, to czasem człowiek się nie zastanowi i zrobi i to są właśnie te błędy, które... Też te wakacje to też był wysyp takich, że na przykład wybuch butli z gazem na Łodzi, prawda? To też się działo.
8: Tak, to, ale to notujemy tak systematycznie w sezonie.
1: Z czego to wynika?
8: No niestety, tutaj raczej przede wszystkim to, co my żeśmy zanotowali, to jednak zły stan techniczny instalacji, czyli gdzieś przewód niedociśnięty troszeczkę, gdzieś wyrwany. Ja nie mówię, że to jest wina konkretnej instalacji, być może użytkowników, którzy to butle szarpią, gdzieś tam wyjmują, za mocno coś myją, przestawiają, wtedy nie patrzą, czy ten przewód jest dobrze podłączony, ale to przede wszystkim było przyczyną, dlatego że no, gaz się gdzieś zbierał w tych komorach, tak, przez te nieszczelności, przez ten wężyk troszeczkę poluzowany, no i wtedy ktoś chciał zrobić potrawę, no, zapałka odpalona i buch, strefa wybuchowa się zrobiła. No i mamy co mamy, tak?
1: Jeszcze mam pytania.
8: Zginął.
1: Na szczęście, właśnie, to jest kluczowe. Jest nauczka, ale na szczęście no, życie jest największą wartością, przynajmniej w naszym systemie, w naszej części świata. A już tak odchodząc od tych tematów egzystencjalnych, to mam pytania od słuchaczy do pana, bo właśnie podawał pan ostatnio, bo tak rozmawialiśmy, że strażacy gotują w kuchni. Jakie to są specjalności i co strażacy polecają, co najczęściej jedzą, kiedy mają służbę?
8: Właśnie, troszeczkę można powiedzieć, że wypadłem z obiegu, bo zmieniłem system zmianowy na codzienny i już te obiadki nie są jakby dla
1: ale
8: mnie.
1: Ale pachnie za drzwiami.
8: Ojej, pachnie, no bardzo pachnie, no po prostu znęcają nad nami się, tak w cudzysłowie, tak, że zapachy idą takie, że po prostu no, nie idzie pracować, no ale to już tak żartuję. Nie wiedziałem, że mamy takie talenty, naprawdę, no takie potrawy robią. Ciężko powiedzieć, przekrój jest niesamowity. Od ryb po mięsa, po sałatki, po makarony, po zapiekanki, desery. Mnie to cieszy, bo pamiętam trochę swoje początki, że tak troszeczkę byliśmy sami sobie. Każdy obiad przynosił, to były zazwyczaj pudełka, pojawiła się mikrofala, no to tak trochę było wygodnie. To tak troszkę nie scalało.
1: Ale ten kotlet jak kapeć smakuje,
8: no,
1: prawda?
8: To już pomijam walory smakowe, ale brakowało tak, tak każdy trochę sam sobie, no nie? Natomiast już od dłuższego czasu zostało to wprowadzone i fajnie, że tak właśnie spróbowaliśmy przekuć to w czyny, czyli chodźcie, spróbujmy zrobić obiad. No i się okazało, że są właśnie talenty, które bardzo dobrze to robią i lubią to robić i jak mamy czas, no bo to nie zawsze tak jest, no a najgorszą rzeczą jest, jak przepięknie podany obiad już na stole, dymiący, pachnący i zapalają się te światełka i dzwonią dzwonki i to wszystko jest zostawione. Wtedy my przychodzimy z biura i
1: to jest i nasz czas.
8: Tak?
1: I to jest nasz czas.
8: Nie, no. Żartuję.
1: Wiem o co chodzi, a w nowej komendzie, w nowej strażnicy będą jakby większe możliwości, czy jakby tutaj jeden do jednego będzie podobno?
8: Nie, jeden do jednego. Na pewno będzie większy metraż, tak? Bardziej doświetlona kuchnia, może troszeczkę więcej miejsca na przygotowanie posiłków, no bo tutaj mieścimy się w pomieszczeniu 4x4 może, gdzie jest i wszystko do robienia, do zmywania i do jedzenia, więc 8 osób to mało miejsca jest, to nie jest takie ergonomiczne. Także w nowej na pewno będą lepsze warunki, przede wszystkim właśnie kuchnia będzie podzielona jakby na dwie części. Część, gdzie przygotowujemy czy zmywamy, a druga część taka typowo tylko na spożywanie posiłków, więc tam będzie na pewno jakiś stół i tak dalej, wiadomo, ale już nie będzie tego, że ktoś zmywa, ktoś tam smaży, na przykład w tym momencie, to nie będzie. będzie przeszkadzało. Także nie, no tutaj to...
1: I ważna jeszcze sprawa, to wasze prawe ręce po prostu na końcach powiatu nawet, to są strażacy ochotnicy, prawda, którzy wspierają wasze działania.
8: Ochotnicy, też z nich jest stworzony tak zwany pluton ratowniczy. Te jednostki, które są w tym plutonie, o tym wiedzą, też po prostu mogą pojechać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo super sprawny system i funkcjonuje od tylu lat i naprawdę możemy się spierać, że za mało pieniędzy na sprzęt, tego typu rzeczy, ale same funkcjonowanie jest po prostu, pokazuje, że no bezbłędne. Zresztą to widzimy, czy ta powódź, czy nie powódź, to tam bardziej decydenci trochę gubią się, jak to zrobić.
7: Służby przykład, wiedzą, co
8: a służby robić. Po prostu, no nawet za dużo czasami ich przyjeżdża, bo po prostu jesteśmy na pstryknięcie palca i cały pluton, czy kompania jedzie w każdy ten, także to jest bardzo, no zresztą teraz nawet taka nowość, tak, nie wiem, może Państwo zauważyli w przekazach bardziej w social mediach, jest to sprzedawane w telewizji, jeszcze tak może nie nagłośnione, czy właśnie w radio, moduły GFFF, to są moduły międzynarodowe do gaszenia pożarów lasów, ale to z lądu, tak, to tak jak się w filmach oglądało, do tej pory w filmach, ale już nas też to powoli dotyczy, że są to grupy ludzi, czy zrzucane z powietrza, tak, jeszcze nie na spadochronach, jeszcze nie, ale kto
1: ale
8: wie.
1: Ale jakoś muszą z tego powietrza się pojawić.
8: Tak, i to są ludzie, którzy mają z sobą tylko specjalny sprzęt, łopaty, młotyczki i tak dalej, są rzucone w rejon pożaru i po prostu tam następuje zrzut, powiedzmy, ze śmigłowca wody, czy z dromadera, a oni mają za zadanie to dogasić, tak? Czy tam zbudować jakąś linię, czy właśnie, to taka jest troszeczkę jakby nowość, może nie na świecie, że mają prawo wypalać, czyli działanie przeciwogniem, tak?
1: A to właśnie ostatnio rozmawiałam z jednym strażakiem, chyba przyjechał z Warszawy.
8: Tak, właśnie jak byliśmy wspólnie na tych ćwiczeniach na lotnisku, to tam właśnie był przedstawiciel.
1: Mnie zaintrygował, nie? Tak. Że to naprawdę takie, że to naprawdę trzeba 100% być przekonanym o tym, co się robi. Nie?
8: Dokładnie, ale dysponując jakby dzisiejszą technologią i techniką, jesteśmy w stanie to zrobić i mało tego, właśnie GFF z Olsztyna, bo jest stworzony na bazie wszystkich komend. Po dwóch, po trzech strażaków z każdej komendy, żeby nie obciążać jednej jednostki, bo gdyby taki pluton musiał wyjechać, powiedzmy, z Giżycka, no to nagle w Giżycku nie ma strażaków. Dlatego pomysł był, żeby dwóch, trzech z każdej komendy i to tworzy ten oddział, który jest dysponowany. I w tym roku właśnie ten oddział był zadysponowany do pożaru na Mazowszu. I tam skorzystano właśnie z działania przeciwogniem, więc ten pan właśnie, o którym pani wspomniała, no to tak jakby się troszeczkę nie chwalił, ale mówił, że to jest jeden z pierwszych udokumentowanych pożarów, gdzie strażacy zadziałali przeciwogniem.
1: Czyli to tak naprawdę w naszym kraju to jest dosyć nowatorska metoda.
8: Tak, dokładnie tak.
1: I nasi strażacy z naszego powiatu brali w tym udział.
8: Tak jest.
1: O. No tak, właśnie, tak, o i się nie chwalą. Już teraz, ale to dopiero teraz.
8: Dokładnie.
1: I jeszcze tak kończąc naszą rozmowę, bo nie zapytałam, jaki jest termin oddania do użytku nowej strażnicy?
8: No mówimy o roku 2029 i mamy nadzieję, że może się uda przyspieszyć, tak? To jest wszystko kwestia finansowania. Jesteśmy w ustawie modernizacyjnej, tak? Więc jakby tutaj pieniądze nie są zagrożone, ale no sami wiemy, że planowanie coś te 4 lata do przodu, różnie to bywa, ale miejmy nadzieję, że to skończy się wszystko dobrze. Zresztą jesteśmy też obwarowani terminem zamiany działek, bo przypominam, że nasze działki zostały tutaj zamienione, miasto ze starostwem, tak? Więc starostwo jakby tą działkę dalej ma, a miasto już nam ją oddało, czyli na dzień dzisiejszy mamy dwie działki, no w końcu trzeba dług spłacić. No i to jest ten...
1: No ale straż pożarna, przepraszam bardzo, w Giżycku być musi, tak? Także musi się miasto z tym godzić, tak. że jest potrzebny
8: tak, to termin jest terminem,
1: sprawa,
8: tak, wiadomo, nie daj Boże, niedotrzymania terminu, to podejrzewam, że się wszyscy na pewno dogadamy, bo cel jest jeden. Ale miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie tutaj żadnych prolongat dopisywać, że jeszcze rok czy dwa. Skończmy to w 29 i wszyscy będziemy zadowoleni.
1: To był Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Perfekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabat.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Jest w Giżycku taka żeglarska rodzina. Spotykają się na przystaniach, wsiadają na jachty, dzielą obowiązki i płyną. Ich życie skupia się głównie na najmłodszych członkach. I choć dla jednych to sposób na życie, dla innych może być czymś zupełnie nowym. Ale cała sprzeczność polega na tym, że nie każdy giżyczanin miał okazję wejść na pokład i spróbować żeglarstwa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: I właśnie ten świat przed mieszkańcami otworzyła giżycka grupa regatowa. Środowisko, dla którego żeglarstwo to nie tylko sport, ale przede wszystkim ludzie, wspólna praca i bycie razem na wodzie. Bo na jachcie bardzo szybko okazuje się, że każdy jest potrzebny i nie musisz być wcale doświadczonym żeglarzem. Nie musisz od razu wiedzieć, co robić. Wystarczy wejść na pokład i dać się wciągnąć w życie załogi i spróbować. Choćby przez kilka rejsów. Dzięki programowi Aktywnie Lokalnie, które dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, giżycka grupa regatowa mogła zaprosić do tej żeglarskiej rodziny tych mieszkańców, którzy do tej pory znali ją tylko z brzegu.
2: Dobra, no i można wybrać z prawej strony. I jeszcze
1: dzięki.
2: Tomek, zbieraj foka, jak możesz z tamtej strony, z prawej. Trzeba wybrać.
1: No, a bluza już sam.
3: To już na mnie potrzebne.
1: O Jezu.
3: Ale
1: dzisiaj leżało na się.
2: Tak. Specjalnie
1: ja widziałam te wasze nagrania.
2: Radio.
1: Mi trudno jest nagrywać. Trzymaj. Trzymaj i pytaj. Dzisiaj właśnie z kursantami, którzy są świeżo upieczeni, czy to są osoby, które już powiedzmy któryś raz pływają w ramach tej akcji Aktywni Lokalnie?
2: Ze mną po raz drugi część, ale też jest część taka, która w zeszłym roku też pływała, po prostu tutaj w GGR-ze, jak prowadziliśmy zajęcia dla rodziców. Część naszej grupy poza projektem, która z nami pływa, ma już patenty i chcą się po prostu doszkolić albo no, nauczyć troszeczkę takiego może myślenia regatowego, więc no, bardzo, bardzo różny poziom sobą reprezentujemy wspólnie. Czy zawsze na wodzie trzeba myśleć, trzeba też obserwować, co się dzieje dookoła, trzeba patrzeć na chmury, na pogodę. Generalnie żeglarstwo regatowe, to jak to się mówi, to jest sport najmniejszych błędów i ten, kto popełnia najmniej tych błędów, to wygrywa. A jeżeli chodzi o turystykę, no po prostu zdrowy rozsądek.
1: Co jest, jeżeli chodzi o takie żeglowanie turystyczne, obecnie największym zagrożeniem?
2: I widać to, że po prostu samo pływanie na żaglach może nie jest jakąś tam przeszkodą dla młodych czy nie.

0: nie zmieniła, jeżeli chodzi o warunki do żeglowania, poziom bezpieczeństwa w kontekście wypływania na nią?
1: Szczerze mówiąc, nie zauważyłem. Pogoda jest dla żeglarza. Żeglarz może być tylko źle ubrany, a tak naprawdę pogoda nie ma większego znaczenia.
2: No i tutaj przenosimy się na lewą stronę, który raz dzisiaj na żaglach.
3: Drugi.
2: Jak wrażenia?
3: Rewelacja. Myślę, że to jest świetna odskocznia od życia codziennego, od pracy, dzieci, przedszkola, szkoły, czegokolwiek. Można poznać nowych ludzi, ciekawych.
4: Mój młody chodzi na żagle, a ja wcześniej za dzieciaka też pływałam, a to jest mój drugi raz tutaj na łódce, więc tak, bardzo fajnie. Atmosfera na jeziorze super, pogoda nam dopisuje. Fajny mistrz, który nas uczy, więc bardzo dokładnie opowiada. Na pewno komfort psychiczny, bo człowiek się tak relaksuje na zupełnie innym terenie, tak, więc polecam, zapraszam, polecam, na pewno skorzystam jeszcze raz, jeżeli będzie taka sytuacja, że możliwość przyjścia tutaj jeszcze raz.
2: To tylko proszę, żeby pani przekazała babci Basi, która po prostu kontempluje tę chwilę i tyle.
5: Oczywiście, wspaniała sprawa, wiatr we włosach i piękne widoki, tego się nie da w żaden sposób zamienić na inne, natomiast żeglarskie umiejętności są zerowe, ale uwielbiam pływać. Jestem balastem całkiem niezłym.
6: Pojawiłam się z prostej przyczyny. Pojawiła się po prostu taka możliwość. Utworzona została grupa dla rodziców dzieci, które pływają w giżyckiej grupie regatowej. Mój syn startuje teraz, zaczął treningi na windsurfingu. Ja przeprowadziłam się z dużego miasta. Kiedyś dawno, dawno temu zrobiłam patent. Chciałam sobie przypomnieć. Uwielbiam generalnie żeglowanie. No i właśnie chodzi o to, żeby się tak doszkolić. Mamy bardzo fajnego trenera w tym kierunku. Właśnie tak jak koleżanka wspomniała, mistrza wielokrotnego, więc fajnie nas uczy, doszkala i fajna zabawa. Bardzo, bardzo.
1: Dobra, przygotujmy się do zwrotu. Tomek będziesz wybierał ze swojej strony foka. Towi. Prawy rzut, luz. Lewy wybieraj.
5: Ładne to nasze Giżycko, tak patrząc z tej strony,
2: pięknie,
5: nie?
2: Naprawdę, tak.
5: Zieleni,
2: tak, ale zupełnie inaczej się myśli o miejscowości, jak się widzi z jeziora. Mamy to rzadkie szczęście, że mamy taką możliwość, prawda, z dwóch perspektyw poznać.
5: No i docenić, słuchajcie, mieszkam
6: tak,
5: w takim
6: właśnie
5: miejscu.
6: O to chodzi.
5: W takim miejscu, że tylko chodzi. Się cieszyć codziennie tym, że mamy dostęp do jeziora, czy to do kąpieli, czy to do pływania, prawda? Ludzie cały rok zbierają, żeby pojechać na łódkę.
2: Tak, to prawda, no.
7: Jedną albo w drugą stronę.
1: Domek, będziesz luzował z lewej, jeszcze nie, chwila. Dobra, już luzuj. Sylwy, jeszcze kręć i prostuj. Oj, bardzo ładnie. No dobrze, następna osoba do steru.
8: Zmieniamy temat.
0: Boisko, garaże, a nawet miejsce na suszenie węży. Nowa komenda Straży Pożarnej powstaje przy ulicy Obwodowej. Obiekt zastąpi ponad półwieczną strażnicę przy Białostockiej. Jest jednak kilka niuansów, o których powinniśmy wiedzieć już dziś. Więcej na ten temat Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
9: Nie ukrywajmy, teraz bardzo często, szczególnie właśnie w lato, trzeba się przyciskać. Ja już nie mówię teraz o remoncie obwodówki, bo to jest tymczasowe sprawa. Kiedyś będzie fajnie. Nawet jak będzie fajnie, to ruch jest tak duży, że my się musimy przeciskać przez to miasto, a tu będziemy wyjeżdżali na obwodówkę, więc a jeszcze jak ona będzie miała dwa pasy, no to już zupełnie bardzo szybko się przemieścimy, tak? Czy to w jednym, czy w drugim kierunku.
0: A chciałam właśnie zapytać, bo z tego co pamiętam, to ta kładka pieszo-spacerowa, ten ze ślimakiem na końcu, to ona ma możliwość, żeby przejechała straż pożarna chyba, czy nie?
9: Na kanale mówimy, Łuczańskim.
0: Zdarza się, że jeździcie tam
9: nie,
0: tędy?
9: Nie.
0: Nie możecie?
9: Nie możemy ze względu na ciężar samochodów. Tam może przejechać karetka lub jakiś mniejszy samochód typu bus strażacki, no ale to przewieźć ludzi najwyżej, czy coś takiego, czy jakiś drobny sprzęt, tak, ale te ciężkie nasze samochody gaśnicze nie. Nie, to jest za duży tonaż, niestety nie.
0: A bywały takie sytuacje, że na przykład w sezonie mieliście problem, żeby w ogóle przejechać przez Obwodową, czy raczej można tutaj mówić o dosyć dużej dyscyplinie? Bo ja tak osobiście obserwuję, że

0: przejazdem, takie, że kierowcy naprawdę, że jest okej. Okay.
1: Tak, nie, tu na pewno ten korytarz życia wprowadzony kilka lat temu zrobił swoje, my się go uczymy, ale on naprawdę jest, czyli zjeżdżają samochody czy na lewo, czy na prawą stronę. Jedynym problemem, ale to nie unikniemy tego, to są nasze coraz bardziej wyciszone, wygłuszone samochody, że my słuchamy muzyki. Ja sam to widzę, że nie słyszę tych sygnałów, po prostu nie słyszę, że nagle widzę, że z tyłu karetka jest, a nie słyszałem jej w ogóle, no bo mamy tak ciche, wygłuszone dobrze samochody, ale to nie jest nasza wina, no po prostu technologia. Ale tu jest, no z kolei trzeba patrzeć te lusterka troszeczkę.
0: Tak. To też trochę o to chodzi, prawda?
1: A nie tak. No. Po prostu tylko przed siebie, tak?
0: No. Także panie Grzegorzu.
1: No. zdarza się wszystkim.
0: Wiadomo, to jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. A sygnalizację świetną na wysokości waszej komendy to honorują kierowcy, czy różnie to bywa?
1: Różnie bywa. Ona według nas jest troszeczkę jakby za wysoko. I jej tak dobrze nie widać. My o niej wiemy, bo to jest jakby dla nas sygnalizacja, czyli zwracamy na to uwagę, ale zauważamy, że włączamy czerwone światło i nawet nie ma przetrzymania, czyli to widać, że ten człowiek tego nie widzi. Dopiero jak ktoś stanie przed nim, no to wtedy jest jakaś konsternacja, refleksja, coś takiego. Natomiast tak nie, niestety, ona jest troszeczkę jakby za wysoko.
0: No dobra, no to miejmy nadzieję, że wraz z pojawieniem się nowej komendy, jakby ten problem już zniknie, bo będzie inaczej.
1: Będzie inaczej, ale tu też będziemy musieli poczekać nie tyle na nową komendę, co na drugą część rozbudowy wobudówki, bo w tym wydaniu, jaka jest teraz, tak, to powiem szczerze, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zezwoliła nam na wyjazd, tylko alarmowo, czyli w sumie okej, do pożaru, tak, ale natomiast jeżeli będziemy chcieli wyjechać samochodem, nie wiem, na wyjazd gospodarczy, na ćwiczenia, nie możemy wyjechać na obwodówkę. Niestety tam jest dość blisko zakręt, tak? I to wszystko jest przewidziane na późniejszy etap, jak powstanie już komenda i będą projektować drogę, to tak prawdopodobnie będzie pas, ja o tym wspominałem kiedyś na sesji jednej w mieście, że będzie pas tak zwany serwisowy do najbliższego ronda i tam dopiero straż pożarna jakby będzie włączała się do ruchu, tak? Bo to będzie najbardziej bezpieczne, tak? No bo sygnalizacja świetna w takim miejscu na obwodówce, to nie jest rozwiązanie dobre, bo to światło zapala się powiedzmy nagle, a tam są dość... niby jest ograniczenie, tak powinno być.
0: Wiemy, jak
1: wszyscy jeżdżą na wodówce i dlatego jest to niebezpieczne. Tak?
0: To, że jest ograniczenie, nie znaczy, że wszyscy się będą stosować, bo to jest typ taki idealny, że bardzo byśmy chcieli, że myślenie życzeniowe. I pamiętam, że była kiedyś taka sytuacja, że na tym wybudowanym rondzie Świderska-Obwodowa kierowcy wyjeżdżający z Nowowiejskiej mówili, że trochę trudno jest im się włączyć do ruchu, bo z lewej strony grzeją wszyscy. No i ja też zapisałam,
1: to jest prawda.
0: I napisałam do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tam grzecznie uprzejmie mi odpisano, że tam jest ograniczenie 50, więc jak ktoś jedzie 50, to nie ma możliwości. Oczywiście, że nie ma, tylko jakby realnie to się nie dzieje.
1: Niestety, widzimy dwa pasy drogi w tym samym kierunku i troszeczkę wtedy te myślenie się nam wyłącza, także.
0: Przepisy to jedno, a to jak się wszyscy do nich stosujemy, jak ze sobą tutaj żyjemy w tej małej społeczności, i turyści też jak przyjeżdżają, to drugie. Także miejmy to na uwadze.
1: Dokładnie. Tutaj trzeba tylko tak jakby podsumować, że to będzie finalnie fajnie, sprawnie, ale jak powstanie komenda i jak zmieni się część wschodnia obwodówki. Bo w planach w roku bodajże 2017 właśnie było takie rozwiązanie, że była droga serwisowa, co prawda jeszcze tam o straży nie myślano, ale nawet dla jakiejś przyszłej inwestycji, bo tam wiemy z historii, że miała być galeria, później miały być jakieś tam garaże. Teren jest ogólnie pod przemysłówkę tak zwaną, tak? Więc akurat nasza inwestycja się w to wpisuje, ale już pomijam to. No i miała być kładka nad jezdnią, jeśli chodzi o aleję lipową, więc to wszystko gdzieś tam jest, tak? W projektach. Upadło, bo na razie robimy część do Wilkas, przyjdzie część tutaj. I wtedy na pewno będzie to rozwiązane, bo w tym wydaniu, jak jest teraz, to powiem szczerze, że te wyjazdy naprawdę będą troszeczkę takie nerwowe.
0: Także też będzie nam się musiała ta czerwona lampka zaświecać, żeby potem potencjalnie mogą się pojawić strażacy.
1: No, mam nadzieję, że nie jesteśmy jakoś tutaj, nie wiadomo jak wielką aglomeracją, społeczność jest tak dość, że tak powiem...
0: Ale na tych przysłowiowych bombach wyjeżdżacie, więc...
1: Tak, ale wszyscy też jakby, no nie wiem, może tam kilka dni, ale później sobie jakby weźmiemy do serca, że tu za rogu może wyjechać coś, bo a na tą chwilę ja widzę, jak kierowcy jeżdżą, to bardzo szybko tam.
0: No właśnie, ta obwodowa to jakaś taka jest, jak nie ma nikogo, to jakoś tak. No nic, no, zakończymy w tym miejscu, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Jesień na Mazurach potrafi zaskoczyć i wcale nie mam tutaj na myśli pogody. To właśnie teraz zaczyna się jeden z najciekawszych momentów w ornitologicznym kalendarzu. Po wakacyjnej, powiedziałoby się, trochę ptasiej nudzie nagle zaczyna się dziać. Przeloty, migracje i szansa na spotkanie gatunków, których na co dzień po prostu tu nie zobaczymy. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: Na luzie, ale serio!
2: Stowarzyszenie Mazurska Przyroda jak zwykle planuje ten czas wycisnąć po prostu jak cytrynę. W planach są spacery, wycieczki i oczywiście królowa imprez przyrodników, czyli piknik ornitologiczny. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła 300 osób, więc zainteresowanie jest naprawdę spore. A co w tym roku? No cóż, w dużej mierze zadecyduje pogoda, bo jeśli wiatr będzie wiał w skali 10 Beauforta i do tego lunie jak z cebra, to chyba najbardziej zapaleni obserwatorzy ptaków powiedzą: dobrze, przełóżmy to na jutro. Ale jest już ustalony termin. O tym, co tej jesieni będzie działo się na Mazurach, gdzie warto wypatrywać skrzydlatych gości i dlaczego jesienne przeloty to dla miłośników przyrody naprawdę wyjątkowy czas, wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, który już ze współpracownikami wybrał termin pikniku ornitologicznego.
4: Piknik ornitologiczny 3 października o godzinie 8 na wzgórzu Świętego Brunona, tam gdzie było poprzednim razem.
0: Jeszcze wcześniej.
4: Tak, tylko tam robiliśmy. Tam są dobre warunki, bo raz, że jest przestrzeń taka do tego, żeby się spotkać, jest miejsce na ognisko, są te wiaty i tak dalej, można się rozłożyć. A dwa, że też jest w bardzo bliskim sąsiedztwie, są lasy, są zadrzewienia, tam gdzie możemy pochować swoje siatki ornitologiczne i tam, żeby ptaki miały spokój i żeby nam się łapały w te siatki, żebyśmy mogli potem je sobie sprawdzać, oglądać, obrączkować i wypuszczać i też uczyć, edukować, żeby każdy mógł zobaczyć, co jest bliska, jak wygląda budowa ptaka, budowa skrzydła. To tak naprawdę bardzo fajne i unikatowe, bo wiadomo, ptaki widzimy zwykle z daleka, troszkę inaczej, z innej perspektywy wyglądają, jak się trzyma takiego ptaka właśnie w dłoni, niż gdzieś tam, który przelatuje, czy gdzieś siedzi na gałęzi. Dlatego to jest taka wyjątkowa okazja. Do tego oczywiście będziemy mieli różne inne dodatkowe atrakcje. Wiem już, że będzie właśnie wydawnictwo Paśny Buriat, czyli będzie można zakupić jakieś książki. Będzie ze swoim stoiskiem Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Współpracujemy razem i wspólnie to robimy z Nadleśnictwem Giżycko. Także też pewno będą od nich osoby. Będzie ognisko, będzie jakiś tam poczęstunek. Będzie można sobie upiec jakąś kiełbaskę. Zabierzemy też ze sobą lunety, może jakieś tam w międzyczasie zrobimy sobie obserwacje jeszcze w terenie.
0: Będzie obrączkowanie ptaków?
4: Będzie oczywiście obrączkowanie ptaków.
0: Ptasznik.
4: Będzie pan ptasznik obserwował ten sam, czyli Dariusz Górecki.
0: Właśnie powiedzieć, czy będzie pan Dariusz Górecki?
4: Będzie właśnie ten termin, to uzależniony był od niego, dlatego do tej pory cały czas jeszcze z tym trzymaliśmy, czekaliśmy, bo no wiadomo, on tam ma dużo, dużo swoich obowiązków i akurat ten mu się zwolnił termin, dlatego to też zarezerwowaliśmy. Oczywiście jest taka jeszcze bufor bezpieczeństwa, bo ta impreza jest fajna, jest super, wszystko jest naprawdę atrakcyjne, ale tylko w przypadku, kiedy jest dobra pogoda. Znaczy, dobra pogoda albo średnia pogoda. No, nie może być zbyt dużego wiatru, bo wtedy też te ptaki się nie obnoszą. A najgorszy jest oczywiście deszcz, no bo wtedy też i jaka to przyjemność jest stać na takim deszczu. Także to też i dla uczestników by było duże utrudnienie. Dlatego mamy taką możliwość, że jeżeli będzie zła pogoda tego dnia, wcześniej będziemy obserwować prognozy, to jest taka możliwość, że przyniesiemy na przykład później na 4 października szkoły, czyli na niedzielę. Ale to już będziemy informować pewnie na stronach tych swoich facebookowych, gdzieś tam na stronach internetowych, jeżeli będzie taka zmiana.
0: No, ale nawet tak w zeszłym roku było coś, prawda?
5: Tak, wydarzyło.
4: Tak. No. To w ostatniej chwili wtedy zrobiliśmy, bo nie mieliśmy takich planów, ale tak się złożyło, że kilka dni przed piknikiem prognozy już podawały, że to będzie straszne załamanie, wielki wiatr z dużym deszczem, ogromnym deszczem i wtedy zmieniliśmy, bo dzień później się okazało, że ta pogoda była już zupełnie inna i tak troszeczkę tak zaczęliśmy próbować gdzieś te informacje przenosić w krótkim czasie, żeby dotarło do jak największej ilości osób, ale się okazało, że całkiem nieźle to wyszło, że chyba wszyscy zainteresowani znaleźli tą informację i nikt nie przyszedł, bo sam nawet się kręciłem wtedy ten dzień deszczowy, żeby w razie czego jak ktoś przyjdzie...
0: Dobrze, żeby pan się w siatkę nie złapał.
4: Tak.
0: Rozwieszają.
4: Siatki były rozwieszone, ale nikt nie przyszedł. No. I dopiero właśnie wtedy w niedzielę, naprawdę rok temu liczyłem to.
0: Rekord.
4: Ponad 300 osób było, także przez te 4 godziny tego naszego pikniku.
0: Właśnie tak a propos rekordów, to jeszcze zaraz wrócimy do... może jeszcze jedno będzie zaproszenie na ten piknik ornitologiczny, ale myślę, że a propos rekordów, to jeszcze warto trochę się cofnąć przed wakacji. Tak naprawdę ostatnie tygodnie, ostatnie dni czerwca i to też był rekord, konferencja ornitologiczna, znakomici goście. Można powiedzieć, że z wielką pompą, bo cała sala koncertowa szkoły muzycznej była po brzegi wypełniona dosłownie.
4: Tak, to był rekord, tak mi się wydaje, że co roku pobijamy rekord, a szkoła muzyczna nam to umożliwia, gdyż tam jest naprawdę duża pojemność, jest dużo miejsc, także nie musimy się ograniczać, bo w przypadku Ekomarina wcześniej byliśmy tam, no to mieliśmy ograniczenia pewne, bo no i tam musieliśmy czasami, zakładaliśmy sobie jakąś ilość i potem musieliśmy tam już odmawiać nawet niektórym osobom, które się później chciały jeszcze dołączyć. Tu nie ma takiej obawy, bo tutaj jest chyba nawet blisko 200 miejsc, chyba jest w szkole muzycznej, także tu super, a też tu podziękowania dla pani dyrektor, która też jeszcze dodatkowo nam tutaj przygotowała atrakcje, były koncerty w przerwach, występy, także tutaj naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem.
0: A konkursy jakie były, ja bym chciała tylko tutaj czapkę z głowy, jak pan znakomicie opowiadał o ptakach w różnych językach. Jakiś co tam był, litewski, chyba czeski.
4: Bułgarski był? W angielski chciałem, ale tak pomyślałem, że jednak to było trochę trudne, bo one jednak się troszkę różnią. Ale na przykład język czeski czy słowacki, bo takie też były właśnie zagadki w tych językach, no to wcale nie było takie trudne, bo jednak te języki tam częściowo słowacki. Tak, częściowo są. Bułgarski był troszkę trudniejszy, ale też jeszcze tam jakieś elementy miał tam. Już miałem takie propozycje, teraz już się posypały osób, którym się spodobała ta wersja konkursu w różnych językach. W ubiegłym roku było ponad 300 osób, także myślę, że przynajmniej podobnie powinno być w tym roku. No mam nadzieję, że właśnie dopisze ta pogoda, żeby było tak fajnie jak ostatnio. Bo tak, przychodzą nawet do nas całe grupy, nawet ze szkół przychodzą z opiekunami dzieci, także mieliśmy takie grupy duże, całe rodziny, bo to jest też kwestia miejsca, gdzie to się odbywa. Czyli wzgórze Świętego Brunona, obok jest cała ta trasa spacerowa, rowerowa i tak dalej. I wiem, że część nawet tych osób, widząc, że coś się tam fajnego dzieje, w sposób przypadkowy do nas zagląda i zobaczy, o, coś tam fajnego, że można zerknąć. I to jest fajne nawet, że w tak eksponowanym miejscu to jest taka szansa, że nie tylko osoby chętne i zaproszone i też takie czasem przychodząc też do nas zajrzą, zawitają i też się zainteresują. A to z perspektywy właśnie takiej edukacyjnej jest naprawdę bardzo fajne.
0: Czy jeszcze będą rejsy ornitologiczne?
4: Myślę, że tak, tylko właśnie ten kalendarz nas jest taki dosyć mocno zajęty, bo wiem, że tam mamy jeszcze projekty, z których będziemy mieli wycieczki takie autokarowe, chyba będziemy mieli po Puszczy Boreckiej, będziemy chyba mieli też taką pieszą wycieczkę po lesie miejskim, także to planujemy na jesień.
0: To są takie wycieczki, w których może uczestniczyć więcej osób, czy tak jak w przypadku na przykład nocy SUV, tam są ograniczenia ze względu na obserwacje poszczególnych?
4: Znaczy po lesie miejskim tam pewnie nie będziemy robić jakichś limitów. Jeśli chodzi o te wycieczki autokarowe, to pewnie tam trzeba będzie tylko do ilości miejsc. To tak, może właśnie się uda jeszcze zorganizować ten rejs, a potem pewnie będziemy jak zwykle też jeszcze tu już taką porą zimową warsztaty z wykonywania karmików i budek lęgowych i później pewnie na początku przyszłego roku noc SUV jak zwykle. To też jest taki w stałym naszym programie.
0: Teraz tu jest creme de la creme obserwacji chyba, co już teraz się dzieje.
4: Tak, tak, właśnie to będą najlepszy teraz czas, bo oprócz tych naszych ptaków, które już tu zaczynają migrować, lecieć, to oczywiście przelatują też i będą się zatrzymywały ptaki z północy Europy i z północnego wschodu.
0: Mogą zobaczymy, kogo nie mamy na co dzień.
4: Tak, to będą już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych ptasiarskich już też koledzy i koleżanki z regionu wpisują swoje obserwacje z okolic Miłek, z okolic Wydmin, że już są te ptaki.
0: Kopczyki.
4: Kopczyk jest bardzo fajnym, to jest taki mały sokół, które wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach. Samiec wygląda zupełnie tak, że nie sposób pomylić z żadnym innym ptakiem drapieżnym, bo jest cały jest ciemno-szary, a jedynie ma czerwone obrączki na oku i czerwoną wyskówkę, czyli to takie nasady dzioba. To właśnie fajnie tak kontrastuje z tą takim łupkowo-szarym właśnie piórami, tym kolorem upierzenia tego ptaka. To samce tak wygląda. Samice z kolei mają takie płowo-rdzawe brzuch i głowę i szary grzbiet, a młode ptaki są z kolei, mają białą pierś takim kreskowanym i szary wierzch, czyli takie trzy różne kolory tych ptaków i one często są w większych stadach. Czasami są pojedyncze ptaki, ale bywa, że ich jest 5-10 i to są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One się gnieżdżą na wschód od Polski i tak ciągnie się ten pas występowania ich i siedlisk aż do centralnej Azji. A lecą z kolei do południowej Afryki i one tak naprawdę nie musiałyby lecieć przez nasz kraj, ale bywa, że właśnie tak między właśnie końcem lata a początkiem jesieni zalatują za po prostu pożywieniem, bo to są małe sokoły, które głównie odżywiają się owadami, czyli latającymi owadami, ważkami, motylami jakimiś, czyli takimi, albo tymi konikami polnymi, czyli tymi też takimi owadami, które gdzieś mogą zbierać z ziemi, ale najczęściej polują w locie i to jest fajne, takie widowiskowe. Często siadają w eksponowanych miejscach, dlatego łatwo je zobaczyć, bo one siadają najczęściej na słupach u nas tych wszystkich elektrycznych, energetycznych, albo na liniach tych właśnie, także jadąc samochodem wystarczy lornetką przejrzeć takie wszystkie miejsca eksponowane i jest duża szansa, że tego ptaka się zobaczy,
0: kopczyki.
4: Te kopczyki, a one są ptakami raczej mniej płochliwymi i można naprawdę nawet z bliskiej odległości zaobserwować.
0: Pewnie jakieś gęsi, coś tam pewnie
4: zaczyna
0: będzie.
4: Zaczyna się pomału gęsi, one będą lecieć tak bardziej jeszcze w październik, do listopada będzie można widzieć te ptaki na jakichś polach najczęściej takich po kukurydzy, rżyskach, tam jest jeszcze dużo tych pogubionych resztek. Wtedy te ptaki tam chętnie w takich miejscach żerują. Też łabędzie, duże też stada łabędzi właśnie z północy będzie leciało, nie tylko tych dwóch gatunków, które mamy w Polsce, ale też łabędzi czarnodziobych, czyli te takich, które u nas nie zakładają gniazd, tylko gnieżdżą się wyżej na północy Euroazji i potem lecą właśnie przez nasz kraj. Teraz już duże mamy stada czajek, które też lecą. To są akurat ptaki, które u nas też się gnieżdżą, ale z kolei później są coraz większe te stada. Jeszcze w wrześniu, w październiku, nawet w listopadzie będą te stada ciągnęły coraz większe właśnie takie ptaków, które gnieździły się tam w północnej części Europy, w północno-wschodniej. Z nimi będą leciały siewki złote, to z kolei są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One czasem tworzą takie właśnie międzygatunkowe stada razem z czajkami. Dużo szpaków, które będą się łączyć w coraz większe stada i będą pięknie latać. One latają w takim jak rój pszczół czy os, które gdzieś zmieniają razem kierunek i powoduje, że taka chmura ptaków czasami widać to nad jakimś polem, jak to ładnie wyglądają takie spektakle. Będziemy widzieli duże stada żurawi, które będą się też gromadzić na polach, a później zlatywać gdzieś na takie noclegowiska, często na takich terenach podmokłych, choćby na bagnach nietlickich można zobaczyć to już teraz, a będzie to jeszcze kulminacja pewnie gdzieś w okolicach października, gdzie te ptaki będą całymi setkami po zachodzie słońca zlatywać z żerowisk na noclegowisko i piękny ten klangor będzie się niósł takim właśnie jesiennym klimatem, to na pewno będzie taka piękna atrakcja.
2: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda i pamiętajcie, 3 października mazurski piknik ornitologiczny Wzgórze Świętego Brunona. Zapiszcie sobie w kalendarzu, bo tej imprezy naprawdę, jeśli ktoś lubi ptaki, to warto nie przegapiać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Co roku, a może nawet kilka razy w roku wraca ten sam problem. Jedni naśmiecili, a teraz inni będą sprzątać. Trwa pospolite ruszenie. Seniorzy, przedszkolaki, no i powiedzmy ludzie w wieku produkcyjnym, wszyscy zakasują rękawy i sprzątają. A potem zmienimy klimat, bo będzie o oszołomach, ale spokojnie, nie tych, którzy śmiecą, tylko o całkiem sympatycznych oszołomach, którzy po sezonie zaplanowali sobie regaty. I dlaczego pomysł, który pojawił się 20 lat temu, wraca właśnie teraz. Jak już jesteśmy przy żaglach, to będzie o spostrzeżeniach prawdziwego wilka morskiego na temat dzisiejszego żeglarstwa i powiem od razu, sytuacja przynajmniej jego zdaniem nie jest szczególnie kolorowa. Choć przez różowe okulary na pewno patrzą ci, którzy we własnych ogrodach spotkali łosie.
5: Wilanowski łoś.
2: I właśnie z takimi giżyczanami dzisiaj i my się spotkamy. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: Na luzie, ale serio.
2: W Giżycku z akcją sprzątania świata mieliśmy m.in. do czynienia w parku Rogera Gemera, ale sprzątały też przedszkolaki, na przykład z giżyckiej czwórki i dzieciaki z podstawówek. To teraz na chwilę zajrzyjmy do tych worków, bo w nich to i żadna zaskakująca treść, tylko naprawdę przewidywalne oznaki naszego lenistwa. Co byś powiedziała dla tych, którzy te rzeczy pozostawili?
6: No, żeby troszkę pomyśleli o tym, co robią, bo naprawdę to jest, no, wszyscy tutaj mieszkają i no i to zniszczenie po prostu tak, takich pięknych miejsc.
2: W twojej torbie podczas dzisiejszej
7: drugi, drugi worek. Mhm. Różności. Od puszek, butelek, chusteczek. To tam mamy jeszcze puszki po konserwie, po mambie, rękawice. Naprawdę różnorodność.
2: Spodziewałby się pan takich rzeczy w takim miejscu?
7: Pani redaktor, spodziewam się, bo jeżdżę rowerem. Robię długie trasy, najczęściej to jest teren naszej gminy i widzę co się dzieje. Gmina bardzo piękna, jak się patrzy gdzieś tam z dalszej perspektywy, ale jak się patrzy gdzieś tam pod koła rowerów, do Wrowy, gdzieś tam blisko rzek, to naprawdę jest tragedia. Też nie jesteśmy, że tak powiem, odosobnieni, bo też wiem, że inne gminy mają z tym duży problem. Puszki po piwie, małpki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ciężkie, to można zabrać do domu, wyrzucić każdy teraz.
2: Tym bardziej, że się pełne przywiozło.
7: Tak, tym bardziej, że się pełne przywiozło. Tak
5: jak... Twoich śmieci.
2: Posz jednak jest
5: i tutaj gmina też myślę, że przyjeżdża i zabiera, ale no straszne, to co na tym odcinku pierwszym, który przeszliśmy, zobaczyliśmy, to straszne. Bardzo żałuję, że nie ma takiej świadomości wśród ludzi. Myślę, że głównie też dorosłych, dlatego, że zbieramy dużo puszek, butelek, no to młodzi tego nie zostawiają, że nie ma tej świadomości, żeby dbać o tą planetę, bo to jest nasze wspólne dobro.
3: Zmieniamy temat.
2: A teraz na antenie eventowy dr Frankenstein, który dosłownie będzie wskrzeszał imprezę po ponad 20 latach. Regaty sympatycznych oszołomów i na antenie Piotr Kowal.
8: A, bodajże po 20 kilku, reaktywacja regat sympatycznych oszołomów, spotkanie ludzi, którzy na co dzień nie mają czasu albo miejsca na żeglowanie, więc wszelkiego rodzaju szkutnie, sklepy żeglarskie, jak też żaglomistrze, ludzie, którzy czarterują te jachty, więc spotykamy się w ostatnią sobotę września, żeby przeprowadzić regat oferty właśnie takich sympatycznych oszołomów. Reaktywacja 2026. Oczywiście ścigamy się na jachtach klasy Omega, otwartopokładowych. Warunki oczywiście mogą być różne. Różnie bywało z tym w tych dawniejszych latach, ale oczywiście mogą być jak najbardziej wymagające, ale będziemy dbali o tych oszołomów, mamy pełne zabezpieczenie.
2: Ilu uczestników już wiadomo?
8: Planuję 20 załóg, 3 osobowych, więc około 60 uczestników. Oczywiście po regatach, tradycyjny, bo zawsze to było, będzie pieczony świniak, no i oczywiście napoje regeneracyjne.
2: Gdzie jest świniak?
8: Będzie.
2: No właśnie. Natomiast tak, ci wszyscy, którzy nie mieli czasu, żeby właśnie żeglować latem, bo byli zajęci swoimi interesami, klientami i tymi wszystkimi ludźmi, którzy pukali do ich drzwi, zbierają się i wreszcie oni będą mogli poczuć ten wiatr w żaglach.
8: Tak, dokładnie, to jest impreza stricte dla nich. Przez cały sezon oni po prostu nie mają czasu, bo mają swoje biznesy, swoje łódki, które czarterują, żagle, które muszą naprawiać, sprzęt, który sprzedają, więc to jest impreza stricte dla nich, żeby w końcu jakby podsumować ten ciężki sezon, bo zawsze mamy pełno pracy.
2: A zawsze jest o czym pogadać, jak się ma, że tak powiem, te ścieżki się przecinają wasze.
8: Zdecydowanie. W ciągu sezonu generalnie spotykamy się na takiej stopie bardziej służbowej.
2: Boże, powiedzmy coś na temat trasy i na temat poziomu trudności tego typu regat, które odbywają się pod koniec września.
8: No trudności to przede wszystkim z tym, żeby się rozruszać po dosyć ciężkim sezonie. Jednak łódki klasy Omega są też łajbami dosyć wymagającymi, więc potrzeba troszeczkę tej sprawności fizycznej. No poza tym oczywiście te różne warunki wiatrowe, które mogą wystąpić na akwenie. Akwen dosyć niewielki, bo to są okolice Wilkas i Wyspy Pajęczej, więc dosyć krótki akwen, ale chcemy zrobić jak najwięcej wyścigów, żeby można było po prostu z czego wybierać, no i wyłonić tego jednego najsympatyczniejszego, najlepszego oszołoma giżyckiego.
2: Uczestnicy, jak domniemam, raczej się nie obrażają za ten tytuł, wręcz przeciwnie, z dystansem pewnie podchodzą.
8: Absolutnie, dla nich jest, generalnie są to regaty na zaproszenia, więc już otrzymanie takiego zaproszenia
2: to już jest nobilitacja.
8: Jest to niesamowita nobilitacja dla nich, więc bardzo chętnie to przyjmują.
3: Zmieniamy temat.
2: Ostatnio jeden z moprowców powiedział, że coraz rzadziej używa się określenia żeglarz, a bardziej mówi się o tym, że osoba wynajmująca łódź albo użytkownik jezior. No i właśnie tak się zastanawiam, gdzie leży ta różnica między osobą wynajmującą, a osobą, która rzeczywiście te umiejętności posiada. Na to pytanie odpowiada m.in. Marian Zakowicz, doświadczony żeglarz, który już na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zaobserwował te zmiany, które dotyczą umiejętności żeglarzy. No posłuchajcie, co ma do powiedzenia człowiek, który z żaglami no po prostu żyje za pan brat.
9: Zaskakują mnie niektórzy żeglarze. Bardzo pewnie sobie pływają, nie znając przepisów. Na DZ-cie nie mam takiej możliwości sterowania manewrowości, nie mam takiej jak na kabinówkach. A oni sobie nie zdają z tego sprawy i naprawdę bardzo blisko podpływają, mimo że mają lewy hals. No i potem nie wiadomo, ja robię zwrot, a on sobie wtedy w drugą stronę popłynie. No tak się nie robi. No ale nie można doprowadzić do kolizji, mimo że ma się prawo drogi. Także tu jest podstawa.
2: Trzeba zimną krew często zachować.
9: Bardzo, tak. Najgorzej jak bardzo silno wieje i wtedy są trudności. Staram się wtedy jak najdalej od innych jednostek pływać, żeby nie stwarzać niepotrzebnie takich rzeczy kolizyjnych.
2: Czyli dużo jest w tym prawdy, jak niektórzy twierdzą, że największym zagrożeniem chociażby na szlaku Wielkich Jezior, no a w ogóle na drodze wodnej, są inni uczestnicy tego szlaku.
9: Jak najbardziej. No tutaj naprawdę są naprawdę różne dziwne rzeczy i najgorzej jak ci na tych skuterach jeżdżą, to jest plaga, naprawdę plaga. Ja tutaj, przynajmniej tutaj koło nas jest naprawdę dużo tych skuterów i jeżdżą przed dziobem, przejeżdżają, nie wiadomo, bo różnie bywa. może się przewrócić, a wyhamować takim czymś. Tam nie ma hamulca, także zatrzyma się od razu w miejscu.
3: Blisko ludzi.
2: A my nieuchronnie wkraczamy powoli w jesień i to jest taki czas, kiedy jeśli ktoś ma dom blisko lasu, mokradeł albo łąki, to może się spodziewać nieproszonego, a może proszonego, może niektórzy lubią, gościa w postaci łosia. I taki łoś też się pojawił między innymi na osiedlu, czy w osiedlu? W osiedlu Wilanów, który no trzeba przyznać, że trochę skonsternował mieszkańców, ale nic w tym strasznego, bo mieszkańcy zachowali zimną krew, popatrzyli, popodziwiali, dali spokój, a i łosie sobie pochrupały trochę jabłek. Także posłuchajcie, jak te spotkania z łosiem wyglądają. Łosia w swoim ogrodzie zobaczyła między innymi mieszkanka Wilanowa, pani Mirosława.
10: Sprytna bestia.
11: No proszę zobaczyć, jakie ślady, jak podeptane pory, jak cebula podeptana i ile tych śladów jest. On sobie tu krążył w tą i w tamtą. Jak go zobaczyłam przez okno z kuchni, po powrocie z podwórka, to byłam przerażona. Po prostu sobie trudno wyobrazić, żeby takie wielkie zwierzę gdzieś wśród ludzi na podwórku było. Tak bym powiedziała, że nawet większy od konia. Jak zobaczyłam go, to on już stał u sąsiadów na podwórku, pod bramą, koło bramy, widocznie i rozglądał się, co ma zrobić. Przesadził jedną nogę przez płot, potem drugą przeskoczył, wybiegł na ulicę i udał się w kierunku ulicy Rolniczej. Tu na skrzyżowaniu sobie stanął i rozglądał się w lewo, w prawo, co dalej ma robić. Skręcił w lewo, z Perkunowskiej w lewo i zobaczył, że jest otwarta brama u sąsiadów naprzeciwko. Otwarta brama, wolny jakby taki przebieg do ogrodu i na pola i sobie przeleciał przez tą bramę, przez podwórko sąsiadów, potem poszedł gdzieś tam w pola i chyba na Wojsak, tam w tamtym kierunku. To nie pierwszy raz ten łoś tutaj jest, bo rok temu to widziałam tylko, jak biegł po ulicy Perkunowskiej. Biegł sobie gdzieś tak od krzywej i również w stronę Rolniczej. Ale wtedy, w tamtym roku, skręcił w prawo w Rolniczą. Czyli gdzieś tam może na końcu Rolniczej sobie skręcił też na pola, bo tam są pola.
0: To może tylko jeszcze powiedzmy, jak wysoki może być ten płot, przez który on tak naprawdę bez problemu sobie przeskakuje.
11: Tak. No tak. Nie wiem, jaki jest ten płot u sąsiadów, ale sądzę, że sobie wybrał taki w miarę wygodny, najniższy. No i tak sobie się przeraziłam tego, bałam się wychodzić na podwórko, bo jakieś takie miałam przeczucia, że on u mnie też był na podwórku. Bałam się, że może wyjdę i będzie i co ja wtedy zrobię. Ale tak sobie spokojnie już się przyzwyczaiłam do tej myśli. No i poszłam sobie do ogródka, za garaż. I ja patrzę tam, a tam podeptane cebula, pory zeszłoroczne. Patrzę, wielkie ślady kopyt. Matko kochana, no myślę sobie, co on robił. I tak on tak widać zakręcił tu, tam i ja patrzę, a tam świeża ziemia była wysypana, splantowana, a tam ślady kopyt. Tylko doszedł tak do połowy tego pola i zastanowił się chyba, że tam tych moich płotów nie sforsuje, wobec tego zawrócił tą samą drogą do sąsiadów, no i wtedy go zobaczyłam pod tym płotem.
0: To ale... jest taki wilanowski łoś chyba.
11: No właśnie, mój mąż jakiś 5-6 lat temu raz przyjechał do domu i mówi, że widział łosia, czy to była klępa z łoszakiem, gdzieś w okolicy Sadowa, Nowogródzka, Rolnicza. Mhm. I tam właśnie on widział te łosie. To już to, no mówię, z 5-6 lat temu było.
0: Mhm. Jak on tutaj u pani cebula, pory, a ogólnie jak on w szkodę wszedł, sąsiedzi
11: no
0: coś mówili?
11: Zaczęłam pytać sąsiadów, czy czy oni widzieli, że ten łoś był u nich pod płotem. To mówią, że widzieli, że u nich w ogrodzie poobgryzał tam drzewka, krzaki, bo mają świeżo owocowe, jakieś tam ciekawe krzaki posadzone i że wiedzą o tym. Ja pytam, skąd przyszedł. To mówią, że od sąsiadów tam od wschodu, nie? Stamtąd gdzieś przyszedł. Mhm. Czyli sobie tu chodzi, grasuje gdzie chce. Robi co chce, po ogródkach sobie chodzi, gdzie mu pasuje.
0: Mhm. Pani bardziej tak sympatycznie na to zjawisko, bardziej ze strachem, czy bardziej jakoś tak przejęta jest tym, że on może ewentualnie gdzieś tam w tą szkodę wejść?
11: Ja się bardziej martwię o niego, że jak wybiegnie na ulicę, żeby go samochód nie potrącił, albo żeby może jakiś ludzi nie wystraszył. bo to no niewyobrażalnie wielkie zwierzę. No naprawdę, kto nie widział łosia z bliska, to sobie nie zdaje sprawy, jakie to jest wielkie, potężne zwierzę.
10: To znaczy raczej niedowierzanie, bo ja wstałam rano, spojrzałam w okno, patrzę, jakieś zwierzę. Przyglądam się bliżej łoś. Byłam bardzo zadowolona, że do nas zawitał.
0: Gdzie później poszedł? Gdzie się pojawił i w którą stronę poszedł?
10: Był z pół godziny u nas na działeczce, pod jabłonką się położył i czekał, aż przyszła po niego matka.
0: Matka łoszak był.
10: Tak, to znaczy nie taki malutki, on był taki dosyć, ja wiem, gdzieś miał z 1,5 metra już wysokości. Jak taki dosyć młody źrebak, może taki wyższy, nie? Matka przeskoczyła przez płot, ja akurat robiłam mu zdjęcia, obejrzałam się do tyłu, patrzę, o tu taka duża klępa, wyrwałam szybko, uciekłam do domu, a ona przeskoczyła przez płot, zabrała swoje dziecko i poszła właśnie.
0: Sami słyszycie, takie spotkania są bardzo możliwe. Miejcie dystans i szacunek do natury. Ale tego chyba słuchaczom Meloradia nie trzeba powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Gniotki w kształcie masła, piłeczki, pluszaki, breloczki i kubeczki. Na giżyckich stoiskach wybór pamiątek jest naprawdę spory. Na jednych wyroby rękodzielnicze i czysta manufaktura, a na innych produkty prosto z chińskiego kontenera. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: Wycieczka z przewodnikiem.
0: Nie oceniam, rynek jest wolny. W końcu ktoś to sprzedaje, bo ktoś inny chce to kupić. W tym sezonie jednak to pogoda podpowiadała turystom, co najlepiej się przyda. W lipcu hitem sprzedaży okazały się peleryny przeciwdeszczowe, które całkiem nieźle sprzedawały się w giżyckiej fortyfikacji, o czym za chwilę opowie nasz dzisiejszy gość. Całkiem nieźle sprzedawały się tam też bilety, bo na turystów czekała, zresztą wciąż czeka, dość nowa i przezabawna gra terenowa, która zdobyła sporą popularność. Mianowicie jej uczestnicy szukają symbolicznej postaci nawiązującej do patrona Giżycka.
12: Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a.
0: Po drodze oczywiście poznają historię twierdzy, rozwiązują zagadki i po prostu aktywnie spędzają czas. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
13: My w zasadzie dzisiaj gościmy tymczasowo, bo tutaj mogę powiedzieć, zdradzić trochę kulisy tego naszego giżyckiego obiektu, naszej wspaniałej fortyfikacji twierdzy Bojen. Jeszcze w żegludze mazurskiej dyrektor twierdzy Bojen, pani Małgorzata Zadranowicz. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: I tak naprawdę można powiedzieć chwilę po szczycie sezonu turystycznego, jeżeli chodzi w ogóle o Mazury, ale też o obiekt. I to widać już gołym okiem, że powoli już twierdza przygotowuje się na ten nieco chłodniejszy sezon.
12: Tak, jest już zdecydowanie ciszej, swobodniej, chociaż też mamy jeszcze bardzo imponujące statystyki odwiedzin, szczególnie w weekend.
13: Jeśli chodzi o te wydarzenia, które działy się w murach twierdzy, to myśli pewnie większość osób operacja Bojen. Jak było? Czy zgodnie z oczekiwaniami organizatora?

0: będziemy się chwalić statystykami, natomiast to, co już widać gołym okiem, to że nacisk kładziony na promocję obiektu już zaczyna przynosić pierwsze efekty.
1: Zdecydowanie tak, bo postawiłam bardzo mocno na marketing, na rozpoznawalność marki.

0: tutaj chciałabym też pochwalić moją załogę. Wszyscy dajemy radę, chociaż sezon był bardzo intensywny i nie można powiedzieć, że już się skończył.
1: Aha. Tak gołym okiem, lipiec czy sierpień był bardziej intensywny w twierdzy, jeżeli chodzi o odwiedzających?
0: Jeśli chodzi o odwiedzających, to w sierpniu.

0: coś ten turysta musi robić w tym czasie, jak nie leży na plaży. A że pogoda no, nie była imponująca, więc ta turystyka w twierdzy była zdecydowanie lepsza.
1: Czyli można powiedzieć, w chwili, kiedy sprzedawcy lodów trochę się smucą, bo jednak zimno i ludzie lodów nie chcą jeść, to muzealnicy i osoby oprowadzające mają pełne ręce roboty.
0: Tak, tutaj tak można podsumować.
1: Jeżeli chodzi o to, co na dziś oferuje nam twierdza, to czego może spodziewać się turysta, który odwiedzi obiekt?
0: Kluczową ofertą jest oprowadzanie turystów. Turysta może przyjechać sobie i przyjść i indywidualnie, ewentualnie z przewodnikiem naszym etatowym. Jeżeli go nie ma, to też są przewodnicy, którzy są przewodnikami akredytowanymi i oni przychodzą też codziennie i wtedy jak najbardziej turysta może sobie twierdzę zwiedzać. Mamy też jeszcze fajny taki produkt, ponieważ mamy Gizewiusza. Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a i każdy może na podstawie mapki tego Gizewiusza sobie odnaleźć. Na końcu dostaje breloczek pamiątkowy, jeżeli odnajdzie wszystkie Gizewiusze. One są umieszczone w fajnych miejscach, w naszej bujnej roślinności i tutaj dzieci są naprawdę zachwycone tym produktem, ale też rodziny z dziećmi i dorośli też sobie zwiedzają na podstawie właśnie tej mapy.
1: Czyli tak naprawdę elementy gry terenowej.
0: Można tak to nazwać.
1: Lubimy przywozić pamiątki z wakacji. Można przywieźć Gizewiusza, można przywieźć ze sobą pamiątki i tych pamiątek w twierdzy nie brakuje. Pewnie też ludzie są zainteresowani, żeby coś właśnie z obiektu na swojej półce postawić.
0: Tak, bardzo dużo mamy pamiątek. Oczywiście wszystkie są brandowane naszym logo. Mamy też pamiątkowy bilet, bo nie każdemu dajemy też jakby bilet przy kupnie, ale jest też taki właśnie pamiątkowy bilet specjalny, nie tylko paragon. Ale mamy też bardzo dużo pamiątek, bo to są przede wszystkim magnesy tutaj z naszych lokalnych producentów i drewniane, i żelowe. Mamy też kubki termiczne, peleryny przeciwdeszczowe, które wyjątkowo dobrze tego sezonu się sprzedają. Plecaczki, takie worki dla dzieci. Mamy też rękodzieło, bo stawiamy przede wszystkim na taką lokalną twórczość, żeby to nie była tak zwana chińszczyzna, więc mamy też bardzo dużo takich maskotek, breloczków i to są szydełkowe prace, to są zakładki do książki, to są nasze takie bojenki, nazwaliśmy to żołnierzyki, czarownice, baby jagi, tarantule, różne jakieś tam maskotki typu zoo.
1: No właśnie, no bo tak już mówimy, no to teraz to jest w ogóle taka gorąca dyskusja, że jak się gdzieś jedzie, to bardzo by się chciało właśnie nie tą chińszczyznę, tylko ten produkt taki tutaj lokalnie, co powstaje. Dobrze, jeżeli chodzi o prace trwające w twierdzy, no to wiemy, że wielkimi krokami zbliża się wielomilionowy projekt i to jest Feniks, o którym na razie nie będziemy mówić, bo tutaj przetargi wciąż trwają. Natomiast są też prace, nie chcę powiedzieć, że mniejsze, bo też już gołym okiem widać, że twierdza powracają te czasy świetności.
0: No tak, jesteśmy właśnie w projektach już i w budowach, w remontach, więc ten produkt turystyczny w twierdzy no niestety się skurczył, ale musimy pracować na tym, co mamy, bo to wszystko będzie, przede wszystkim będzie to służyło turystom, więc jeżeli już te wszystkie projekty zrealizujemy, a wierzę, że tak będzie, to będziemy mieć naprawdę perełkę.
1: Czy widać, że na przykład jak są takie wydarzenia, że nie wiem, że na plaży gra Maryla Rodowicz, że pojawia się Afromental, że są takie weekendy, nie wiem, chyba Natalia Nykiel była. Widać, że też tych turystów wtedy jest więcej, pomimo tego, że jakaś impreza taka większa się nie dzieje w twierdzy.
0: Weekendy generalnie są na powtarzalnym poziomie, mimo że część

0: Myślę, że część sobie zagospodarowało trochę więcej czasu, żeby nas odwiedzić. My jesteśmy zawsze w godzinach takich, mamy otwarte, twierdzę, że generalnie nie rzutuje to na pozostałe imprezy, bo my jesteśmy czynni do tej godziny 20 i to już jest w naszej ocenie, już jest takie optimum.
1: Tutaj były gizewiusze ukryte gdzieś w trawie, w krzakach, w zaroślach i z jednej strony piękne, a z drugiej strony zjawisko niebywale takie intensywne i też wymagające od pracowników, was zarządzających, też dużego zaangażowania, prawda?
0: No tak, one są porozstawiane w miejscach takich właśnie na szlakach turystycznych, no i my musimy cały czas dbać o to, żeby one były poniekąd trochę widoczne, a trochę schowane. A jak wiadomo, że z zielenią inwazyjną cały czas walczymy, więc staramy się, żeby ten gizewiusz był na odpowiednim widoku.
1: Trzeba było zwiększyć liczbę pracowników, czy cały czas jakby poruszacie się w tej samej liczbie?
0: Nie zwiększaliśmy specjalnie, nie. Jesteśmy w tej samej prawie liczbie.
1: No i mamy wrzesień w twierdzy, to nie jest koniec sezonu turystycznego, bo wszyscy wiedzą, że wrzesień to jeszcze jest taka już może mniej, ale jednak jeszcze ci turyści się pojawiają i mieszkańcy też będą korzystać. 11 i 12 września w twierdzy to też mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Promocja to nie tylko to, co dzieje się w internecie, ale można tak powiedzieć szeroko w świecie. Też stwierdzą, no nie da się jej zapakować i pokazać, natomiast można o niej opowiedzieć. Wiem, że też w różne miejsca państwo jako kierownicy twierdzy jeżdżą, prawda?
0: No tak, gdy byliśmy na festiwalu Fort Union, to jest też nasz partner z Litwy, więc też reprezentacja pojechała też z materiałami promocyjnymi jako swoje uczestnictwo do Kowna i też nasi partnerzy w tym roku, część partnerów pojawiła się w tak zwanym miasteczku fortecznym, które było na operacji Bojen, więc tutaj staramy się troszeczkę sieciować, zaprzyjaźnić z innymi twierdzami. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.

0: podcast Związek Gospodarują. Zapraszamy do Twierdzy Wojen cały rok. Proszę śledzić naszego Facebooka. Jesteśmy czynni cały rok i staramy się, żeby te wydarzenia były dla każdego klienta.
1: Jak sobie radzą i budowlańcy, i turyści, i pracownicy twierdzy, i nietoperze? Jakby jak to tam wszystko wygląda, ta współpraca?
0: Wszyscy ze sobą...
1: Drogę.
0: Nie, wszyscy się ze sobą dogadujemy. Nawet ostatnio tutaj mogę zdradzić, że Telewizja Polska WS kręciła pewien materiał, tak, więc tutaj na czas właśnie kręcenia tego materiału poszłam grzecznie do panów budowy, żeby jednak w tym momencie zrobili sobie dłuższą przerwę, no i tam żadne ani słowa, ani muzyka odpowiednio właśnie pod budowlankę, żeby w tym momencie nie leciała, więc naprawdę jesteśmy tutaj bardzo, no może nie zżyci, tak, ale dogadujemy się w tym.

0: No takie mamy warunki, ale to wszystko będzie później lepiej.
1: Jak mi kiedyś powiedział pewien strażak, że jak już pan, który robi jakąś pracę budowlaną, jak on wierci, to on musi skończyć tą dziurę. Jak on skończy tą dziurę, to będzie cicho, ale on musi.
0: No coś w tym stylu, tak. Natomiast tu w przypadku telewizji, to ja już wiedziałam, że będzie wcześniej, więc jakby wcześniej powiedziałam, że już muszą sobie śniadanko zrobić i a wiadomo, dla nich przy takiej pogodzie to jeszcze lepiej.
1: No właśnie, czyli kolejna ciekawostka, nasz obiekt będzie można zobaczyć. Myślę, że już minie za jakiś czas ten okres karencji, w którym nie można mówić o tym, co to będzie takiego, ale myślę, że pewnie jakaś niespodzianka na nas czeka.
0: No tak, to na pewno teraz jeszcze nie możemy, tak jak pani zauważyła, ale będziemy komunikować na naszych socialach, że takie wydarzenie miało miejsce.
1: No cóż, no. To w takim razie czekamy, co to będzie. Zapraszamy do twierdzy nie tylko w sezonie, bo ona jak zaczną spadać liście z drzew, jak zacznie się robić trochę wcześniej ciemno, to jeszcze większego nabiera klimatu, takiego bardziej, widać bardziej tą gwiazdę i też zachęcają, z tego co pamiętam, przewodnicy zawsze do odwiedzania. I ja zachęcam, pani dyrektor również, tak jak państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była pani Małgorzata Zadranowicz, dyrektor Twierdzy Poem.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
1: Było trochę o historii, było trochę o odwiedzaniu i o tym, że trwają remonty, to my nadal nie będziemy wychodzić z placu budowy, bo kolejny punkt na mapie Giżycka zyskuje nowe oblicze. Chodzi o prace przy ulicy Obwodowej, które nieco zwolniły. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wrześniowe i intensywne opady deszczu uniemożliwiają prowadzenie części zaplanowanych prac. Mimo to inwestycja posuwa się do przodu. O szczegółach Elżbieta Mildner z olsztyńskiego oddziału GDD KIA.
3: Prace na budowie obwodnicy Giżycka są kontynuowane. Nie odnotowaliśmy w sezonie letnim większych utrudnień przekładających się na zaawansowanie robót. Mając na uwadze wzmożony ruch wakacyjny, zmiany w organizacji ruchu ograniczyliśmy do minimum. Spowolnienie wynika z wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, które częściowo uniemożliwiły prowadzenie prac w technologii wymagających odpowiednich warunków. W najbliższym czasie wykonawca nie planuje wprowadzania większych utrudnień dla uczestników ruchu. O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Wykonawca skupia się na prowadzeniu prac na moście nad kanałem Łuczańskim oraz na wykonaniu nasypów drogowych pod nową, lewą jezdnią drogi krajowej nr 59, czyli ulicy Obwodowej, w celu jak najszybszego oddania nowego mostu do ruchu. Pozwoli to na rozpoczęcie robót związanych z rozbiórką mostu istniejącego i na rozpoczęcie budowy mostu pod przyszłą jezdnię prawą. Jednocześnie prowadzone są roboty branżowe polegające na przebudowie istniejącej sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2027 roku. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom pracującym na budowie. W związku z tym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i stosowanie się do jego treści.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Co wspólnego ma Dąb Napoleona z mazurskimi legendami? Jaki los spotkał Annę Zielarkę, która znała moc ziół i pomagała mieszkańcom Mazur? Skąd na wielkim kamieniu w Jakunówku wziął się ślad diabelskiej łapy i wreszcie czym może grozić spotkanie z czarnym psem z Regłówki? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Wycieczka z przewodnikiem.
8: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy o wyjątkowym rajdzie rowerowym szlakiem mazurskich legend. To ponad 100 kilometrów, gdzie znajdziemy 27 opowieści zapisanych przez Jadwigę Tresenberg. Każda z historii jest związana z konkretnym miejscem, a przy trasie czekają drewniane rzeźby przypominające bohaterów dawnych podań. Wszystko to można przemierzać na dwóch kółkach przez lasy, pola, mazurskie miejscowości i w otoczeniu naszych wspaniałych jezior. W ten sposób historie nabierają dodatkowego klimatu, szczególnie gdy dzień się kończy, zapada zmrok, a przed nami jest tylko leśna droga i światło rowerowej lampki. Czy łatwiej w takiej sytuacji uwierzyć, że gdzieś tam za zakrętem może czekać na nas bohater jednej z legend? O tym, jak powstał rajd rowerowy szlakiem mazurskich legend, jakie historie kryją się na jego trasie i dlaczego warto poznać Mazury właśnie z perspektywy dwóch kółek, wasz i mój gość Witosław Wyrobek, przewodnik PTTK i komandor rajdu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, pani Olu, dzień dobry państwu.
8: No właśnie, dokładnie jest 27 tych punktów, w których stoją rzeźby. Niby można dojechać samemu, ale jednak w grupie i jednośladem to zupełnie inne emocje związane z tymi miejscami.
9: Stoją rzeźby, gdzie możemy sobie też sami dojechać, ale wiadomo, jak taką grupą się jedzie, to też można przeczytać legendę, co też co roku się odbywa na tym rajdzie. To zawsze jest coś ciekawego, dlatego no, rajd w Kurklankach wśród rowerzystów, tego grona rowerowego, które przyjeżdża z całej Polski i nie tylko, bo też mamy turystów zagranicznych, no to zawsze taka niewiadoma, tak? Zawsze coś tam nowego się wydarzy.
8: Ile to jest kilometrów?
9: No, trasy są różne kilometrowo. Są trasy po 40-50 kilometrów dziennie. Etap nocny, bo to też taki nietypowy, że w nocy na rowerach.
8: Las nocą, no to brzmi tak naprawdę pobudza wyobraźnię, zwłaszcza jeśli mówimy w kontekście legend Jadwigi Tresenberg.
9: Tak, no legendy są wiadomo, pani Jadwigi Tresenberg można sobie odczytać w książce Mazurskie opowieści, tam 27 legend jest, no my wszystkich nie odwiedzimy, no nie jesteśmy w stanie, tym bardziej no rajd nie ma na celu jechać typowo po szlaku legend, aczkolwiek zachęcamy też naszych tu mieszkańców, turystów, którzy przyjeżdżają, aby ten szlak odwiedzać. No on jest, można powiedzieć, w różnej mierze oznakowany jako lokalna organizacja turystyczna Mazury. Zastanawiamy się i pracujemy nad tym, żeby w końcu ten szlak troszeczkę, można powiedzieć, bardziej wypromować, ale też, żeby go lepiej oznakować. No ale to jeszcze praca przed nami, więc zobaczymy. A wracając do rajdu legend, etap związany mocno z Puszczą Borec. Rajd zawsze przez tą puszczę przebiega. Te nasze milusińskie żubry, jak się okazuje, że nie dla wszystkich są milusińskie, no ale to jest...
8: No pan... właśnie, berek z żubrem, jakby ktoś nie wiedział.
9: To tak, to jest wiadomo, że no, król puszczy to jest zwierzę dzikie. Oglądać tradycyjnie, bezpiecznie w zagrodzie pokazowej, na wolisku, więc zajeżdżamy.

0: wytrzymują praktycznie każdą pogodę. Tu też, jeśli chodzi o sztormiak, to jest taki nie do końca dobry, bo człowiek się spoci, potem gdzieś przewieje.
1: I tak będzie mokry.
0: I tak będzie mokry od środka, a nie z zewnątrz. No ale są dobre ubiory, więc wiadomo, można też się przebrać. Więc no trzeba się po prostu przygotować. No turyści, którzy przyjeżdżają na Right Legend, to przeważnie wytrawni rowerzyści, więc oni mają wszystko ze sobą, a nawet więcej. Aby, no można powiedzieć, jest zawsze, jedzie się całą ekipą, jeśli komuś coś się wydarzy, no bo wiadomo, różnymi drogami jeździmy i czasami sprzęt potrafi mimo najlepszego przygotowania też zawieść. No więc wspólnie pomagamy i te trasy dojeżdżamy do końca. Jest tradycyjny bal rowerzysty na rajdzie, to już też legenda w środowisku rowerowym.
1: Ale to są suknie i smokingi, czy taki bal to nazwa taka bardziej symboliczna?
0: No, nazwa bardziej symboliczna. No wiadomo, mamy część rowerzystów, którzy potrafią na rajd przyjechać, jak to się mówi, na kolej ponad 200 kilometrów, także nie.
1: Trudno
0: to
1: zapakować smoking.
0: Znaczy, no on by się lekko wygniotł, więc no bardziej na sportowo, ale to nie chodzi o to, żeby wyglądać jak na takim prawdziwym balu, ale też żeby się spotkać i powspominać i sobie opowiedzieć, tym bardziej, no co roku docierają nowi rowerzyści. No i mówię, no Right Legend w Krupankach no cieszy się taką już swoistą legendą.
1: Jak to było na początku? Jaka była inspiracja? Mazurskie legendy, pewnie też wydanie tej publikacji.
0: Znaczy można powiedzieć tak, no Right to tak od razu, nie był taką legendą od razu, bo to jak coś powstaje, to wiadomo, nie jest takie łatwe. Pomysłodawcą w sumie był kolega Sławomir Zieliński, ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kruplankach. I tak wstępnie rozmawialiśmy dużo wcześniej, że trzeba zrobić taki raj zamykający sezon właśnie, żeby wspomnieć, jesień jest przepiękna na naszych Mazurach, no i żeby ściągnąć tych turystów. I pierwsze pomysły były, że będzie to raj taki bardziej związany z młodzieżą, ze szkołami, ale jakoś to zbytnio, można powiedzieć, nie wypaliło. Oprócz szkół tam lokalnych, szczególnie szkoły w Jurkowie i trochę szkoły w Kruplankach, to inne szkoły się tutaj z naszego rejonu zbytnio na to nie wzięły. Dzisiaj wiadomo, te obostrzenia związane z bezpieczeństwem i to, no, spowodowało, że wiadomo, że nauczyciele też nie chcieli podnosić odpowiedzialności. No, ale zaczęły przyjeżdżać grupy rowerowe z dalszych okolic, bo to wiadomo, że miejscowi to wszystko wiedzą, co jest za płotem, za rogiem w lesie najbliższym.
1: A to różnie bywa. Już żeśmy chyba na ten temat rozmawiali.
0: Tak, ale to jest niezmiennie, Pani Olu, więc turyści raczej dopisują na rajdzie raczej z dalszych zakątków niż tutaj od nas. Najdalej to przyjeżdżają turyści nawet z południa Polski. No i to mówię, te grupy początkowo rajd jak startował w Kruplankach, no to miało być takie właśnie pokazanie, że jednak ta turystyka rowerowa się rozwija. Inaczej było 20 lat temu, inaczej mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy piękne ścieżki rowerowe i w Giżycku, i w okolicach. Mamy, w tym czasie powstało Green Velo, powstała Mazurska Pętla Rowerowa. Dzisiaj jak wychodzimy w Giżycku, poruszamy się, to rzeczywiście widzimy coraz więcej tych turystów. 20 lat temu tak jeszcze nie było, ale już wtedy zaczynały się pojawiać osoby, które jeździły i przyjeżdżały na ten rajd. No i mamy takich weteranów, którzy byli po kilkanaście razy na rajdzie. Bardzo mocno tutaj grupy rowerowe z Pomorza, Elbląg, Trójmiasto, Malbork, więc z tamtych rejonów, Nowy Dwór Gdański, to z tamtych terenów grupy, można powiedzieć tak, spowodowały rozwinięcie się rajdu. No był to też czas taki, że współpracowaliśmy dosyć mocno z naszymi sąsiadami z wschodniej granicy, czyli z obwodem wtedy, można powiedzieć, kaliningradzkim, a dzisiaj już królewieckim z powrotem, do historycznej nazwy wracając. Przyjeżdżają głównie nasi turyści. No i ten rajd się tak zaczynał od, można powiedzieć, tych szkół, początkowo kilkanaście, 20-30 osób. Taka eksplozja była już po 10 edycji, gdzie tych turystów przekroczyło setkę, ale to już jest za dużo na taką imprezę. W tej chwili przeważnie na rajdzie pojawia się 50-70 osób, tak? To są, mówię, osoby, które się znają, spotykają się. Ten rajd jest taką właśnie legendą w środowiskach rowerowych. Gdzieś oni spotykają się w Polsce, w Europie, jeżdżą, sobie przekazują, że na razie jest fajna atmosfera, że spotykamy się. Bardzo dobrze jesteśmy karmieni w takich różnych ciekawych miejscach, jak to mówią też od żołądka do serca, no i stąd też no tych turystów tak mamy, takich wiernych, którzy już dzwonią, dopytują się, czy na pewno będzie, bo oni ten termin już

0: mają zapisany.
1: No z jednej strony mówi się o pewnym pragmatyzmie w tych legendach, że one były inspirowane po prostu sytuacjami z życia dawnych mieszkańców Mazur, a z drugiej strony te opowieści mają też taki wymiar trochę mistyczny. Czy ludzie się zagłębiają, czy jakoś właśnie analizują te legendy? Jakby widać, że łapią tego bakcyla tej narracji, której towarzyszy Wright?
0: Znaczy, no to powiedzmy tak, każdy inaczej podchodzi do takich legend, więc tym bardziej, no wiadomo, każdy wychował się w innym środowisku, do czego innego jest przyzwyczajony. Natomiast no bardzo chętnie ludzie poznają, tym bardziej zdarza się, że mamy przedstawianą jakąś legendę albo na jakieś spotkanie. No bywaliśmy też w miejscach związanych, gdzie pani Jadwiga pracowała, mieszkała, więc no to była osoba nietuzinkowa. Przecież no niewiele osób w naszym kraju może pochwalić się tym, że za życia została nadana szkoła imienia, tak? A pani Jadwiga została, można powiedzieć, szkoła w Pozerzu, została imienia, była osobiście. Wtedy została przecież wydana pierwsza edycja, limitowana wręcz, bo ona była liczona w sztukach i numery były kolejne ręcznie wpisywane. To taki biały kruk, można powiedzieć, jeśli chodzi o legendy mazurskie. Także no to widać i ten... Te zainteresowanie turystów, mówię, to też się zwiększa i staramy się tak, żeby ten rajd pokazał, że są takie legendy, takie miejsca, ale nie pokazał wszystkiego, że był ten niedosyt. I zdarza się, że część tych turystów, którzy przyjadą na ten rajd, później w sezonie wakacyjnym, czy jakimś czas pozwala, przyjeżdża tutaj po prostu z rodzinami i też sami jeżdżą.
1: Wspomniał pan też o Lot Mazury i o tym, żeby ten szlak tych legend mazurskich trochę lepiej oznaczyć i nadać tym miejscom jeszcze takiego większej rozpoznawalności, może promocja większa?
0: No tak, to myślimy nad tym ciągle. No tutaj wiadomo, że w tej chwili, mówię, ta turystyka rowerowa widać, że się rozwija. Prawda, ja patrząc na to no, przez ponad 20 lat, jak z rowerzystami się przemieszczam, to liczyłem, że ta eksplozja będzie większa, ale tu widać, musi na pewne rzeczy zajść czas, no też staliśmy się pokoleniem bardziej wygodnym. Dzisiaj rowerzysta to nie taka osoba, czyli są tacy rowerzyści, mamy takich, którzy przyjeżdżają do nas, którzy żyją po świecie i im wystarczy kawałek polany, żeby rozstawili namiot i sobie spać, ale dzisiaj głównie rowerzyści to osoby, które mają dobry sprzęt, są bardzo dobrze ubrani, przygotowani na wszystkie rodzaje pogody, ale po całodziennych trudach lubią wyspać się w dobrym hotelu, posiedzieć wspólnie gdzieś przy ognisku, ale już te wygody są, także dzisiaj ten turysta rowerowy też jest takim turystą, który no, jest chętnie widziany w hotelach, więc stąd między innymi te paszporty Green Velo, czyli miejsca, które są przyjazne rowerzystom. A no szlak legend, mówię, no będziemy starali się jako Lot Mazury dobrze oznakować, bo to oznakowanie w różnych miejscach ma, no jest różnie, no nie ukrywajmy, bo oznakowanie drogowe często ginie, tak jak mówią nam przedstawiciele zarządów różnych dróg. Tym bardziej te szlaki w dużej mierze były oznakowane kiedyś, można powiedzieć, na drzewach czy coś. No widzimy, co się dzisiaj dzieje z drzewami na drogach, no ząb czasu, sukcesja, zmiany w drogach, więc to oznakowanie się zmienia, no więc nad tym też trzeba dość mocno pracować, a nie tam od przypadku do przypadku. To też w ten sposób, też turyści, jak mówię, lubią mieć

0: Korea Południowa kojarzy nam się z nowoczesnymi technologiami, wielkimi metropoliami i niezwykłą kuchnią. Ale czy wiecie, że może nas tam zaskoczyć też świat ptaków? Bo dla obserwatora tutaj u nas na Mazurach i w Polsce lipiec i sierpień potrafią być prawdziwą nudą. Tymczasem wasz i mój gość właśnie w środku tego pozornie mało ciekawego sezonu ruszył do Seulu i zdecydowanie nie miał powodów do nudy. Gdzie był, co robił, jakie ptaki spotkał i czy Seul rzeczywiście może być ciekawym miejscem dla miłośników ptasiego świata? Przy mikrofonie Ola Bobicz. Annyeong haseyo.
1: Palcem po mapie.
0: W tym wydaniu magazynu reporterów zajrzymy też do samego miasta, gdzie właściwie leży słynny Gangnam i co ma wspólnego z najnowocześniejszymi technologiami. Dlaczego w Seulu można zamówić taksówkę, która w dużej mierze radzi sobie bez kierowcy i jak nie zgubić się w metrze, które liczy aż, no właśnie, ile miejskich linii? O tym będzie za chwilę. O Seulu, Korei Południowej i przede wszystkim o tym, co można zobaczyć tam lornetką. Porozmawiam dzisiaj z waszym i moim gościem.
2: Bardzo czekałam na tą rozmowę, bo w wakacje nie mamy tak normalnie tych audycji, tylko wracamy we wrześniu.
3: To nudne, bo wakacje nic tam się nie dzieje.
2: Prawdziwe lato w tym takim świecie obserwatorów.
3: Tak, to są wakacje takie właśnie zarówno dla obserwatorów ptaków, jak i dla samych ptaków, które po sezonie lęgowym, który jest w zasadzie taki najpełniejszy, ten okres lęgowy, to jest od kwietnia, czasami od marca, do końca czerwca. Tak naprawdę większość ptaków już do końca czerwca jest już po lęgach i wtedy wiadomo, się już chowają, nie mają potrzeby jakby się pokazywać, eksponować. Mają też młode podloty, które też te swoje potomstwo, które gdzieś wychodzi z gniazd, też się gdzieś kryje. Także te ptaki wtedy milkną. Wiadomo, południe, słońce, wysoko, upał, skwar, to wiadomo, że ptaki też się chowają wtedy w jakiś cień, w gałęzie, gdzieś w krzaki, głęboko i raczej sobie tam przeczekują do takiego momentu, kiedy trochę jest lepsza pogoda.
2: Czyli pan jako obserwator ma po prostu wakacje od pasji.
3: Absolutnie nie.
2: Wszyscy, ale nie pan Krzysztof Pawlukoś, który jest na antenie naszego radia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Nie, bo właśnie wtedy tylko po prostu zmieniam miejsce i szukam wtedy ptaków w innych częściach, no, świata, można powiedzieć.
2: Bo no to gdzie pan był?
3: Tym razem obserwowałem ptaki w Korei Południowej, a konkretnie, tak żeby było trochę jeszcze ciekawiej, to w samym Seulu, czyli w takim jednym z największych miast na świecie, sobie pomyślałem, czy tam można sobie właśnie uprawiać te swoje hobby, czyli obserwować ptaki w betonowej, można powiedzieć, dżungli. Ale się okazuje,
2: to
3: że...
2: można?
3: Tak, że okazuje się, że takie wielkie miasta, szczególnie właśnie w tej części Azji, są bardzo takie nastawione na przyrodę, na obserwatorów przyrody, na ptaki i między tymi wielkimi budynkami, budowlami, wieżowcami jest bardzo mnóstwo takich enklaw, które tworzą parki ekologiczne, różnego rodzaju mokradła, bagna, które wszystkie też są po prostu w samym centrum. Także można, to jest bardzo takie nowe doświadczenie, które było bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszędzie mogłem dojechać metrem. Wychodzę sobie z metra i od razu idę, zabieram aparat, lornetkę i nagle się człowiek przenosi z tego naprawdę miejskiego, betonowego do takiej zupełnie przyrodniczej enklawy. Także to było naprawdę ciekawe doświadczenie.
2: Kogo pan zobaczył tam? Mówię o tych skrzydlatych, bo jakby o tym aspekcie kulturowym pewnie zaraz pogadamy, bo to mnie też niezwykle ciekawi. Korea Południowa, Seul. O kogo tam można spotkać, kogo nie ma u nas? Albo może są jakieś podobieństwa? Może ktoś jest, kto i u nas występuje?
3: Dokładnie. Właśnie tam jest pół na pół. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Seul, mimo wszystko, że jest tak bardzo położony na wschód, to jednak jest troszeczkę w naszej tak jakby szerokości geograficznej, czyli on jest jakby trochę na równi z Polską. Dlatego wiele tych gatunków jest bardzo, bardzo podobnych.
2: Podobne odległości od równika.
3: Tak. I niektóre te gatunki w ogóle są dokładnie takie same. Na przykład możemy tam zobaczyć czaple siwe, takie same jak u nas, kormorany takie same jak u nas dokładnie. Możemy zobaczyć sikory na przykład, niektóre gatunki dokładnie tak jak u nas, czyli była tam sikora uboga na przykład, raniuszki, strzyżyki. Bardzo dużo gatunków było dokładnie takich samych. Ale z kolei były też gatunki, które z tych samych rodzin, na przykład sikory, były dwa gatunki zupełnie inne. Sikora orientalna i sikora rdzawa, które w Polsce w ogóle nie występują. Ale rodzinowo też podobnie, czyli są właśnie drozdy, też trochę inne, ale rodzina drozdowatych jest tak jak w Polsce. Trznadlowate, czyli tak samo jak rodzina trznadlowatych w Polsce. Nie ma za to takich gatunków zupełnie tropikalnych, czyli nie ma jakichś nektarników, nie ma kolibrów, nie ma papug, nie ma... Czyli po prostu te ptaki mniej więcej, te rodziny podobnie takie same jak u nas, aczkolwiek gatunki także się częściowo różnią. Na przykład tam mogłem też zobaczyć taki jeden z bardziej zagrożonych gatunków na świecie, czyli warzęcha mała. Jest to bardzo taki gatunek taki widowiskowy z wyglądu, bo te ptaki mają dziób długi w kształcie łyżki. To wyglądają trochę jak nasze czaple, tylko nie mają takiego długiego, cienkiego dziobu, tylko on się troszkę rozszerza i ptaki po prostu cedzą tym powierzchnię wody, żeby wybierać jakieś tam drobne żyjątka. No i na świecie w ogóle jest około tylko kilku tysięcy par tych ptaków. Na całym świecie, także i występują właśnie wyłącznie praktycznie na terenie Korei Południowej, właśnie w okolicach Seulu i troszeczkę na obszarze Chin, także tylko w tych dwóch miejscach.
2: Pan powiedział, że są też takie rzadkie gatunki ptaków i tutaj mam wrażenie, że raczej odpowiedź będzie pozytywna, że podejście do ochrony ptaków jest dużo jakby taki na wyższym standardzie, że tam rzeczywiście ta przestrzeń jest otwarta dla zwierząt, że tam się jakby dba o ten aspekt, nie wiem, obserwacji, pielęgnacji tego gatunku.
3: Tak, zauważyłem, że jednak nawet jak byliśmy obserwować te warzęchy małe, tam niedaleko była też kolonia lęgowa, one podobnie jak nasze czaple czy kormorany gnieżdżą się na wyspach i tam trafiliśmy nawet na miejscowych ornitologów, tu nawet studenci byli, którzy właśnie kontrolowali tą kolonię, prowadzą tam badania, które mają na celu po prostu poznać bardziej ten gatunek, chronić ten gatunek, tam nagrywali dronem, właśnie kontrolowali, sprawdzali co jest w tych gniazdach, ile jest piskląt i tak dalej. Opowiadali nam też, że później jak te pisklęta są trochę większe, to pływają tam i obrączkują i tak dalej, żeby tak podobnie jak u nas to się dzieje. Aczkolwiek jeśli chodzi o samych Seulczyków, tam Koreańczyków też, rozmawiałem właśnie z miejscowymi takimi ekologami, którzy mówili, że tam jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o tych zwykłych ludzi, tam zainteresowanie przyrodą nie jest tak duże, jakby się mogło wydawać.
0: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie nadal Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. No i nasz gość opowiada nam o tej niesamowitej przygodzie, którą przeżył w Seulu. Miasto nie tylko technologii, ale też okazuje się, że miasto ptaków.
3: Tam jest nastawienie bardziej na technologie, te osoby młode, wszystkie, które idą na jakieś studia, to idą na studia, żeby potem pracować w jakichś korporacjach technologicznych, tych, wiadomo, tam są firmy, te bardzo wielkie koncerny, które zajmują się i te samochodowe, i te komputerowe, i te telefony, i tak dalej. To wszystko się rozwija tam bardzo prężnie. Tam są też, za tym idą duże pieniądze i podobno młodzi ludzie, młodzi Koreańczycy chętniej idą w tamtym kierunku. Jakoś to zanikło. I faktycznie, gdzie my chodziliśmy po tych fajnych miejscach, takich, gdzie no jest to przygotowane dobrze, bo cała infrastruktura, są na przykład na tych bagnach kładki, punkty obserwacyjne, jakieś mostki, jakieś wiatki takie, że można się schować i są tablice edukacyjne i tak dalej, ale faktycznie, że tam spotykaliśmy tylko miejscowych emerytów, którzy też nie chodzili tam obserwować ptaki, tylko bardziej jakiś jogging, spacery, bieganie z aparatami, lornetkami, tam raczej nie było widać.
2: To już jest to miejsce na świecie, gdzie jedziemy i może na przykład przejechać się taksówką bez taksówkarza, czy jeszcze?
3: Tak, było.
2: Miał pan przygodę?
3: Właśnie nie, chciałem mieć taką przygodę, ale trochę potem mnie rozczarowała, bo Koreańczycy są bardzo ostrożni i tam naprawdę przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa. I na początku myślałem, bo rzeczywiście w jednej dzielnicy, tej Gangnam, słynnej, co ten Gangnam Style, tak, była ta piosenka tego
2: jest,
3: słynnego.
2: Tak.
3: To jest taka najbardziej jakby prestiżowa dzielnica, taka najbardziej...
2: Ale to już ja nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby utwór jest mi znany, ale to już teraz rozwikłała się zagadka. To chodzi o dzielnicę Seulu, tak?
3: Tak, taka najbardziej biznesowa, prestiżowa, najwięcej sklepów, najwięcej jakichś tam takich galerii handlowych i tak dalej. I tam wiadomo, że się toczy takie życie właśnie ludzi bardziej zamożnych. Są też bardzo ładne tam widowiskowe wieżowce, piękne. No naprawdę taka dzielnica bardzo nowoczesna.
2: U nas pasaż portowy, można powiedzieć.
3: Taki pasaż portowy.
2: Tak. Seulu.
3: Tak. Taki pasaż portowy Seulu.
2: Szukamy analogii, żeby
3: tak,
2: nie było.
3: No, nie wiem, co tu można było, czy tu z Giżycka. No pewnie tak, pasaż portowy, powiedzmy sobie.
2: Albo Pionierska, bo ona to tak powiem, zabytkowa. O.
3: Tylko zabytkowa, a tam właśnie nie, tam właśnie to jest nowoczesna dzielnica, czyli to, co mamy nowego, czyli można powiedzieć, że bardziej chatny pasaż portowy. W tej dzielnicy Gangnam, no to rzeczywiście jest naprawdę bardzo nowocześnie, ekskluzywnie i tam wszyscy tacy młodzi ludzie też się skupiają, tam wszyscy ludzie tam gdzieś się tam pojawiają, żeby na jakieś zakupy i tak dalej. Także to jest naprawdę takie miejsce bardzo znane i tam nawet jest taka rzeźba poświęcona tej piosence, temu artyście, który tam to skomponował, to się rozeszło tak po całym świecie. Tak. Są te ręce, bo to jest taki słynny ten taniec. I przez całe 24 godziny na dobę z Telebimu leci ta piosenka i tam turyści i też miejscowi ludzie tam po prostu sobie tańczą w trybie muzyki.
2: No bo to chyba z niczego bardziej, nie wiem, czy jest znana Korea Południowa, nie?
3: Tak.
2: Jeszcze sąsiada znanego, ale jakby te kwestie z sąsiadami różnie to bywa. Natomiast o co chodzi z tą taksówką? Chciałem, ale nie skorzystałem. Co się wydarzyło? Dbają o bezpieczeństwo i co tam dalej?
3: Tak, bo właśnie ta dzielnica Gangnam, tylko w tej dzielnicy właśnie poruszają się te taksówki, bo tam wiadomo, te dzielnice są olbrzymie i tak, takie praktycznie jako oddzielne miasta. Ale się dowiedziałem, że jednak bezpieczeństwo bierze górę i wprawdzie ta taksówka jedzie bez kierowcy, ale na miejscu pasażera siedzi taki jakby pracownik tej korporacji, który na wszelki wypadek jakby jest przygotowany, żeby jakby przejąć te stery. No to myślę, to trochę nie ma takiej frajdy, bo chciałem samemu tam pojechać. Chciałem być sam na sam z tą kierownicą, tam człowiek...
2: Nie, oni tam chyba wkładają jednak jakoś tak, że nie można się tam dostać. Generalnie tam się człowiek nie dostanie ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że ona tam chyba jest odgrodzona tam. Miejsce kierowcy.
3: Tak, ale myślałem, że po prostu tak, że będzie się tylko indywidualnie w tym pojeździe, a nie tam jeszcze jakimś takim alternatywnym kierowcą. Poruszaliśmy się metrem, co też było takim wyzwaniem, bo tam w samym Seulu razem z tymi podmiejskimi liniami metra jest ich aż 21, także naprawdę bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie są tylko dwie krótkie linie metra, tam 21 bardzo rozbudowanych tych linii metra, no i rzeczywiście trzeba było się często przesiadać i tak dalej, aczkolwiek jest to tam tak bardzo intuicyjnie i ładnie oznaczone, że mimo iż się wydawało, że będzie to bardzo trudne, się okazało, że jest to takie szybko można to jakby opanować, załapać i potem nawet człowiek nie błądzi. Na przykład Koreańczycy są powściągliwi i tak naprawdę nie zwracają uwagi na turystów i raczej tam nie są skłonni do jakichś tam rozmów. Także tutaj człowiek tak musiał sobie radzić samemu. Mhm. Oczywiście pewnie jakby się poprosiło o jakąś pomoc, to nie byłoby problemu. Jest taka aglomeracja, która zamieszkuje 10 milionów mieszkańców, sam Seul, w połączeniu z tymi miastami satelickimi, czy jak to się mówi, czyli tymi, które otaczają ten Seul, to jest 20 milionów. Połowa mieszkańców Korei mieszka w Seulu i miastach, które są przyległe do Seulu. No i wiadomo, że mają kłopoty z mieszkaniami, dlatego tam prawie są same wieżowce, a mieszkania są bardzo drogie, czynsze są bardzo drogie. Po koreańsku nie byłem w stanie nawet powiedzieć dzień dobry, bo się starałem nauczyć, ale to nie dość, że oni... To jest trudne same w wypowiedzeniu, to jeszcze musi być z jakimś takim zaśpiewem dziwnym takim. To coś takiego, że to naprawdę słuchałem to dziesiątki razy i próbowałem to naśladować i nie byłem w stanie.
2: I za każdym razem, kiedy widział pan człowieka, czuł pan się skrępowany.
3: Tak, że nie potrafię powiedzieć nic po koreańsku, nawet dzień dobry. Mieliśmy lokalnego przewodnika, który na szczęście nazwał się Zakiem. Ja tak potem go pytałem. Chyba Zak, to nie jest koreańskie imię. Nie. To chyba nie jest twoje prawdziwe imię. I on mówi, tak, u nas to Zak, to jest takie, często taki pseudonim, taką ksywę sobie przybierają celebryci, muzycy, aktorzy w Korei, że to jest takie popularne. Ja też chciałem być taki, że rozpoznawalny to wśród młodzieży i tak dalej. I Zak to jest coś tak fajne takie. No ja mówię, tak jest twoje imię. Jak? Yonha.
0: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. Pasjonat ornitologii, ale chyba już nie muszę wam tego powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. Tym razem nie po koreańsku.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Zazwyczaj mają służyć do cumowania łodzi albo komfortowego przebywania nad brzegiem jeziora. Pomosty przy mazurskich szlakach rosną jak grzyby po deszczu. Problem w tym, że nie wszystkie są legalne. Wody Polskie wciąż kontrolują i tylko w ubiegłym roku rozebrano około 70 takich pomostów. Były też legalizacje i kary, bo jak się okazuje, idea moja działka, moje jezioro nie do końca działa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
1: Mokry temat.
0: W tym wydaniu głównie o nielegalnych pomostach, ale będzie też o tym, co zrobić, by pomost legalny się stał. Wody Polskie ruszyły z kampanią pod hasłem Pomost z głową.
4: Wody Polskie rozpoczęły kampanię informacyjną.
0: Joanna Szerenos-Pawlicz, rzeczniczka państwowej firmy.
4: Przypomnijmy, że budowa pomostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a obowiązujące przepisy nie mają na celu utrudniania inwestycji, lecz służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, ochronie środowiska oraz zachowaniu możliwości wspólnego korzystania z wód. W ramach kampanii wyjaśniamy, jak w możliwie najprostszy sposób przejść przez cały proces formalny. Informujemy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć. Z pewnością wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami formalnymi pozwoli sprawniej przejść procedury administracyjne i bez przeszkód cieszyć się własnym, legalnie wybudowanym pomostem.
0: O tym, w jak bardzo kreatywny sposób prawo potrafią obchodzić sami użytkownicy, wie dobrze Krzysztof Stachowski, również z Wód Polskich.
5: To są po prostu pomosty, czyli urządzenia wodne. I one wymagają warunków zabudowy, czyli uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a potem zgłoszenia bądź pozwolenia wodnoprawnego. Mało tego, to nie jest ostatni etap. Potem trzeba też uzyskać pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie w Wydziale Starostwa, Wydziale Budownictwa. Natomiast ludzie obchodzą to, robiąc tak, że pomosty pływające idą na przykład do starostwa i rejestrują to jako jednostki pływające. Jako na przykład jacht rekreacyjny, czy jakąś jednostkę.
0: Czyli po prostu robią to jako na przykład jakieś takie jednostki komercyjne, tak?
5: Tak, oczywiście. I to jest obchodzenie prawa i wymogów. Wtedy jak gdyby żaden organ nie ma tutaj nic do powiedzenia. Nikt nie określa tej lokalizacji, gdzie to ma być. Nie wypowiada się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na etapie warunków zabudowy. Taki delikwent, który zarejestruje taką jednostkę pływającą, w cudzysłowie, która tak naprawdę jest urządzeniem wody, ją lokalizuje, gdzie mu się to podoba.
0: Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, że południe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to tam sytuacja jest już naprawdę bardzo zła. Północ jest trochę lepiej. Z czego to wynika?
5: Z tego przede wszystkim, że północne jeziora, one są objęte też Naturą 2000. Mniej jest działek przyległych do tych jezior. Duża połać jest też lasów państwowych. I jakoś tak wyszło, że te jeziora północne nie są tak zabudowane, jeszcze nie uległy tej zabudowie, jak jeziora tutaj w dół od Giżycka, czyli od Niegocina aż po Roś. Dlatego mówię, że tutaj duży nacisk trzeba by było położyć na to, żeby ochronić te jeziora, czyli od Kisajna aż po Mamry.
0: Nielegalne pomosty to zaledwie promil problemów, z którymi stykają się mazurskie jeziora. Coraz częściej słyszymy o zakwitach sinic, spadku bioróżnorodności, zanieczyszczeniach z pól, a także presji tysięcy łodzi i turystów, która nie pozostaje bez wpływu na ekosystem. Czy Mazury dadzą radę udźwignąć ten ciężar? Na to pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas Mazurskiej Narady o zrównoważonej turystyce wodnej w Węgorzewie.
6: Mateusz Hoffman, koordynator Fundacji Żeglarstwa Jeskiego. Mazurska Narada o zrównoważonej turystyce wodnej, więc ten temat zadbaliśmy o to, żeby wybrzmiał sam tytule.
0: I oczywiście ważnym elementem tejże jest pana prelekcja, która dotyczy pewnego rodzaju monitoringu, który odbył się właśnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
6: To jest bardzo ciekawa akcja, w którą zaangażowaliśmy ponad 20 różnych partnerów, szkoły żeglarstwa, kluby studenckie, ale też różne instytucje, np. ratownicze, w badanie przejrzystości wody na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przez całe wakacje. Do tej pory dokonaliśmy ponad 200 pomiarów. Wakacje 2025, w 2024 też badaliśmy. To wolontariusze dokonują pomiarów przejrzystości wód. Przy okazji sami dostrzegają różnice pomiędzy różnymi jeziorami. To jest taki pretekst do rozmowy o tym, jak te jeziora się zmieniają, jak się od siebie różnią. I rozmowy o ekologii po prostu. My dostarczamy materiały, psychoedukacyjne, szkolimy, no i dostarczamy krążki Sekkiego, którymi bada się tę przejrzystość, a rezultaty tych badań, czyli wyniki, dostarczamy naukowcom właśnie z Zakładu Ochrony Ekosystemów Wodnych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, którzy robią na podstawie tego już prawdziwe badania naukowe.
2: I co widać po tej wstępnej jakby analizie tych partnerów, po tych wstępnych badaniach? Są już jakieś wnioski?
6: To jest trudne, żeby to tak zmierzyć. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że te wyniki są zgodne z badaniami naukowymi na przykład. Widać też, że, co mnie szczególnie cieszy, może nie cieszy mnie to, że południowe Mazury są mniej czyste i przejrzyste, ale cieszy mnie to, że te północne Mazury, jezioro Dargin, Kisajno czy Mamry, są tymi najbardziej przejrzystymi na Mazurach.
2: Czyli to, o czym dzisiaj właśnie między innymi mówił pan z Wód Polskich, rzeczywiście się pokrywa, że południe jest już, są trochę mniejsze szanse na to, żeby było lepiej.
6: Tak, i to czasem zaskakujące. Na przykład też pan doktor wspomina o tym, że jezioro Nickie, które jest jednym z piękniejszych, najbardziej uroczych na Mazurach, na samym południu, jest najbardziej zanieczyszczonym jeziorem na Mazurach.
2: Też pojawiły się takie głosy, że po prostu właśnie to południe jest bliżej Warszawy, to dlatego tam jest tak, jak jest.
6: Nie jest to niestety tak proste, ale na pewno tam brzegi są bardziej zabudowane. To, co mnie zaciekawiło też, i nie wiem, z czego to jeszcze wynika, to, że na północy mieliśmy dużo większe zagęszczenie badań niż na południu, ale to jeszcze będziemy analizować.
2: I jeszcze o jedną rzecz chciałabym się zapytać, mianowicie o tą technikę badawczą, czyli ten krążek. Na czym w ogóle polega to badanie?
6: To jest bardzo proste badanie. Mamy taki krążek, który jest biało-czarny, 20 cm średnicy. Zanurza się go w wodzie na takiej miarce i w momencie, kiedy on zniknie z oczu, trzeba go troszeczkę podnieść, żeby znowu go zobaczyć. I to będzie nasza pozorna przejrzystość wody. Następnie ten wynik przesyła nam się przez formularz, klika się taki guzik z lokalizacją. On ląduje w naszej bazie danych, a na naszej stronie mamy taką mapę, gdzie te wszystkie wyniki są na bieżąco raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie podsumowywane. Podsumowujemy też na Facebooku, żeby wszyscy żeglarze mieli do tego dostęp.
2: Jeżeli chodzi o tych partnerów, to tak jak pan powiedział, bardzo ich dużo mieli jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, tak jak zostali już wysłani, oddelegowani do jakiejś akcji sprawdzenia czegokolwiek, dzielili się jeszcze jakimiś innymi refleksjami?
6: No, natura tych rejsów polega na tym, że tam się cały czas zmieniają załogi. Tak naprawdę myśmy przeszkolili 200 osób, ale myślę, że dużo więcej było na łódkach, które badały tę przejrzystość wody, więc nie mamy takich konkretnych wniosków od osób, które, nie wiem, płyną cały rok i mierzą. To właśnie chodzi o ten kolektywny wysiłek, żebyśmy kolektywnie, wspólnie, razem dokonali tego aktu przebadania jezior na bieżąco, zebrania maksymalnie dużej liczby danych i podzielenia się nimi z naukowcami, może odkryją coś ciekawego.
7: Mateusz Radziewicz, radny Rady Miejskiej w Węgorzewie. No ja się skupiłem w walce na temat tutaj zanieczyszczenia Wielkich Jezior Mazurskich na sanitacji jezior, a przede wszystkim na te zrzuty nieczystości z jachtów. I tutaj ciągle jest problem dotyczący tego plombowania, tak, że są te zawory, które są otwarte, łódki przepływają i teraz to jest problem dwustronny. Tak? Z jednej strony osób, które wynajmują te łódki, które być może troszeczkę wiedząc, jak te łódki działają, same to robią, a z drugiej strony firm czarterujących. Tak?
2: Jeżeli chodzi o zagospodarowywanie brzegów, to pana zdaniem gdzie tkwi największy problem, że wygląda to tak, że na południe już jest coraz gorzej, na północy jeszcze jest szansa?
7: Położenia w tym momencie my mamy te większe szanse, żeby tutaj na północy, tak, jeszcze nie jesteśmy zabudowani, bo leżymy dalej od Warszawy, przysłowiowej Warszawy, tak. Jednak no, każdy, kto miał do tej pory jakieś środki, tak, no, kupował te działki bliżej Warszawy, żeby no, godzinę drogi sobie skrócić. W tym momencie już tych działek na południu zaczyna brakować, no to się rozszerza tutaj na północ, tak. Tak, dla nas ważne jest to, że powinniśmy obronić jezioro Mamry, tak. Jezioro Mamry powinno być nadal tym jeziorem naturalnym, bo jeśli wypływamy na jezioro Mamry, widzimy, że te brzegi dalej są zarośnięte, są lasy, tak. No już jezioro Święcajty, tak, wpływamy na jezioro Święcajty, no to tu musimy mieć świadomość, że to jezioro będzie takim jeziorem. Zresztą ono od zawsze było, tak, czy wioska Ogonki, czy Kal, czy Kolonia Rybacka, wszystko leży nad jeziorem, tak, te zabudowania powstają nad jeziorem i tutaj brutalnie mówiąc, te jezioro będzie poświęcone na infrastrukturę turystyczną, tak? Jednakże Mamry powinniśmy chronić jak najbardziej, żeby no, to było dalej naturalne jezioro.
2: To jeszcze zapytam o sprawę z pana podwórka. Co tutaj się dzieje takiego, że to już tak naprawdę jest ten moment, kiedy należy się zatroszczyć o to konkretne miejsce?
7: To są te inwestorzy, którzy chcą dzielić duże działki na coraz mniejsze działki, tak? Aby pomnożyć zyski, tak? Obchodzenie prawa dotyczące właśnie budowania małych siedlisk wiejskich, dotyczące, no to jest ten największy problem, tak, tutaj w tym momencie, że być może miejscowe plany zabraniają takich inwestycji, ale to jest próba już obchodzenia prawa.
2: I teraz zatrzymajmy się, bo mamy przecież XXI wiek, sztuczną inteligencję, automatyczne laboratoria pływające i technologie, które potrafią w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość wody w jeziorze. A jednak natura wciąż przegrywa z prozą życia i prywatnym kawałkiem brzegu. Naprawdę nie da się pogodzić człowieka z przyrodą? Okazuje się, że są rozwiązania. Jednym z nich jest na przykład projekt WaterSense, czyli inteligentny monitoring jakości wód śródlądowych. Więcej na ten temat Jan Budny.
8: Najsłabszym punktem jednak w tej chwili to jest monitoring. W ten sposób powstało takie przedsięwzięcie, które zostało nazwane WaterSense i ta firma w zasadzie startupowa rozpoczęła budowę pierwszej na świecie i europejską sieć danych jakości wody. I chcą zapewnić instytucjom, miastom, przemysłowym, wszystkim szybki dostęp ogromną precyzją wykonywanych na bieżąco badań. Polega to na tym, że oni opracowali i w tej chwili są w trakcie, można powiedzieć, takiego dopracowywania urządzenie, które po prostu wygląda jak taka bojka, która sobie może pływać po jeziorze, po rzece, po każdym zbiorniku wodnym. I ta bojka ma w sobie cały zespół urządzeń, które przygotowane do tego, żeby w czasie rzeczywistym dzień i noc wykonywać badania wody. I te badania, które oni wykonują, de facto są badaniami porównywalnymi i mają wartość absolutnie porównywalną z tymi badaniami, które wykonywane są przez sanepid. Przy czym, praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, 24 godziny na dobę, stworzyli system inteligentny odczytujący, następnie przekazujący do sieci i w ten sposób tak naprawdę doprowadzili do sytuacji, w której możemy śledzić i monitorować jakość wody praktycznie non-stop w czasie rzeczywistym. Więc to jest dopiero, wydaje mi się, taka idea i im się wydawało, że to jest dopiero idea, którą w praktyce uda się osiągnąć, to jest dopiero źródło rozwiązania, które spowoduje, że będziemy wiedzieli na bieżąco, gdzie są jakieś problemy, jak z dnia na dzień de facto, z tygodnia na tydzień w poszczególnych miejscach zmieniają się te warunki, gdzie się polepszają, gdzie się pogarszają i w ten sposób de facto możemy zacząć na to wpływać i reagować w stosownym czasie i w stosowny sposób. Co te boje badają, czyli temperaturę, głębokość, przewodność, pH, tlen rozpuszczony, redox, zasolenie. No, jest tego naprawdę bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, jakie są słabe punkty tego rozwiązania. Nie są badane bakterie, na przykład coli, legionelli. A dlaczego? Dlatego, że jest to również problem dla sanepidu, bo żeby to zbadać, to tak naprawdę sanepid namnaża te bakterie. Oni są w trakcie pracy nad tym, ale na dzień dzisiejszy to jest pewien słaby punkt. Wszystkie pozostałe parametry, które są na bieżąco badane przez sanepid, również są efektem jakby pracy tego urządzenia. Oczywiście do tego wszystkiego w tej chwili już oni zaczęli angażować sztuczną inteligencję, ponieważ im więcej będzie zainstalowanych tego typu boi, tego typu urządzeń, tym powstaje możliwość, żeby to monitorowanie, można powiedzieć, globalizować. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
2: A Wy jak uważacie, czy sztuczna inteligencja pomoże ocalić nam Mazurskie Jeziora? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Magdy Życko.
1: Nie trzeba na siłę zachęcać młodych do tego, żeby byli offline, bo wystarczy im stworzyć przyjazną, twórczą przestrzeń, której zrobią, jak będą uważali, ale po swojemu. Z takiego założenia wyszli właśnie animatorzy kultury w Rynie, planując stworzenie Ryńskiego Laboratorium Multimedialnego. To ma być miejsce, w którym nowe technologie nie będą celem samym w sobie, ale narzędziem do tworzenia, eksperymentowania i przede wszystkim spotkania z innymi. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: A teraz Ryn.
1: W Ryńskim Pomyśle dla Młodych chodzi głównie o to, że młodzi i tak są w sieci. Pytanie tylko, czy mają tam przestrzeń, w której mogą sobie wspólnie coś stworzyć, nauczyć się nowych rzeczy i realizować po prostu własne pomysły. Ryńskie Laboratorium ma być taką właśnie przestrzenią przyjazną, otwartą na młodzież i jej potrzeby. Projektem zainteresowało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wsparło jego realizację. I o tej potrzebie, która po prostu wyniknęła z obserwacji środowiska lokalnego. Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.
2: Patrząc na nasz dom kultury, borykamy się z tą grupą młodzieży. Jest to bardzo trudno zachęcić do udziału i tutaj jest to taka najmniej grupa, która jakby uczestniczy w naszych zajęciach, no ale to też pracujemy, też badamy, skąd to się bierze i trudno znaleźć właśnie taki złoty środek, bo jakby instruktorzy, to co powiedziałam, oni są też elastyczni, też wychodzą. Z drugiej strony właśnie ci młodsi, no to też taką mają większą chęć czasu właśnie spędzania tego w inny sposób, bardziej twórczy, bardziej aktywny. Młodzież, no, więc dlatego mam nadzieję, że drugi projekt, który jesteśmy w trakcie realizacji, czyli R-Lab, Ryńskie Laboratorium Multimedialne, to będzie ta przestrzeń, gdzie właśnie młodzież do nas przyjdzie, żeby skorzystać z efektów projektu, dlatego że w ramach tego projektu stworzymy salę multimedialną, gdzie będą stanowiska gamingowe, będzie można przyjść, pobrać, będzie interaktywna podłoga, będą okulary VR, tak? Do tego też nagłośnienie, projektory, żeby to wszystko można było połączyć z edukacją, żeby przybliżać te formy współczesne, które one będą i jakby nas doganiają, no bo taki jest rozwój cywilizacji, ale też żeby z tego po prostu umiejętnie korzystać, żeby nie zamykać się tylko w tym cyfrowym świecie, ale też móc właśnie, jeżeli na przykład gram, to nie, że ja siedzę w domu, a koleżanka siedzi w drugim domu i jesteśmy przed telefonami i gramy. No nie, to chcemy to połączyć, żeby jednak mogli przyjść do nas i jeden siedzi na jednym fotelu, drugi na drugim i grają wspólnie, że pomimo, że jesteśmy w świecie wirtualnym, ale jest obok mnie ten człowiek i powie, no to fajnie zrobiłeś. No,
1: jeszcze moje fajnie. Pokolenie to pamięta, że normalnie chłopcy przynosili, zazwyczaj to byli chłopcy, dziewczyny, niektóre też grały, że były igrzyska lanowe, że przynosili komputery swoje i normalnie siedzieli w jednym pomieszczeniu i grali.
2: Dokładnie, a teraz tak naprawdę, no jakby to wszystko poszło w drugą stronę, absolutnie. Każdy siedzi w swoim kącie w domu. Tak, więc to absolutnie to gdzieś tam uciekło. A uważam, że też trzeba dbać o ten kontakt człowiek z człowiekiem, żebyśmy uczyli się tej empatii, tego takiego wzajemnego szacunku i takiego tej też umiejętności powiedzenia, słuchaj, coś zrobiłeś dobrze, coś zrobiłeś źle, bo nie jest odwagą, uważam, w przestrzeni gdzieś tam takiej właśnie tej wirtualnej, gdzie jest tego hejtu, takiego wszechdomnego, tych komentarzy złośliwych i tak dalej, co uważam, to jest takie mało odważne, bo jakby no tak, cenione było, tak jak kiedyś, tak, na podwórku rzeczywiście ktoś powiedział, słuchaj, to źle zrobiłeś, to nie takie, jesteś taka i taka. A teraz to gdzieś tam czujemy się tacy bezkarni, gdzieś tam ukrywamy się pod maską często takich, to tak naprawdę jest słabe.
1: Ale wracając do kultury. Nie, no chyba to trudno się z tym nie zgodzić, no taka jest prawda, ale też fajne jest to, że no naprawdę musi się tam u was odbywać w RPKicie burza mózgów, żeby nadążyć za preferencjami tego, powiedzmy, nastoletniego odbiorcy, bo to jest no naprawdę, no trzeba stawać na głowie. Trudna misja trochę.
2: Tak, dokładnie, tym bardziej, że jakby młodzież też obawia się oceny. Ja kiedyś usłyszałam takie bardzo cenne słowo. Młodzież w tej chwili nie zastanawia się nad tym, kim chce być, tylko kim powinna być. I to ta refleksja tak bardzo jakby utkwiła mi w głowie, bo rzeczywiście bardzo mocno jest taka presja, że muszę być taki, muszę być to, muszę to. I wydaje mi się, że to też powoduje, że młodzi ludzie boją się. Boją się jakby poddać tej presji oceny i boją się otworzyć na to, żeby właśnie na przykład jak pójdę tańczyć, a kolega powie, Jezu, poszłaś tańczyć. I może to gdzieś tam też blokuje i trzeba nad tym po prostu popracować.
1: Jak się mówiła, że rozmowa, co to rozmowa? Rozmową można bardzo dużo tematów zamknąć, rozwiązać. Zresztą też po to się spotykamy, żeby ludzie dowiedzieli się, jak wyglądają kulisy powstawania chociażby kultury w Rynie, gdzie naprawdę no, mała miejscowość, a dzieje się dużo. A nawet balet, nie? Bo o tym też tak, chyba nie powiedziałaś. Ja dzisiaj sobie scrollowałam waszą właśnie stronę i patrzę, balet.
2: No obecnie prowadzimy właśnie nabór na zajęcia nasze artystyczne, jest to 8 sekcji. Jest to właśnie wspomniany balet dla grupy najmłodszej, bo tam już 5-latkowie mogą przyjść. I to się udało, bo to już od 3 lat bodajże ta grupa baletowa istnieje. Zajęcia teatralne, taneczne, taneczny miks właśnie z Kamilą Raczyńską, breakdance, zajęcia fitness, tutaj już też dla dorosłych, bo też szukaliśmy takiej przestrzeni, żeby ci tacy pracujący, no też żeby mieli coś dla siebie.
1: No, bo nie każdy, że nie ma siłki w Rynie podobno. Kiedyś spotkałam dziewczynę gdzieś na siłowni, mówiła, że z Rynu i że nie ma.
2: No nie ma siłowni.
1: Jest
2: nie ma
1: alternatywa.
2: Dobrze. Tak, ale są zajęcia fitness, które właśnie ruszają w październiku, 2 razy w tygodniu, więc też mogą się tutaj osoby chętne zapisać. Zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, więc no, dzieje się tego naprawdę bardzo dużo. Są też takie dzieci, które chodzą na przykład na 3 rodzaje zajęć, bo są też i takie, ale są też i takie, które po prostu chodzą na jedną formę. Więc cieszy mnie to niezmiernie, że te karty zgłoszeń do nas spływają dla dzieci. No ale fitness już takie musi być, wiecie, ja uważam, że to już taka przestrzeń, że ja idę i mam ten relaks, prawda?
1: Może tak. I masz rację, nie łączmy tego, nie łączmy
2: tak,
1: tego.
2: Tak, po prostu już tak, tego się nie uda.
1: Tu się spocił, tu gdzie bluzka, tak, a tu jeszcze masz swoje potrzeby związane z tym, że coś tam...
2: Tak, tego, niech to będzie taka tak, przestrzeń, że tak. Dla mamy czy dla taty, nie wiem, że on sobie przyjdzie tak. I po prostu będzie mógł ten czas poświęcić dla to siebie, prawda. Tak.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku
2: Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Miał być jeszcze sport, ale koniec końcem nie mamy w nazwie sportu, więc tutaj mamy tak turystykę, kulturę. Nie mamy kina, a kino działa u nas.
1: Właśnie,
2: więc tutaj
1: jeszcze taka wisienka na torcie, bo co prawda miejscowość niewielka, ale kino Łabędź chyba ma się dobrze.
2: Forma naszej działalności jest nietypowa, dlatego że gramy raz w miesiącu i jest to z reguły ostatni weekend miesiąca, żeby też mieszkańców przyzwyczaić do tego, że wtedy warto zajrzeć na naszą stronę, bo już będzie grany repertuar kinowy. Nietypowa sytuacja, tak jak powiedziałaś, dlatego że jesteśmy chyba jedynym kinem w regionie, który prowadzi kino samemu, jako instytucja kultury, bo z reguły są to albo wynajęte sale, albo zlecane, a tutaj rzeczywiście podjęliśmy się tego, żeby te kino prowadzić. Bajki oczywiście cieszą się największą popularnością. Pamiętam, jak nawiązywaliśmy współpracę z dystrybutorami i zastanawiałam się, na ile będziemy mogli grać nowości, ale tutaj dzięki współpracy jeszcze z Giżyckiego Centrum Kultury, gdzie jeszcze Kinofala miałam okazję też prowadzić, to udało się nam, że dostajemy filmy premierowo, ale też są też taki repertuar układamy, gdzie coś powracamy do czegoś, bo też żeby każdy znalazł coś dla siebie.
1: Tak, tak, to jest bardzo ważne, ale to wtedy gracie jakby 3 filmy w jeden weekend? Jak to wygląda? Znaczy jeden dzień?
2: Piątek, sobota zaczynamy. Okay. W piątek zaczynamy, z reguły jest to jeden film, w sobotę bajka i film też, więc jakby od 16 z reguły zaczynamy do dołu, więc o 16 można dziecko zaprowadzić do kina na bajeczkę fajną z babcią, z dziadkiem, a potem przyjść właśnie, żeby obejrzeć komedię, tak? Albo dramat, więc tak, w takiej formie gramy. Incydentalnej, nietypowej, ale też ludzie czekają na to i też korzystają z tej oferty.
1: No czyli w Rynie nie ma wymówek, że raz w miesiącu, żeby gdzieś wyjść, to trzeba koniecznie gdzieś dalej pojechać.
2: Nie, ja myślę, że naprawdę no, jest jeszcze wiele wydarzeń, o których nie powiedziałam, bo absolutnie sama też zapomniałam, dlatego zachęcam do tego, żeby zaglądać na naszą stronę, tak, www.rpkid.pl oraz na naszego Facebooka, bo tam na bieżąco są wszystkie rzeczy, tak, bo tak jak powiedziałam, no myślałam, że ta jesień będzie taka spokojniejsza, ale okazuje się, że...
1: To jest roller coaster kulturowy.
2: Jest dużo, tak, bo i chociażby, no właśnie niewspomniany tydzień miast Cita Slow, tak? Więc tutaj mnóstwo rzeczy związanych właśnie z takim wolnym, spokojnym spokojnym życiem, aczkolwiek też rozwojem technologicznym, bo Citastą to jest taki właśnie rozwój, ale powolny, z poszanowaniem tego, co jest u nas najpiękniejsze. Więc tutaj jakby, no przez cały tydzień, no absolutnie tu też może sobie każdy przyjść i skorzystać. I tutaj właśnie też ciekawostka, bo cały program to zachęcam, żeby wejść na stronę do nas, ale powiem o dwóch fajnych rzeczach, bo spacer w ślimaczym tempie z ornitologiem Krzysztofem Pawlukojciem wokół jeziora Ołów, czyli to, o czym rozmawialiśmy. Tak, pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy na...
1: Niedawno tu był, siedział na twoim miejscu.
2: No właśnie, to tym bardziej. Ja w ogóle uważam, że właśnie fajni ludzie fajnie się przeciągają i tworzą wspólnie piękne rzeczy, więc tutaj będzie okazja na ten spacer ornitologiczny. Zwieńczeniem tego całego tygodnia Citastą będzie spektakl Antidotum w wykonaniu Teatru Przebudzeni. To jest teatr osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi bądź innymi cielesnymi, które mają braki. Absolutnie wspaniali aktorzy. Mieliśmy okazję już gościć ten teatr u nas w minionym roku i tutaj Monika Kazimierczyk robi cudowną rzecz i bardzo trudną, bo pokazuje sztukę właśnie ich oczami, ich talentem i to jest na wysokim poziomie, bo pamiętam, kiedy był pierwszy spektakl, były takie głosy niekoniecznie, ale jak ludzie przyszli i potem jak ta dobra, taki dobry flow poszedł po tym, ludzie mówią, zaprośmy ich jeszcze. Mhm. Cudowni, naprawdę cudowni ludzie i tutaj ten spektakl będzie właśnie w niedzielę, wstęp wolny, wejściówki będą u nas do odebrania w bibliotece. I to jest też właśnie w ramach Kulturalnego Chaosu, czyli teatr w dwóch odsłonach, który pokazuje, że nie ma barier, sztuka nie ma barier, sztuka jakby je przełamuje i pokazuje, że każdy z nas może zrobić coś pięknego. To im bardzo też pomaga jakby w takiej rehabilitacji i w takim budowaniu poczucia własnej wartości. W tym minionym spektaklu jakby to tam jeden z aktorów nie ma ręki i on tak ogrywa, och, odpadła mi ręka. Więc jakby to też jest takie naprawdę...
1: Z dystansem.
2: Oczywiście, że tak, więc naprawdę serdecznie polecam, żeby być.
1: No to zajrzyjcie koniecznie na stronę RPKiTu.
2: Tak, dokładnie, serdecznie zapraszam.
1: To była Marta Dąbrowska, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję również.
0: Zmieniamy temat.
1: Kolejne fragmenty przeszłości Mazur odkryli archeolodzy z Fundacji Terra Desolata. Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały tereny Mazur setki, a nawet tysiące lat temu. Ludy nie były piśmienne, jednak znalezione przedmioty sporo o nich mówią. Archeolożka Monika Radzikowska.
3: Zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że no ci Bałtowie miało, żeby być tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu albo właśnie nad Czarne Morze.
4: Że możemy obserwować pewne idee, które się łączyły, mieszały ze sobą, przenikały, oczywiście przez pryzmat przedmiotów, które nam nie opowiedzą o tym dlaczego, ale mogą pokazać pewne wpływy z różnych kierunków i to jest strasznie ciekawe. Udało się zarejestrować nadpalone ziarno grochu, grykę, ziarenka prosa.
1: Wiecie, że Puszcza Borecka pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Sam projekt to nie tylko badania naukowe. Zespół organizuje wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców i turystów. Są gry terenowe, są wycieczki prowadzące szlakami lokalnych zabytków i dawnych osad. Ważnym elementem projektu o takiej wdzięcznej nazwie Prapuszcza są właśnie spotkania z mieszkańcami i wykłady. I w tych wykładach uczestniczą różni ludzie, bardzo często specjaliści. Udało mi się też tam spotkać konserwatora zabytków.
5: Mirosław Jonakowski, warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków. Jest to bardzo sprawna grupa, fundacja Terra Desolata. To są doświadczeni ludzi, wiedzą co robią, natomiast jakby dostawaliśmy co jakiś czas informacje o ciekawostkach, które tam się pojawiały. Tyle ciekawy obszar, że jakby porośnięty od wieków puszczą. W związku z tym nie zachodziły tam żadne procesy erozyjne, nie zostały rozorane stanowiska. One są w kapitalnym stanie, jeżeli chodzi o zachowanie i w związku z tym bogactwo informacji, które uzyskujemy, znakomite obiekty są znajdowane, ponieważ tam mamy obiekty późno neolityczne, czy przez nie epoki brązu, czyli takie, które mają 2-3 tysiące lat, po takie, które są nawet z ubiegłego wieku.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: 107 FM. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Korek.

0: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
1: Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce, no i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest, no i może być pięknie, a będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking Dishes, LAOs w Melo na początek, za chwilę Stranger, Olivia Adams, opoka się ma.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlow u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Melo Radio Giżycko.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: All of my love w Melo Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy? Ręka w górę. No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.
1: Melo Radio Giżycko na 107 FM.

0: Reklama. Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
13: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
14: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
13: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Melo Radio. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Fall to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość. Oczywiście z wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złoty numer dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Leni Wasandy, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Vicky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na czterech wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. No a skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Never Go Away, Sybul w Melo Radio, tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boisz się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością, a to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trebles, zróbcie głośniej.

0: Take it slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right on, w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
3: Po reklamie.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie, siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Allora Don Stromae. No i tak, oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już od 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.

No i można powiedzieć, że wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix, róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascomb w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
6: O reklamie.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: Oj, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię,
0: bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. No mąka, to... ciepła woda, garnek z rządkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami, co może nie
0: być,
1: wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe. No
1: paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki, nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj, ja pierogi
1: również
0: z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

kawałek do reklamy. Melo Radio.

0: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
0: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
0: masz. O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka. Melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj, nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami, Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsuwam, po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Nowy rok akademicki na wypasie?
18: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
18: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
19: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

Lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofsta z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończy już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: back home.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka Sony Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Wszyscy już w sali po wczorajszym Melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tego godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tomelo Radio to kwadrans po 15 i to Four to the Floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką, na co przydałoby wam się siano, no bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste, no ale od tego macie Meloradio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Meloradiu, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 27 minut po 15, a to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż się nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: O, pieskie życie ma smak!
18: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Felix Jan i Polina. Melo Radio to od 17 minut do 16, my podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Diddy Kool, Bonnie M i Lizzo w Melo Radio jeszcze przed 16, a po 16 oj też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Fordo punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Melo Radiem.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love w Melo Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
22: A, no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
26: Po reklamie.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Last Boy w Meloradiu jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak, jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire! No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Feeling blue without you.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melo. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Media Expert, taniej masz.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce, nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak pokrótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i chiperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies, Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie.

Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo, nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, a coś tam nie.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegry.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład. Soku, Clear Mind i Entrawa i pogważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manz z Elmerlow. No jednym słowem, najlepszych numerów nie zabraknie.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Felix and the Wise, you close your eyes.
1: I hope you will.
0: To Meloradio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

0: puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fly High. Tobi Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
23: Skoda.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w Playce na tę godzinę. Konrad Straczyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłoście się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milky, David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolastej doda i nie żałuje w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover, Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years of Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spektakl.

0: czwartek po najlepsze okazje.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Dni są coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe, więc to zdecydowanie dobry moment, żeby znaleźć trochę czasu dla siebie. W związku z tym Giżyckie Centrum Kultury przygotowało na tę jesień sporo propozycji dla mieszkańców i to w różnym wieku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć! Tegoroczna siatka zajęć i aktywności to też odpowiedź na sygnały i potrzeby mieszkańców. Giżyckie Centrum Kultury przygotowało sporo pilotażowych zajęć i nowych propozycji, żeby sprawdzić, co rzeczywiście spotka się z zainteresowaniem i czego mieszkańcy tak naprawdę oczekują od lokalnej kultury. Bo w końcu oferta Domu Kultury nie powinna być tworzona zza biurka. Więcej na ten temat wasz i mój gość Żaneta Sarnecka-Roch, GCK. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, już tyle powiedziałam, no to jaki jest plan na tę kulturalną jesień w Giżycku?
2: Tak, jeśli chodzi o jesień u nas w GCK-u, to już tak tradycyjnie rozpoczynamy zajęciami edukacyjnymi, ponieważ końcówka września, początek października, już nasi giżyczanie są przyzwyczajeni, że u nas rusza petarda właśnie zajęciowa dla osób zainteresowanych zajęciami wokalnymi, dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Jeśli ktoś jest zainteresowany zapisaniem się właśnie na tego typu zajęcia, to serdecznie zapraszamy. I dodatkowo ruszają zajęcia hip-hopowe dla wszystkich grup wiekowych, więc też jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do grupy, serdecznie zapraszamy. No i od października oczywiście ruszamy z, tak jak już wspomniałam, z zajęciami. Oprócz tańca, hip-hop, śpiewu będą zajęcia teatralne, będą zajęcia z tańca współczesnego.

0: Oczywiście będą zajęcia również dla dorosłych, Ladies 40+, gdzie będzie to połączenie gimnastyki i tańca. Również w poniedziałki od godziny 19 będziemy tańczyć do 20.
1: Jak z zainteresowaniem na te 40
0: gorące? Tak, gorące 40 to jest bardzo oblegany kierunek, więc naprawdę zapraszamy, żeby być od samego początku na tych zajęciach, bo nasza instruktorka pani Grażyna daje ostry wycisk. Są siódme poty, ale wszystko w takim fajnym anturażu tańca, więc to jest taka, myślę, świetna zabawa, a nie tylko rozruszanie się, więc połączenie i przyjemnego, i pożytecznego. Co więcej, na pewno będziemy mieć kontynuację zajęć muzykowanie na dywanie i tutaj maluszki od 5 do 18 miesiąca życia zostają w czwartki. Są to godziny przedpołudniowe, 10.30 pierwsza grupa, 12.30 druga. Ruszamy z pilotażem muzykowania dla nieco starszych tylko, bo od 18 miesiąca życia do 3 lat. Druga grupa to będą zajęcia też popołudniowe, ponieważ już w tym wieku dzieci chodzą czy do żłobka, czy do przedszkola, więc tutaj będziemy spotykać się w poniedziałki o 16.30 z tą starszą, w cudzysłowie, grupą. Cóż więcej, oczywiście plastyka będzie dalej u nas z Romą Janiszewską we wtorki i środy. Grupy od bodajże 5 roku życia albo 6, ale też dla osób dorosłych, dla amatorów oraz dla bardziej profesjonalnych twórców, więc właśnie te środy mocno plastycznie. Dodatkowo ruszają w sumie 2 zajęcia taneczne również dla dorosłych, bo taniec latino oraz taniec towarzyski w środę i w czwartki wieczorami od godziny 19. I cóż jeszcze, no na pewno ten śpiew i śpiew dla dorosłych również będzie prowadzony, więc ja polecam najlepiej śledzić. Śpiew dla młodzieży jest do 15 roku życia. Nie robimy tutaj tej dolnej granicy, ponieważ tak jak rozmawiałam z panią instruktor, panią Danusią, perełki zdarzają się już nawet w przedszkolu i warto ten głos ćwiczyć, więc nie daję tej dolnej granicy, ale do 15 roku życia. Śpiew właśnie dla dzieci, a dla dorosłych, no to tu już tutaj mamy bardziej otwartą. Jak najbardziej. Ja co prawda nikogo karać swoim śpiewem nie będę, ale jak najbardziej również zapraszamy osoby dorosłe, z tym, że ja tutaj polecam śledzić naszego Facebooka, naszą stronę internetową.
2: Jak wygląda ta siatka zajęć w tym roku w Giżyckim Centrum Kultury? Czy chodzi tutaj o jakieś takie inne, trochę nowe spojrzenie na potrzeby mieszkańców w kontekście tego, co chcieliby czerpać tutaj lokalnie z Giżyckiego Centrum Kultury?
0: Tak, otwieramy się na mieszkańców. Mieliśmy tutaj informację, że troszeczkę jest za mało dla tych i najmłodszych, i dla dorosłych, więc taka propozycja została stworzona i zobaczymy, jak ten pilotaż w cudzysłowie będzie, jak się spotka z odbiorem mieszkańców, bo i śpiew, i taniec, więc i teatr przecież od zeszłego roku, warto to podkreślić, mamy również teatr dla dorosłych, Teatr Luna. Niedługo będą mieć swoją premierę spektaklu Żywia, 15 października, o tym na pewno opowie więcej instruktor.

0: Pani Grażyna Darska. Dodatkowo weekendami, i dlatego też tutaj podkreślam, warto nas śledzić. W soboty, w niedzielę spotykają się nasi modelarze, giżyccy, więc tutaj też warto śledzić komunikaty, bo to nie w każdy weekend, ale jeszcze jeśli ktoś lubi planszówki, to zapraszamy w czwartki na spotkania planszówkowe, ponieważ mieliśmy je w środę w wakacje, teraz przenosimy je na czwartek, ale też popołudniami będzie można w Giżycku troszeczkę pograć w różnego typu gry, więc też zapraszamy miłośników planszówek po prostu.
1: To są spotkania takie otwarte, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i też nie ma kwalifikacji wiekowej.
0: Zgadza się. Planszówki to jest otwarte i mogą przychodzić i rodziny z dziećmi, i dorośli, którzy po prostu...

0: prostu lubią tak spędzać czas.
1: Jak to ktoś mądrze wymyślił, od 0 do 100.
0: O, tak, zgadza się. No i co dalej? 10 października mamy działanie finałowe z projektu Domiamy Europa, o którym za dużo nie chcę zdradzać, jeśli chodzi o merytorykę, bo to się dalej tworzy. Będzie to formuła troszeczkę happeningu teatralnego. Czekamy na przyjazd artystek z Francji, Cécile i Sophie, które reprezentują Théâtre de Manchy. Przepraszam, jeśli kaleczę francuski, ale no niestety nie znam francuskiego, więc nie wiem, jak to dokładnie dobrze wypowiedzieć, żeby...
1: W każdym razie zbliża się Beaujolais Nouveau. Bo,
0: zgadza się i również będzie u nas, więc koncert z tego...
2: Kaleczenia.
0: Tak, ale to w listopadzie właśnie. A przed listopadem, właśnie 10 października w sobotę, będzie takie właśnie działanie finałowe, na które również będziemy zapraszać i ogłaszać, o której godzinie, w jakim miejscu, bo to też jeszcze na razie jest owiane tajemnicą. Żywia 15 października. 17 natomiast będziemy mieć koncert w ramach naszego cyklu Ocalić od zapomnienia i tutaj będziemy wspominać muzycznie Krzysztofa Klęczona. Będą również artyści z Czerwonych Gitar, którzy oryginalnie grali z Klęczonem, więc to też jest bardzo ciekawa alternatywa dla osób ceniących sobie dobrą muzykę. Bilety są już w sprzedaży, można przez internet albo przez tutaj stacjonarnie naszą kasę zakupywać wejściówki, więc serdecznie zapraszamy. A 22 października będziemy tutaj gościć Teatr Bro z Gdyni, który przyjedzie do nas z spektaklem Instytut Pana B. Jest to bardzo ciekawy projekt, ponieważ artyści grający, aktorzy grający są to osoby z niepełnosprawnościami różnymi i projekt jest w ramach naszego działania Kultura, która słucha, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i chcemy pokazywać różne typy inkluzywne, gdzie właśnie aktorzy przełamują nie tylko tutaj tremę i pokazują swój artyzm, ale również to są osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. 22 Instytut Pana B, a tydzień później, 29, sama bardzo jestem ciekawa tego, jak to wyjdzie, ponieważ będziemy mieć koncert w dwóch językach polskich, muzyka Ciało Rytm Olsztyńskiego Teatru Głuchych, więc na scenie będą zarówno osoby słyszące, jak i osoby głuche, co warto podkreślić, bo to będzie również język foniczny, ten, który słyszymy, ponieważ ostatnio, jak był u nas Teatr Głuchych, to mieliśmy takie komunikaty, że mieszkańcy nie do końca wiedzieli, czy to będzie tylko w polskim języku migowym, czy też słyszący, czy właśnie w tym języku fonicznym, więc uspokajam, to będą dwa języki, bo to język foniczny, tym, którym my się posługujemy, oraz polski język migowy, a po koncercie zapraszamy na spotkanie właśnie, które będzie tłumaczone na polski język migowy i będzie można wypytać artystów, jak to jest, że osoba, która nie słyszy, jednak daje koncert na scenie, więc jak głusi czują muzykę. Więc to jest, myślę, tak, bardzo ciekawe pod kątem chociażby takiego meta patrzenia na kulturę, na sztukę. I to też jest również działanie w ramach tego projektu Kultura, która słucha z ministerstwa. Będziemy mieć jeszcze inne w listopadzie działania z tego i w grudniu, więc myślę, że to bardzo ciekawe i warto na tym być. Tym bardziej, że na te dwa spektakle, 22 i 29 października, wstęp jest wolny. Więc serdecznie zapraszam.
1: Marta Dąbrowska z Regionalnego Parku Zrynu opowiadała o występach właśnie

0: publiczność.
1: Również tutaj na to liczymy, że publiczność otworzy się na ten rodzaj sztuki. Z mojej perspektywy, patrząc na to, co oferują dane teatry inkluzywne, to właśnie jest tak, jak mówisz, że troszeczkę inne spojrzenie z większym dystansem na to, co również może się wiązać z tym, że na co dzień pokonują wiele trudności, o których my możemy nie zdawać sobie sprawy, ale to jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie z innego punktu. Więc tutaj też myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie i cieszę się, że w Rynie również są prezentowane takie teatry.
2: No i właśnie to też jest fajne, bo to świadczy o tym, że jako tutaj te małe społeczności zaczynamy się otwierać na te tematy nieco trudniejsze do przetworzenia, tak, jako widz.
1: Tak, właśnie o to chodzi, żeby mimo tego, tak jak mówisz, jesteśmy mniejszym miastem na uboczu i w ogóle Polska B, wiadomo, ale pokazujemy, że wcale tą Polską B nie jesteśmy i gdzieś przodujemy, bo szukając między innymi tłumacza polskiego języka migowego na spotkanie i opowiadając o tym projekcie, to ludzie z innych większych ośrodków są zaskoczeni, że gdzieś w Małym Giżycku w ogóle coś takiego będzie miało miejsce, więc super.
2: I jeszcze wróćmy do klasyków polskiej literatury, a teraz klasyków polskiego kina. Pytałam cię, czy oglądałaś Lalkę?
1: Mówię, jak najbardziej zapraszamy na Lalkę, będziemy ją grać chyba aż do 16 października, więc mamy nadzieję, że tutaj giżyczanie zdążą obejrzeć ją u nas w kinie. A pytałaś o Lalkę tą Netflixową, nie? Więc tutaj no niestety
2: no,
1: jeszcze się nie zdarzyło.
2: Z
1: pewnej platformy. Jeśli chodzi o lektury, to za chwileczkę wchodzi również Folwark Zwierzęcy Orwella w ramach animacji, więc jeśli ktoś jest zainteresowany również lekturą, to zapraszamy, bo to też jest bardzo ciekawe, jak można bardzo trudny temat jednak przełożyć na taką lekką animację. Oglądając zwiastun tego filmu, troszeczkę kojarzyły mi się Uciekające kurczaki, bo tam też kurczaki uciekają, mają swój świat kurczakowy, a tutaj jest farma zwierząt, więc to gdzieś mi tutaj konwencją było podobne, ale też jestem ciekawa tego, bo zwiastun nie oddaje jednak w 100% tego, co jest w kinie. No i tak, Orwella będziemy grać już w pierwszy weekend, Lalka również, więc to są takie mocne pozycje. Na pewno będziemy grać, tylko nie jestem pewna, czy w październiku.
2: Podobno Marek Konrad po 20 latach nieobecności na dużym ekranie wraca. Znaczy nie podobno, tylko na pewno.
1: O, no to jest, chociażby to jest
2: dla
1: coś. Tak, dla kogo warto pójść do kina.
2: No tak, i powoli będziemy też kończyć. No warto też zapewnić, że listopad w Giżyckim Centrum Kultury to też będzie taki czas zadumy, takiego oczekiwania.
1: Tak, tak. No wiadomo, że ten 1 listopada, 2 listopada to jest właśnie, tak jak wspomniałaś, święto zadumy, zaduszki. Tutaj będziemy bardziej refleksyjni. Jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów.
3: To była Żaneta Sarnecka-Roch z Giżyckiego Centrum Kultury, a tej jesieni pod kątem kultury to zdecydowanie nie wszystko. Jeżeli chodzi o Giżycko, to sporo dzieje się też w Twierdzy Bojen, która, przypomnijmy, już od jakiegoś czasu działa jako osobna jednostka. Strażacy w powiecie giżyckim mają pełne ręce roboty, a my dziś mamy do nich sporo pytań. Zacznijmy jednak na spokojnie, bo od tego, co dzieje się w naszych domach, kiedy robi się coraz chłodniej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
4: Na luzie, ale serio!
3: A skoro już o strażakach mowa, dziś zaglądamy do tych mniej spektakularnych interwencji, bo czasem naprawdę niewiele potrzeba, żeby zrobiło się gorąco. Kropla benzyny, domowy kominek i mamy połączenie, którego zdecydowanie nie polecamy powtarzać w domu. Ale spokojnie, są też przyjemniejsze połączenia, na przykład strażak, kuchnia i wspólny posiłek, bo podobno nic tak nie integruje podczas służby jak wspólne jedzenie. No dobrze, może jeszcze dyskusja o tym, kto po tym wszystkim pozmywa. Będzie też o rzeczach zupełnie poważnych, jak na przykład ta, że strażacy z powiatu giżyckiego jako jedni z pierwszych w Polsce wzięli udział w akcji gaszenia pożaru ogniem. Za chwilę więcej na ten temat wasz i mój gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
5: Dzień dobry.
3: No ale zaczniemy właśnie od tego sezonu grzewczego, bo no to dobrze wiemy, jesień szybko nas zaskakuje, podobnie jak i zima drogowców, więc najprawdopodobniej dziś jeszcze nie ogrzewamy, a jutro już będziemy ogrzewać i to codziennie. Więc jak się zabezpieczyć przed tymi niechcianymi awariami instalacji grzewczych?

0: gospodarczych w naszych domach.
1: Jest to naprawdę niewielki koszt, bo nasze życie nie jest pomierzalne, więc koszt jakby naszego życia, więc naprawdę jest to inwestycja, która tam na dzień dobry się zwraca. Coś tu można powiedzieć, no tylko przypomnieć, że czyszczenie przewodów kominowych na paliwo stałe, to na razie jeszcze tak dość sporo na naszym terenie jest, czyli drewno i węgiel czy pelet, no niestety wymaga 4 razy w roku. Nie raz w zimę, tylko 4 razy w roku. Mówię tu o czyszczeniu. Natomiast sprawdzenie techniczne przez uprawnione organy, no tu jest raz w roku, czyli kominiarz musi sprawdzić, zrobić ekspertyzę raz w roku, ale czyścić trzeba 4 razy. No to zawsze o tym mówimy, czyli raz na 3 miesiące, a wiem, że większość robi to tylko raz w roku. Czyścimy to zazwyczaj w listopadzie albo nawet w grudniu, no bo wtedy dopiero jest zimno i wtedy palimy.
0: Może być w grudniu po południu już za późno.
1: Za późno i są takie sytuacje, które na przykład, no nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że kawki, te ptaszki bardzo lubią budować właśnie gniazda w przewodach wentylacyjnych czy kominowych. No i to się dzieje teraz, tak? One teraz budują te gniazda, więc rozpalając coś już nawet we wrześniu przepalając, czy na początku października, no możemy mieć duży problem, tak? I możemy się po prostu przytruć, więc to czyszczenie naprawdę to nie jest jakiś wymysł, tylko to jest z praktyki dobrej, tak? Raz na 3 miesiące powinniśmy to sprawdzić. Tak?
0: Jeśli chodzi w ogóle o ten sezon grzewczy, to uspokoiło się w ostatnich latach? Macie panowie mniej tych interwencji związanych właśnie z wadliwą instalacją?
1: Tak, dokładnie. Większość jest wymieniana na jakieś alternatywne paliwa, czy pelet z komorą zamkniętą, czy gazowe, także tu jest lepiej. A jeżeli już ktoś dalej używa tych starych piecy właśnie na węgiel, czy na drewno, no to przynajmniej przewód kominowy, są wsady z kwasówki, tak, z tej stali zrobione bardzo szczelnie i to też tak fajnie. Także nie, tu jest duży postęp. Tu jest duży postęp, tym zdarzeń mamy naprawdę coraz mniej.
0: A zdarza się, bo tak mnie to zastanawia, bo w sumie na przykład takie kominki, takie tradycyjne, wiadomo, drewienko wrzucić, zdarzają się właśnie sytuacje jakieś takie groźne z udziałem właśnie tego typu urządzeń, tych kominków takich domowych?
1: Jeśli chodzi o kominek, to tutaj nie odnotowaliśmy przynajmniej do tej pory z tlenkiem węgla jakiejś właśnie akcji, że ktoś coś nieumiejętnie, czy coś było zapchane. Nie, tutaj bardziej sposób rozpalania. Ludzie po prostu potrafią paliwem polać drewno i po prostu podejść z zapałką i w tym momencie jest po prostu wybuch.
0: No i były brwi i nie ma.
1: Takie, dokładnie tak. I tutaj często nie mamy tyle co gasić, co bardziej pomoc medyczna jest dla tych ludzi.
0: Okej,
1: to dobra. Tego typu zdarzenia były.
0: Czyli ta finezja po prostu.
1: Tak,
0: ale to można zrobić, bo sama mam jakby nie trzeba tam benzyny żadnego podpalacza. Tam jest technika po prostu.
1: Dokładnie. No musi być przede wszystkim suche, wysezonowane drewno, pałka i to wszystko wystarczy. No i drożny przewód kominowy przede wszystkim, żeby tak zwany ciąg był, tak? No to wtedy nic tam nie trzeba, żadnej benzyny, żadnej... zdarza się i naprawdę są to takie zdarzenia niewdzięczne, bo nie dość, że mamy pożar, bo czasami faktycznie tej benzyny było tyle, że po prostu jeszcze się to gdzieś tam rozlewa, bo to jak fuknie, no to ten człowiek rzuca ten karnister i to jeszcze mamy gotowy pożar, tak? A jeszcze mamy osobę, która dość mocno jest poparzona i czasami bardzo, bardzo, że tak powiem, pół załogi to opatruje tego człowieka, tak? Więc bardzo takie niewdzięczne akcje i sam osobiście przy dwóch byłem, a było tego więcej.
0: A że ktoś próbował, tak?
1: Dokładnie, tak.
0: To nie róbcie tego w domu, słyszycie...
1: I to jeszcze niekoniecznie to była zima. To były właśnie przyjazdy na domki letniskowe, i troszeczkę chłodniejszy wieczór i towarzystwo, że tak powiem, postanowiło przy blasku ognia troszkę posiedzieć. A że się chciało szybko rozpalić, to właśnie takie głupie...
0: Głupie pomysły
1: przychodzą.
0: No, prawda, to czasem człowiek się nie zastanowi i zrobi i to są właśnie te błędy, które też te wakacje to też był wysyp takich, że na przykład wybuch butli z gazem na Łodzi, prawda? To też się działo.
1: Tak, ale to notujemy tak systematycznie w sezonie.
0: Z czego to wynika?
1: No niestety, tutaj raczej przede wszystkim to, co my żeśmy zanotowali, to jednak zły stan techniczny instalacji, czyli gdzieś przewód niedociśnięty troszeczkę, gdzieś wyrwany, Ja nie mówię, że to jest wina konkretnej instalacji, być może użytkowników, którzy to butle szarpią, gdzieś tam wyjmują, za mocno coś myją, przestawiają, wtedy nie patrzą, czy ten przewód jest dobrze podłączony, ale to przede wszystkim było przyczyną, dlatego że no, gaz się gdzieś zbierał w tych komorach, tak, przez te nieszczelności, przez ten wężyk troszeczkę poluzowany, no i wtedy ktoś chciał zrobić potrawę, no, zapałka odpalona i buch, strefa wybuchowa się zrobiła. No i mamy co mamy, tak?
0: Jeszcze mam pytania.
1: Nie zginął.
0: Na szczęście, właśnie, to jest kluczowe. Jest nauczka, ale na szczęście no, życie jest największą wartością, przynajmniej w naszym systemie, w naszej części świata. A już tak odchodząc od tych tematów egzystencjalnych, to mam pytania od słuchaczy do pana, bo właśnie podawał pan ostatnio, bo tak rozmawialiśmy, że strażacy gotują w kuchni. Jakie to są specjalności i co strażacy polecają, co najczęściej jedzą, kiedy mają służbę?
1: Właśnie, troszeczkę można powiedzieć, że wypadłem z obiegu, bo zmieniłem system zmianowy na codzienny i już te obiadki nie są jakby dla
0: ale
1: mnie.
0: Ale pachnie za drzwiami.
1: Ojej, pachnie, no bardzo pachnie, no po prostu znęcają nad nami się, tak w cudzysłowie, tak, że zapachy idą takie, że po prostu no, nie idzie pracować, no ale to już tak żartuję. Nie wiedziałem, że mamy takie talenty, naprawdę, no takie potrawy robią. Ciężko powiedzieć, przekrój jest niesamowity. Od ryb po mięsa, po sałatki, po makarony, po zapiekanki, desery. Mnie to cieszy, bo pamiętam trochę swoje początki, że tak troszeczkę byliśmy sami sobie. Każdy obiad przynosił, to były zazwyczaj pudełka, pojawiła się mikrofala, no to tak trochę było wygodnie. To tak troszkę nie scalało.
0: Ten kotlet jak kapeć smakuje,
1: prawda? To już pomijam walory smakowe, ale brakowało tak, tak każdy trochę sam sobie, no nie? Natomiast już od dłuższego czasu zostało to wprowadzone i fajnie, że tak właśnie spróbowaliśmy przekuć to w czyny, czyli chodźcie, spróbujmy zrobić obiad. No i się okazało, że są właśnie talenty, które bardzo dobrze to robią i lubią to robić i jak mamy czas, no bo to nie zawsze tak jest, a najgorszą rzeczą jest, jak przepięknie podany obiad już na stole, dymiący, pachnący i zapalają się te światełka i dzwonią dzwonki i to wszystko jest zostawione, wtedy my przychodzimy z biura
0: i to jest nasz czas.
1: Stamy, tak?
0: I to jest nasz czas.
1: Nie, no. żartuję.
0: Wiem, o co chodzi. A w nowej komendzie, w nowej strażnicy będą jakby większe możliwości, czy jakby tutaj jeden do jednego będzie? Podobno?
1: Nie, jeden do jednego. Na pewno będzie większy metraż, tak? Bardziej doświetlona kuchnia, może troszeczkę więcej miejsca na przygotowanie posiłków, no bo tutaj mieścimy się w pomieszczeniu 4x4 może, gdzie jest i wszystko do robienia, do zmywania i do jedzenia, więc 8 osób to mało miejsca jest, to nie jest takie ergonomiczne. Także w nowej na pewno będą lepsze warunki, przede wszystkim właśnie kuchnia będzie podzielona jakby na dwie części. Część, gdzie przygotowujemy czy zmywamy, a druga część taka typowo tylko na spożywanie posiłków, więc tam będzie na pewno jakiś stół i tak dalej, wiadomo, ale już nie będzie tego, że ktoś zmywa, ktoś tam smaży na przykład w tym momencie, to nie będzie przeszkadzało. Także nie, no tutaj to...
0: I ważna jeszcze sprawa to wasze prawe ręce po prostu na końcach powiatu nawet, to są strażacy ochotnicy, prawda, którzy wspierają wasze działania.
1: Ochotnicy, też z nich jest stworzony tak zwany pluton ratowniczy. Te jednostki, które są w tym plutonie o tym wiedzą, też po prostu mogą pojechać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo super sprawny system i funkcjonuje od tylu lat i naprawdę możemy się spierać, że za mało pieniędzy na sprzęt, tego typu rzeczy, ale same funkcjonowanie jest po prostu, pokazuje, że no bezbłędne. Zresztą to widzimy, czy ta powódź, czy nie powódź, to tam bardziej decydenci trochę gubią się, jak to zrobić.
0: Na służby przykład, wiedzą, co
1: a służby robić. Po prostu, no nawet za dużo czasami przyjeżdża, bo po prostu jesteśmy na pstryknięcie palca i cały pluton, czy kompania jedzie w każdy ten, także to jest bardzo, no zresztą teraz nawet taka nowość, tak, nie wiem, może państwo zauważyli w przekazach bardziej w social mediach. Jest to sprzedawane w telewizji jeszcze tak może nie nagłośnione, czy właśnie w radio. Moduły GFFF, to są moduły międzynarodowe do gaszenia pożarów lasów, ale to z lądu, tak? To tak jak się w filmach oglądało, do tej pory w filmach, ale już nas też to powoli dotyczy, że są to grupy ludzi, czy zrzucane z powietrza, tak? Jeszcze nie na spadochronach, jeszcze nie,
0: jeszcze
1: ale kto
0: ale
1: wie.
0: Ale jakoś muszą z tego powietrza się pojawić.
1: Tak, i to są ludzie, którzy którzy mają z sobą tylko specjalny sprzęt, łopaty, motyczki i tak dalej, są wrzucone w rejon pożaru i po prostu tam następuje zrzut, powiedzmy, ze śmigłowca wody czy z dromadera, a oni mają za zadanie to dogasić, tak? Czy tam zbudować jakąś linię, czy właśnie, to taka jest troszeczkę jakby nowość, może nie na świecie, że mają prawo wypalać, czyli działanie przeciwogniem, tak?
0: A to właśnie ostatnio rozmawiałam z jednym strażakiem, chyba przyjechał z Warszawy.
1: No właśnie, jak byliśmy wspólnie na tych ćwiczeniach na lotnisku, to tam właśnie był przedstawiciel.
0: Mnie zaintrygował, nie? Tak. Że to naprawdę takie, że to naprawdę trzeba 100% być przekonanym o tym, co się robi. Nie?
1: Dokładnie, ale dysponując jakby dzisiejszą technologią i techniką, jesteśmy w stanie to zrobić i mało tego, właśnie GFF z Olsztyna, bo jest stworzony na bazie wszystkich komend. Po dwóch, po trzech strażaków z każdej komendy, żeby nie obciążać jednej jednostki, bo gdyby taki pluton musiał wyjechać, powiedzmy, z Giżycka, no to nagle w Giżycku nie ma strażaków. Dlatego pomysł był, żeby dwóch, trzech z każdej komendy i to tworzy ten oddział, który jest dysponowany. I w tym roku właśnie ten oddział był zadysponowany do pożaru na Mazowszu. I tam skorzystano właśnie z działania przeciwogniem, więc ten pan właśnie, który, o którym pani wspomniała, no to tak jakby się troszeczkę nie chwalił, ale mówił, że to jest jeden z pierwszych udokumentowanych pożarów, gdzie strażacy zadziałali przeciwogniem.
0: Czyli to tak naprawdę w naszym kraju to jest dosyć nowatorska metoda.
1: Tak, dokładnie.
0: I nasi strażacy z naszego powiatu brali w tym udział.
1: Tak jest.
0: O. No tak, właśnie, o i się nie chwalą. Lecz teraz, ale to dopiero teraz.
1: Dokładnie.
0: I jeszcze tak kończąc naszą rozmowę, bo nie zapytałam, jaki jest termin oddania do użytku nowej strażnicy?
1: No mówimy o roku 2029 i mamy nadzieję, że może się uda przyspieszyć, tak? To jest wszystko kwestia finansowania. Jesteśmy w ustawie modernizacyjnej, tak? Więc jakby tutaj pieniądze nie są zagrożone, ale no sami wiemy, że planowanie coś te 4 lata do przodu różnie to bywa, różnie to bywa, ale miejmy nadzieję, że to skończy się wszystko dobrze. Zresztą jesteśmy też obwarowani terminem zamiany działek, bo przypominam, że nasze działki zostały tutaj zamienione, miasto ze starostwem, tak? Więc starostwo jakby tą działkę dalej ma, a miasto już nam ją oddało, czyli na dzień dzisiejszy mamy dwie działki, no w końcu trzeba dług spłacić. No i to jest ten...
0: No ale straż pożarna, przepraszam bardzo, w Giżycku być musi, także musi się miasto z tym godzić, że jest
1: tak, to termin jest terminem, tak, wiadomo, nie daj Boże, niedotrzymania terminu, to podejrzewam, że się wszyscy na pewno dogadamy, bo cel jest jeden. Ale miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie tutaj żadnych prolongat dopisywać, że jeszcze rok czy dwa. Skończmy to w 29 i wszyscy będziemy zadowoleni.
2: To był Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Na pierwszy rzut oka jeziora wydają się czyste, ale pod powierzchnią tej wody kryje się coś, czego raczej nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. Mikroplastik. To bardzo małe fragmenty sztucznych tworzyw. Odrobiny trafiają do rzek i jezior i innych elementów środowiska. Problem dotyczy też Mazur. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: Mokry temat.
2: Naukowcy zbadali 30 jezior Pojezierza Mazurskiego i zgadnijcie, co się stało? Mikroplastik był w każdym z nich. Co ważne, badacze zauważyli związek między ilością mikroplastiku a stopniem zagospodarowania linii brzegowej. Skąd dokładnie bierze się mikroplastik w jeziorach, jak wpływa na wodne organizmy i czy w ogóle jesteśmy w stanie ograniczyć jego obecność w środowisku? O tym wasz i mój gość Piotr Jachimowicz, specjalista od mikroplastiku z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Co to takiego ten mikroplastik, bo brzmi dość tajemniczo.
4: Mikroplastik, czyli cząsteczki plastiku o średnicy mniejszej niż 5 mm, tak coś definiuje. Może powstawać w różny sposób. Tak naprawdę mikroplastik już w takiej formie już gotowej możemy spotkać w naszych szamponach, innych kosmetykach, ale też może powstawać taki tak zwany wtórny, czyli wskutek rozkładu na drodze biologicznej, chemicznej, przez działanie światła, takich dużych plastików, które zostają gdzieś w środowisku, niestety się defragmentują i trafiają do środowiska właśnie w formie mikroplastiku później.
0: Boże drogi, w szamponie, jak to jest możliwe? Przecież kupuję, tam jest tyle napisów bio, wegański, różne hasła, które mają mnie skusić do tego, że tam w tej tubce jest ukryta sama natura, a jednak, proszę bardzo, nie. Jak to się dzieje? Do czego ten mikroplastik w tym szamponie?
4: Akurat w przypadku szamponów używam ten mikroplastik zdecydowanie, żeby lepiej rozczesywały się nam włosy. Natomiast faktycznie te certyfikaty, one też już są względem mikroplastiku. Już są certyfikaty na przykład bez mikroplastiku. Możemy wybierać bardziej świadomie. Są też już aplikacje, które możemy przy pomocy skanowania ich dowiedzieć się, czy w naszym produkcie, który kupiliśmy, jest mikroplastik, czy go nie ma.
0: Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego materiału, tego mikroplastiku, który jest w jeziorze. No dobrze, wiemy dlaczego znajdziemy w niektórych produktach kosmetycznych, ale dlaczego znajdziemy ten mikroplastik w jeziorze? Jak on tam trafia?
4: Jest wiele dróg. Jedną z nich są to, że po prostu wszystko, co zużywamy, leci później ze ściekami do oczyszczalni ścieków. Niestety w oczyszczalniach ścieków mikroplastik przedostaje się dalej. Jedną drogą są ścieki oczyszczone, gdzie faktycznie trafiają te mikroplastiki do jezior naszych. To jest już bardzo problemowe, bo to wszystko się deponuje, utrwala się w naszych osadach. Drugą rzeczą jest to, że wykorzystujemy osady ściekowe rolniczo, czyli jakby jako nawóz. I tam jest też o wiele więcej tego mikroplastiku, bo według literatury 90% nawet tego mikroplastiku, który dopływa do oczyszczalni, jest w tych osadach. Następnym źródłem są nasze zachowania jako turystów. Zostawianie śmieci na plażach, niestety takie później odpady fragmentują, zmniejszają się i trafiają też do środowiska wodnego.
0: Tak jak powiedziałeś, one zostają w wodzie. Czy jest jakiś sposób, żeby to usunąć, zlikwidować? Jakaś, nie wiem, tak jak w przypadku, nie wiem, tego przydomowego szampa, że wiem, że na przykład są jakieś tabletki cudowne, które w jakiś tam to sposób radzą sobie z tym problemem, ale w jeziorze da radę? Jak to zrobić?
4: Znaczy, niestety nie ma metody, która efektywnie to usuwa. Problem zostaje, tak naprawdę narasta z roku na rok, bo musimy pamiętać, że takich cząsteczek mikroplastików na litr ścieków to jest około 10. Musimy pamiętać, że taka oczyszczalnia ścieków może nawet transportować 30 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Więc to jest bardzo duży ładunek, który trafia. Nic z tym nie możemy zrobić jako technolodzy, natomiast jako społeczeństwo możemy. Możemy powstrzymać korzystanie z tego mikroplastiku, wprowadzanie go, po prostu odcięcie źródeł.
0: Co najprościej możemy zrobić, żeby, jeśli nie likwidować, to chociaż ograniczać ilość tego mikroplastiku, już bądźmy realistami.
4: Myślę, że na pewno pierwszym to jest to, żeby wybrać świadomie produkty, które są bez plastików, unikać po prostu zastosowania plastiku, ale też...
0: Wiadomo, to o czym nas uczą od samego początku, że tak powiem, naszej edukacji ekologicznej.
4: Dokładnie tak, to wszystko wpływa na to, że jakby ten cykl plastiku jest zamknięty, nie jest odpadem, możemy ponownie wykorzystać. No i też właśnie takie duże ilości nie trafiają do środowiska wtedy, bo też musimy pamiętać, że taki mikroplastik, który trafi do środowiska, chociażby do oczyszczalni ścieków, będzie też absorbował na swojej powierzchni inne zanieczyszczenia, takie jak hormony, antybiotyki. Jeśli w przypadku np. rzek jest ujęcie z rzeki wody, no to ten mikroplastik później do nas po prostu wróci. Jeśli nie wróci w formie wody, to może się zakumulować w tkankach ryb lub w małżach i to też będziemy go zjadać i będzie wtedy oddziaływał na nas. Musimy pamiętać, że wiele mniejsze cząsteczki mogą przechodzić tą barierę skóry, tkanek i po prostu w nich się akumulować.
0: Niestety, ale przypuszczam, że spożywamy ten mikroplastik w jakiejś mierze.
4: Jak najbardziej mówi się o tym, że od 25 mikrogramów do nawet do 4 gram. Jest to zależne od diety naszej i oczywiście ten mikroplastik jest bardzo ciężko wiedzieć, czy jest negatywnie oddziaływuje na nas, bo nie ma takich badań prowadzonych. Natomiast już są takie badania, które mówią, że znajdujemy mikroplastik w naszym mózgu, w naszych płucach, w naszej krwi, także w mleku matek karmiących piersią.
0: Prawda, która jest w jakimś sensie przerażająca, bo nawet czasem, kiedy myślimy, że coś jest stuprocentowo naturalne, no niestety, ale pozbawiasz nas tych złudzeń.
4: No niestety tak. Bardzo często używam takiego pojęcia jak greenwashing, czyli coś firmy faktycznie tworzą takie pojęcie, że coś jest ekologiczne, przyjazne środowisku, a tak naprawdę nie jest. Po prostu tylko zastępuje, to jest inny produkt, inny materiał, a całkowicie nie wpływa na polepszenie środowiska. Tylko jest to taka działalność PR-owa danej instytucji. edukacji.
2: Bardzo dużo mówimy o edukacji, o niezostawianiu odpadów, nie wiem, butelek, PET na plażach i tak dalej, bo to też oczywiście wpływa niekorzystnie na ten poziom mikroplastiku w jeziorach, ale wiesz, że jakby nie taka jest nawet kolejność szkodzenia, bo w pierwszej kolejności niestety, ale rolnictwo, czyli coś, bez czego my jako ludzie przeżyć za bardzo nie możemy.
4: Dokładnie, tak. No niestety mikroplastik też może się budować w rośliny, które zjemy. No właśnie, rolnictwo tak naprawdę jest bardzo, chce korzystać z tanich surowców, korzystamy na przykład właśnie z osadów ściekowych, które są właśnie bardzo bogate w ten mikroplastik. Wraz z wpływem powierzchniowym, z deszczem, no to ten mikroplastik znowu trafi nam do jeziora, może znowu wrócić do nas. Więc no to jest taki bardzo zamknięty cykl i jest bardzo ciężko go przełamać, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Myślę, że może pomysłem byłoby takie wykorzystanie innych odpadów, bardziej tych zielonych, gdzie już nie ma tego zanieczyszczenia mikroplastikiem, aż takiego, a po prostu w przypadku osadów ściekowych jest ich spalanie na odzysk energii.
2: Ja jakiś czas temu w giżyckim agrobiznesie, którego tutaj też przywołam, Piotr jest absolwentem, miałeś taki wykład, spotkanie z młodzieżą na temat tego mikroplastiku i przygotowałeś takie specjalne próbki. Jak to wygląda, jak już się uda wyłuskać ten mikroplastik?
4: Najczęściej są to właśnie takie specyficzne, jeśli chodzi o takie środki chemiczne, bo są to takie po prostu kuleczki, taki granulat. Natomiast tak naprawdę w środowisku nie znajdziemy za bardzo takiej formy, bo faktycznie, jeśli znajdziemy tą formę, to znaczy, że ona jest pochodzi z szamponu czy z jakichś innych kosmetyków. Natomiast najczęściej znajdujemy w środowisku są to nitki i fragmenty, czyli fragmenty mogą świadczyć o jakichś takich elementach, które się już zdegradowały, właśnie butelkach. A nitki to po prostu z naszych ubrań. Podczas prania też bardzo produkujemy sporo, ponad 300 mg na kilogram prania tworzymy, który później leci dalej do oczyszczalni ścieków.
2: Stąd ten mikroplastik też.
4: Dokładnie, dokładnie. No, tak naprawdę wszystko, co teraz, jeśli się skupimy na tym, co ubieramy, co jest ubrane też nasze pożywienie, to tak naprawdę wszystko jest plastikiem.
2: Tutaj wielkie jeziora mazurskie, ale też w ogóle nasza część po prostu Europy, w której jesteśmy, nie jest tak dobrze przebadana pod tym kątem w stosunku do innych miejsc.
4: Faktycznie tak jest. Te badania są w Polsce, może są jedne badania takie wykonane. Następne to są najbliżej nas, to na Litwie, a tak jesteśmy troszkę taką ciemną plamą, która jeszcze jest niezbadana. A tak naprawdę jest to bardzo potrzebne, bo by nam wykazało, co jest źródłem mikroplastiku, jaki typu to mikroplastik, a w ten sposób byśmy mogli tworzyć przed kampanię edukacyjne, dlaczego używamy tego mikroplastiku, dlaczego, jak możemy zmienić nasze takie zachowanie, żeby już nie korzystać z niego. No i myślę, że tutaj właśnie to jest dużo do zmiany. Natomiast są już projekty, tak jak tutaj prowadzone przez Fundację Wielkich Jezior Mazurskich, zespół współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Connected Lakes, współpraca też właśnie z Litwą i Łotwą, która ma na celu właśnie analizę mikroplastiku w naszych jeziorach, a też metali ciężkich, aby później konsultować to właśnie z władzami lokalnymi, też może w jakiś sposób ograniczyć te rozpowszechnianie się tego, bo musimy pamiętać, że nasz rejon jest bardzo turystyczny, a turystyka również bardzo wpływa na zanieczyszczenie mikroplastikiem.
2: Może na trochę odchodząc od tematu mikroplastiku, mamy już taki, że tak powiem, gorący okres tego gotującego się sezonu turystycznego. Na szlaku Wielkich Jezior coraz więcej łodzi, coraz więcej kąpiących się. Tak jak mówisz, dużo ludzi, większa degradacja jezior i może jakiś apel, czego nie robić, żeby tej naturze naszej mazurskiej nie szkodzić.
4: Myślę, że na pewno musimy zabierać swoje śmieci ze sobą, nie zostawiać ich w środowisku, bo musimy pamiętać, tak naprawdę mówimy o tym, że plastik rozkłada się 1000 lat, niektóry 100, ale tak naprawdę jeśli on będzie w środowisku wodnym, no to taka butelka w ciągu 50 dni już powstaną pierwsze dziury w niej i powstanie mikroplastik, który będzie się deponował w naszych jeziorach. A musimy pamiętać też o tym, że turystyka musi być atrakcyjna, a stracimy na pewno walory estetyczne jezior, jeśli ono brudne.
2: Znowu wracamy do tego mikroplastiku. Nie dajemy odpuścić tego tematu. Czyli tak naprawdę ta popularna butelka plastikowa, która gdzieś tam, dajmy na to, wrzuci ktoś do jeziora, nie goci. Wiadomo, niby jezioro jest duże, ale nie ma aż tak dużych jezior, żeby w nieskończoność mieściły te wszystkie materiały. Woda będzie brudniejsza.
4: Oczywiście tak. I musimy też pamiętać, że sama butelka plastikowa to też nie tylko sam plastik, to też dodatki chemiczne, tak jak bisfenol, który działa jak estrogen. Oczywiście w dużych takich stężeniach, badaniach laboratoryjnych wykazał, że na przykład jest to zmiana płci, znaczy ten stosunek płci u ryb jest inny, powinien być 50 do 50, na przykład wychodzi, że jest 80% samic, a 20% samców.
0: Czyli estrogen to jest ten chyba hormon żeński?
4: Tak, on wpływa na płodność u mężczyzn, jeśli jest za duży, to ta płodność spada.
0: Na wiele rzeczy dzisiaj otwierasz nam oczy. Czy to nie jest tylko skutek estetyczny, że będzie brzydko, ale dużo rzeczy złych może się wydarzyć po drodze.
4: Jak najbardziej. Niestety to jest taki złożony mikroplastik, jak dla nas, takich użytkowników, wygląda, że to jest butelka, jakby jedno ciało, ale tak naprawdę to ma wiele warstw i wiele związków, które tam jest wykorzystanych. I każdy z nich będzie inaczej oddziaływał. Raz estetycznie, chemicznie, biologicznie, bo musimy też pamiętać, że oczywiście ryby też mogą być, będzie już ten plastik mniejszy, go spożywać i w pewien sposób, myślę, że każdy widział na przykład takie kampanie społeczne żółwi, które spożywają na przykład torebki foliowe, bo myślę, że to są meduzy, ich pożywienie. Tak naprawdę to się dzieje też pewnie u nas, tylko że myślę, że ryby nie są aż tak atrakcyjne wizerunkowo, medialnie, jak żółwie.
0: Czyli tak jak mówisz, może być, że po prostu zwierzęta żywią się śmieciami.
4: Dokładnie tak. Bardzo często widzimy wrony, które budują gniazda z resztek papierosu, który też jest mikroplastikiem, znaczy poliuretan to plastik.
0: Mnokrotnie byłam świadkiem tego, że ktoś tego przysłowiowego kiepa do jeziora wrzucał. I może też powiedzmy na temat tego odpadu, bo na pewno wiesz, co tam jest i jak to działa na jeziora. Na
4: poliuretan oczywiście jest jednym z mniej występujących w jeziorach, natomiast występuje oczywiście, że tak. Bardzo często jest właśnie spotykane na plażach, jeśli się robi analizy. Jest to związek tak samo jak gąbki, które używamy w naszych zlewach. No i oczywiście może mogą być z nich toksyczne odcieki. Później oczywiście w dużych koncentracjach, natomiast musimy pamiętać, że badania, które prowadzimy, najczęściej są prowadzone w krótkim czasie. Nie możemy robić tak długich badań i tak naprawdę środowiska jezior są bardzo złożonym środowiskiem. Jest wiele czynników, które mogą oddziaływać na to. I tak myślę, że takie występowanie tych wszystkich cząsteczek plastików to jest taka troszkę tykająca bomba w przyszłości dla nas. Bardzo często korzystamy z takich nieoficjalnych plaż, gdzie nie ma tych takich zbiorników na odpady. Mhm. Więc to też jest problem. Więc musimy pamiętać, żeby może taka inicjatywa właśnie też jakby z tych działaczy lokalnych, żeby właśnie może faktycznie nawet na jakieś miejsce nie jest oficjalne plażą, zostawić jakiś jeden kontener, na przykład chociażby na plastik, czy chociażby już na te zmieszane odpady.
0: No i też przypominamy, że można zgłaszać, bo to też się kwalifikuje jako dzikie wysypiska. Można to zgłaszać w aplikacji, bodajże Mazurski Związek Międzygminy taką aplikację posiada. Samej zdarzyło mi się zgłosić i rzeczywiście sprawdziłam. Nie byłam taka. Sprawdziłam, usunęli, zabrali. Także proszę Państwa, inicjatywa jest w naszych rękach. Prognozy nie są dobre, ale jeszcze coś możemy zrobić. Także Piotrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
4: Dziękuję również.
2: Mam nadzieję, że trochę udało się Wam otworzyć oczy. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Czy bez chaosu jest w stanie powstać sztuka? A może właśnie bez odrobiny chaosu, improwizacji i odwagi? Trudno by było w ogóle mówić o prawdziwej twórczości. W Rynie udowadniają, że kultura nie musi być poukładana od linijki. Wręcz przeciwnie, czasem wystarczy pozwolić ludziom spotkać się, spróbować czegoś nowego, pobawić się formą i zobaczyć, co z tego będzie. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: A teraz Ryn.
2: A dziś na tapecie kulturalny chaos, bo to projekt, który łączy ludzi i pokazuje, że twórczość może mieć bardzo różne oblicza. Od recyklingu artystycznego i malarstwa przez taniec aż po teatr. Umówmy się, Ryn nie jest wielkim miastem, mieszkańców przecież nie ma tu milion. A wystarczy przyjrzeć się uważniej, żeby zobaczyć coś bardzo ważnego. Talenty są wszędzie. A jeśli ktoś mówi, że ja nie mam żadnego, to wcale nie oznacza, że go nie ma. Może po prostu jeszcze go nie odkrył. A o tym, jak kultura może łączyć ludzi, uruchamiać wyobraźnię i wydobywać talenty, których sami w sobie nie zauważamy, porozmawiam już za chwilę. Krótko mówiąc, kulturalny chaos to projekt, w którym chaos wcale nie przeszkadza w tworzeniu, a wręcz przeciwnie, pomaga tworzyć. Waszym i moim gościem jest Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Nie przekręciłam?
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.
0: Na cztery próby myślę, że tak z dwie są udane.
5: Powiem tak, nasza nazwa jest rzeczywiście bardzo trudna, była odmieniana i wypowiadana w różnych konfiguracjach, więc tutaj absolutnie uważam, że nie jest to błędem, bo no, jest trudna. Ja sama, jak przyszłam do Rynu, to długo uczyłam się wymówić skrót RPKiT.
0: Ryn, miejscowość nad jeziora, nad dwoma jeziorami, bo i Ołów, i Jezioro Ryńskie, Malownicza, z zamkiem, który chyba kojarzą wszyscy w Polsce, no i też tak mocno się przenika i turysta, i właśnie ten mieszkaniec, prawda?
5: Dokładnie, tutaj rzeczywiście sami mieszkańcy też to zauważają, bo przychodzą, że mają obłożenie, jeżeli chodzi o obiekty swoje turystyczne. No zamek jest niewątpliwie tutaj perełką, bo rzeczywiście kto był raz w zamku, to często do niego wraca, więc dodatkowo bogata oferta, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, to wydaje mi się, jest to dobry miks, żeby rzeczywiście przyjechać do Rynu i go poznać. Ja sama pamiętam, jak zaczynałam pracę, to Ryn kojarzył się z tą wąską uliczką na Olsztyn, tak? Żeby przejechać bezpiecznie i po prostu tutaj minąć się z dużym samochodem. W Rynie trzeba się zatrzymać. Trzeba zatrzymać się, zaparkować samochód, pieszo zwiedzić, bo tak jak powiedziałaś, leży on pomiędzy dwoma jeziorami, Jezioro Ołów i Jezioro Ryńskie. Różny sposób spędzania czasu wolnego, tak? Bo nad Jeziorem Ryńskim Ekomarina, dużo knajpek, dużo stoisk, gdzie można sobie pójść, coś zjeść dobrego. Młyn, który też jest odrestaurowany i też serwuje swojskie jadło. Mamy tam amfiteatr, więc też tam dużo się dzieje muzycznie, koncertowo. Więc to jest taka strefa, gdzie jest głośno i radośnie sumują statki. Jezioro Ołów, no to już tutaj możemy sobie pójść na taki cudowny spacer, żeby się wyciszyć, bo jest ścieżka spacerowa wokół Jeziora Ołów i plaża publiczna, gdzie można się bezpiecznie kąpać, bo są też ratownicy. Więc z jednej strony strefa takiego chilloutu, ciszy, dużo zieleni, ptaków, a z drugiej strony właśnie Jezioro Ryńskie, gdzie tętni życie.
0: No i jak już powiedzmy przychodzi jesień, to nie jest tak, że to wszystko się zwija i nie ma nic i dalej jest ta wąska uliczka w kierunku Olsztyna. Nic bardziej mylnego, bo RPKiT, tym razem powiem, ma i dla mieszkańców, i też dla gości sporą ofertę.
5: Dokładnie, ja tak sobie takie kończył się sierpień, mówię, no przychodzi jesień, będzie trochę spokojniej. Okazało się to bardzo mylne. To rzeczywiście za sprawą projektu, który realizujemy, Kulturalny Chaos. Jak na chaos przystało, dużo się dzieje, dużo różnych form działalności artystycznych, bo już od lipca trwają warsztaty z malarstwa olejnego, które prowadzi pani Ania Czarkowska i są to warsztaty dla dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych. W ramach też tych warsztatów są prowadzone zajęcia, jak namalować mural, ponieważ u nas w Rynie powstanie pierwszy mural, który będzie stworzony właśnie wspólnie z uczestnikami tych warsztatów.
0: Cieszę się. Jaka tematyka?
5: Aha, właśnie nie zdradzę. Mam nadzieję, że tutaj, Olu, przyjedziesz do nas, żeby zobaczyć. Długo się zastanawialiśmy, bo rzeczywiście to jest trudny wybór. Co zrobić, żeby to było też fajne, żeby turysta czy mieszkaniec sobie przyszedł w to miejsce i zrobił sobie zdjęcie i żeby ono było widoczne, że tak, to są Mazury, to jest Ryn. Więc zobaczymy, czy nam się to uda sfinalizować. Więc...
0: Czyli silnie usadowiona identyfikacja miejscowości.
5: Tak, myślę, że będzie to tak w tym kierunku. Na pewno będzie nawiązywała do tego, gdzie się znajdujemy, więc tutaj, no oczywiście pogoda odgrywa dużą rolę, ale liczę na to, że wrzesień, październik, w październiku, że będziemy mogli już ten mural oficjalnie odsłonić. Ruszyły zajęcia recykling artystyczny, tutaj już Ania Danielewicz działa i jest to strefa kreatywnego bałaganu, której efektem będzie parada żywych obrazów. O. Tak sobie wymyśliliśmy, tak mówię, coś takiego innego, czegoś takiego jeszcze w Rynie nie robiliśmy, a wiem, że w okolicznych miastach jest, a że projekt to jest właśnie jak sama nazwa, czyli Kulturalny Chaos, chcemy połączyć różne sztuki, żeby one były i ekologia, i malarstwo, i właśnie chociażby ten mural, i teatr. Ponieważ też w ramach tego projektu ma powstać sztuka teatralna, więc tutaj te żywe obrazy, które będą jakby też formą takiej edukacji, co to jest za obraz, jak on powstał, to chcemy to właśnie przepleść w sztukę, ale też z tym wyjść do szkoły i docelowo będą to takie swoiste dioramy w czasie Festiwalu Pięciu Zmysłów edycji 2027, więc jakby efekty tego projektu będą długofalowe i do wykorzystania, bo uważam, że to jest taka fajna forma i edukacji, i zabawy, że można poznać malarstwo chociażby Van Gogha, tak, co on malował, jak to zrobić, i przenieść je na płótno, na karton, no właśnie na ekologię w inny sposób. Były już, bo jakby sam projekt realizujemy już od maja, więc były też warsztaty taneczny miks, taniec współczesny, czego też było efektem, że w Nocy Świętojańskiej dzieciaczki występowały. Były już warsztaty teatralne, tutaj Krzysztof Zemło przyjechał do nas z Supraśla. To było też połączone z taką prezentacją nietypową, bo to jest teatr w przyczepie. Ja lubię takich szukać dziwnych, fajnych ludzi, którzy po prostu gdzieś tam zarażają i pokazują, że można coś fajnego zrobić, no właśnie z przyczepy, tak, która przyjeżdża, i są tam formy jakby teatralne różne, bo gra aktor, ale gra też postać jakby lalki zrobione i jest scenografia taka, która się rusza, i też jest projektor, który przewija slajdy, więc to też nas zainspirowało, uczestników warsztatu, do tego, żeby to gdzieś wpleść właśnie w naszą sztukę, więc tak tanecznie, twórczo, no ale też jeszcze właśnie tanecznie też będzie, bo będziemy mieli warsztaty breakdance'a z b-boyem Igor Wypiór, więc tutaj no bardzo sławna postać, jeżeli chodzi o breakdance, z wieloma osiągnięciami, więc tym bardziej się cieszę, że przyjedzie do nas do Rynu w październiku i będą to warsztaty dwudniowe skierowane do naszych dzieci, ale też zaprosimy okoliczne kluby, które działają, bo sekcja breakdance'a tutaj z Robertem Grynisem, naszym instruktorem, bardzo prężnie działa, bo Emilka Kociołkowska, która tak naprawdę ma dużo osiągnięć, i też widać, że to dobre, fajne, dobrą, fajną energię zasiało, bo też ci młodsi zaczynają próbować i chcą iść w tym kierunku, więc też się cieszę, że tutaj ten breakdance
0: się właśnie tylko znajdzie. Młodsi, bo w pewnym wieku to już lepiej nie próbować przygody z breakdance'em chyba.
5: No tak, no to jest rzeczywiście bardzo widowiskowe.
0: Za młodu trzeba tą skorupkę.
5: Aczkolwiek obserwując naszych ryńskich seniorów, no to niejedno, jakby tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście oni są bardzo sprawni i manualnie, i sportowo, więc kto wie, może by się odważny znalazł, który by spróbował. Na pewno, no tutaj to wymaga też jakby też samodyscypliny swojej, no i upartości do tego, żeby dążyć, żeby te swoje ciało rozwijać i trenować, więc a z samodyscypliną czasami bywa różnie.
0: No właśnie.
5: To już trzeba się kontrolować.
0: To już refleksja dla słuchaczy i dla nas też.
5: Więc do tego ten chaos, ale w tej jakby przestrzeni chaosu każdy niezależnie od wieku znajdzie tą przestrzeń dla siebie, dlatego że są one dopasowane i do wieku, i do możliwości, i instruktorzy też są elastyczni, więc jakby tutaj wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. No i bardzo się cieszę, bo tak naprawdę efektem finalnym tego całego naszego projektu będzie Festiwal Chaosu. Czyli będzie wernisaż prac, które powstały, będzie taneczny dzień, no i właśnie prezentacje artystyczne, no i plus ta parada żywych obrazów, osłonięcie muralu, więc
0: Kiedy ta impreza?
5: To będzie pod koniec listopada, pracujemy jeszcze nad sztuką, no tutaj to tak wiecie, to praca z aktorem i ze scenariuszem wymaga jednak, ale myślę, że to będzie ostatni weekend listopada.
0: Można powiedzieć w przededniu tego bożonarodzeniowego szaleństwa.
5: Tak, dokładnie, tutaj taki czas. Tak, jest jesień, ale tutaj nie ma czasu na nudę, więc działamy cały czas, żeby móc się przygotować. A listopad jest takim, uważam, też takim dobrym czasem, że mamy ten czas na refleksję, żeby wyjść z domu, bo brakuje nam tego słońca,
0: no
5: brakuje
0: właśnie,
5: nam energii.
0: Właśnie,
5: więc,
0: tak, ten listopad to jest, po to się mówi nawet, że to jest zbiór poniedziałków całego roku.
5: Tak, ale my moim zdaniem naszym kulturalnym chaosem sprawimy, że odczarujemy to, co właśnie powiedziałaś, te przysłowie, że jest to zbiór tych wszystkich poniedziałków. Ludzie przyjdą właśnie zobaczyć.
0: No właśnie samo jakby ten akt tworzenia tego kulturalnego chaosu, to też jest taka wspaniała rzecz, bo w chwili, kiedy te dni są naprawdę krótkie i pogoda bywa, no co tu dużo mówić, przygnębiająca, to ludzie mają możliwość tego kontaktu ze sobą, prawda, i tworzenia czegoś, co później zobaczą inni.
5: Dokładnie, tutaj też jest warte uwagi to, że czasami przychodzą ludzie, którzy mówią, nie, ja tylko przyszłam, żeby tak porozmawiać z koleżanką, ale tak nie bardzo mam talent tutaj, a potem się okazuje, ojejku, Pani Marto, ale to ja namalowałam. Ja mówię, no przepięknie, gratuluję, więc te pasje też się odkrywają. Z drugiej strony uważam, że bezcennym jest to, kiedy zdejmujemy z siebie takie ramy, takie, że coś wypada, coś mniej, coś bardziej i pozwalamy sobie otworzyć się na to, spróbować nowych rzeczy, bo chociażby teatr jest taki, że musisz wyjść na scenę, czy nawet jeżeli coś namalujesz, ty poddajesz się ocenie. Nie wszyscy mają tą odwagę. Mieliśmy takich uczestników warsztatów, którzy na przykład przez rok przychodzili do nas, obserwowali, jak grupa teatralna gra, próby i spektakle, już potem premiery, które się odbywały i tak po roku czasu mówią, jestem gotowa, mogę iść i idę na scenę, więc to mnie bardzo cieszy, że udaje nam się rozbudzać poprzez takie działania chęć spotykania się, prezentacji i dzielenia się tą taką swoimi wrażeniami, tak? Jak do tego doszłem, jak mi się to udało, że jednak ta scena mnie polubiła, ja ją wyszedłem i miałem tremę, ale było super, chcę iść dalej. Ale myślę, że Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie to jest taka przestrzeń, gdzie czy mały, czy duży, to ma tą możliwość, żeby po prostu odkrywać swoje pasje, bądź rozbijać, bo są też tacy, którzy mają już swoją świadomość, że dobrze śpiewam i chcę to rozbijać, tak? Dobrze tańczę, to też idę w tym kierunku i dalej nad tym pracuję, więc tak, uważam, że to jest właśnie ta przestrzeń, to miejsce, żeby u nas być.
0: Jakie w ogóle są grupy? Bo tu wspomniałaś o starszych, też o seniorach, że oni też tam mocno się udzielają. Co oni robią?
5: No tak naprawdę to grupa teatralna działa bardzo prężnie. Grupa rękodzielnicza, malarstwo olejne też jest dedykowane do seniorów. To teraz recykling jakby też, który włączamy. No i też u nas prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc niektóre te działania jakby się też powielają. Niektórzy należą i do Uniwersytetu Trzeciego Wieku i do Klubu Seniora, więc jakby korzystają tu i tu, co jest uważam bezcenne, dlatego że mamy ogromny ośrodek, więc jakby każdy może się u nas znajdzie swoje miejsce, tak. A jestem zdania, że po prostu im więcej takich form działania, to jest tym lepiej, tak, bo ten budynek żyje. No trudno by było, żeby po prostu tak przychodzimy i jest tak smutno. Ja nie lubię nudy, ja lubię jak po prostu... Tak, do każdego coś dobrego i właśnie to o tej formie, której mówiłam, bo się okazuje potem, że seniorzy tak mówią, nam się tak wydaje młodszym, że oni mają dużo czasu. No ale potem jak chcesz coś zorganizować, zaplanować, premierę, koncert, ale nie, tu mamy wyjazd, tu mamy warsztaty, tu mamy zajęcia z uniwersytetu, tu mamy zajęcia z klubu seniora i okazuje się, że tego czasu nie ma.
0: W każdym razie dwa koła zębate wzajemnie się nakręcające.
5: Dokładnie, no jeszcze mamy klub emerytów i rencistów, którzy też u nas działają, więc jakby rzeczywiście jest tego dużo. Co mnie cieszy, że tak naprawdę oni czerpią radość z tego, co po prostu, z tego, że się spotykają, że wychodzą razem. W ogóle uważam, że to jest taka grupa, która jest mocno aktywna. Patrząc na nasz dom kultury, borykamy się z tą grupą młodzieży. Jest tu bardzo trudno zachęcić do udziału i tutaj jest to taka najmniej grupa, która jakby uczestniczy w naszych zajęciach.
2: Waszym i moim gościem była Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Kulturalny chaos dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Babicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na kompetencji, który rozsłuch się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: где они? Автопромоция. Реклама. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co roku, a może nawet kilka razy w roku wraca ten sam problem. Jedni naśmiecili, a teraz inni będą sprzątać. Trwa pospolite ruszenie. Seniorzy, przedszkolaki, no i powiedzmy ludzie w wieku produkcyjnym, wszyscy zakasują rękawy i sprzątają. A potem zmienimy klimat, bo będzie o oszołomach, ale spokojnie, nie tych, którzy śmiecą, tylko o całkiem sympatycznych oszołomach, którzy po sezonie zaplanowali sobie regaty. I dlaczego pomysł, który pojawił się 20 lat temu, wraca właśnie teraz. Jak już jesteśmy przy żaglach, to będzie o spostrzeżeniach prawdziwego wilka morskiego na temat dzisiejszego żeglarstwa. I powiem od razu, sytuacja przynajmniej jego zdaniem nie jest szczególnie kolorowa. Choć przez różowe okulary na pewno patrzą ci, którzy we własnych ogrodach spotkali łosie.
2: Wilanowski łoś.
1: I właśnie z takimi giżyczanami dzisiaj i my się spotkamy. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Na luzie, ale serio.
1: W Giżycku z akcją sprzątania świata mieliśmy m.in. do czynienia w parku Rogera Gemera, ale sprzątały też przedszkolaki, na przykład z giżyckiej czwórki i dzieciaki z podstawówek. To teraz na chwilę zajrzyjmy do tych worków, bo w nich to i żadna zaskakująca treść, tylko naprawdę przewidywalne oznaki naszego lenistwa. Co byś powiedziała dla tych, którzy te rzeczy pozostawili?
3: No, żeby troszkę pomyśleli o tym, co robią, bo naprawdę to jest, no, wszyscy tutaj mieszkają i no i to zniszczenie po prostu tak, takich pięknych miejsc.
1: W twojej torbie podczas dzisiejszej
4: drugi, drugi worek. Mhm. Różności. Od puszek, butelek, chusteczek. To tam mamy jeszcze puszki po konserwie, po mambie, rękawice. Naprawdę różnorodność.
1: Spodziewałby się pan takich rzeczy w takim miejscu?
4: Pani redaktor, spodziewam się, bo jeżdżę rowerem. Robię długie trasy, najczęściej to jest teren naszej gminy i widzę co się dzieje. Gmina bardzo piękna, jak się patrzy gdzieś tam z dalszej perspektywy, ale jak się patrzy gdzieś tam pod koła rowerów, do Wrowy, gdzieś tam blisko rzek, to naprawdę jest tragedia. Też nie jesteśmy, że tak powiem, odosobnieni, bo też wiem, że inne gminy mają z tym duży problem. Puszki po piwie, małpki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ciężkie, to można zabrać do domu, wyrzucić każdy teraz.
1: Tym bardziej, że się pełne przywiozło.
4: Tak, tak. Tym bardziej, że się pełne przywiozło. Tak?
5: Twoich śmieci.
1: Posz jednak jest.
5: Posz jednak jest i tutaj gmina też myślę, że przyjeżdża i zabiera, ale no straszne. To, co na tym odcinku pierwszym, który przeszliśmy, zobaczyliśmy, to straszne. Bardzo żałuję, że nie ma takiej świadomości wśród ludzi. Myślę, że głównie też dorosłych, dlatego, że zbieramy dużo puszek, butelek, no to młodzi tego nie zostawiają, że nie ma tej świadomości, żeby dbać o tą planetę, bo to jest nasze wspólne dobro.
0: Zmieniamy temat.
1: A teraz na antenie eventowy dr Frankenstein, który dosłownie będzie wskrzeszał imprezę po ponad 20 latach. Regaty sympatycznych oszołomów i na antenie Piotr Kowal.
6: A, bodajże po 20 kilku, reaktywacja regat sympatycznych oszołomów, spotkanie ludzi, którzy na co dzień nie mają czasu albo miejsca na żeglowanie, więc wszelkiego rodzaju szkutnie, sklepy żeglarskie, jak też żaglomistrze, ludzie, którzy czarterują te jachty, więc spotykamy się w ostatnią sobotę września, żeby przeprowadzić regaty właśnie takich sympatycznych oszołomów. Reaktywacja 2026. Oczywiście ścigamy się na jachtach klasy Omega, otwartopokładowych. Warunki oczywiście mogą być różne. Różnie bywało z tym w tych dawniejszych latach, ale oczywiście mogą być jak najbardziej wymagające, ale będziemy dbali o tych oszołomów, mamy pełne zabezpieczenie.
1: Ilu uczestników już wiadomo?
6: Planuję 20 załóg, 3 osobowych, więc około 60 uczestników. Oczywiście po regatach, tradycyjny, bo zawsze to było, będzie pieczony świniak, no i oczywiście napoje regeneracyjne.
1: Gdzie jest świniak?
6: Będzie.
1: No właśnie. Natomiast tak, ci wszyscy, którzy nie mieli czasu, żeby właśnie żeglować latem, bo byli zajęci swoimi interesami, klientami i tymi wszystkimi ludźmi, którzy pukali do ich drzwi, zbierają się i wreszcie oni będą mogli poczuć ten wiatr w żaglach.
6: Tak, dokładnie, to jest impreza stricte dla nich. Przez cały sezon oni po prostu nie mają czasu, bo mają swoje biznesy, swoje łódki, które czarterują, żagle, które muszą naprawiać, sprzęt, sprzęt, który sprzedają, więc to jest impreza stricte dla nich, żeby w końcu jakby podsumować ten ciężki sezon, bo zawsze mamy pełno pracy.
1: A zawsze jest o czym pogadać, jak się ma, że tak powiem, te ścieżki się przecinają wasze.
6: A, to zdecydowanie, zdecydowanie. W ciągu sezonu generalnie spotykamy się na takiej stopie bardziej służbowej.
1: Boże, powiedzmy coś na temat trasy i na temat poziomu trudności tego typu regat, które odbywają się pod koniec września.
6: No trudności to przede wszystkim z tym, żeby się rozruszać po dosyć ciężkim sezonie. Jednak łódki klasy Omega są też łajbami dosyć wymagającymi, więc potrzeba troszeczkę tej sprawności fizycznej. No poza tym oczywiście te różne warunki wiatrowe, które mogą wystąpić na akwenie. Akwen dosyć niewielki, bo to są okolice Wilkas i Wyspy Pajęczej, więc dosyć krótki akwen, ale chcemy zrobić jak najwięcej wyścigów, żeby można było po prostu z czego wybierać, no i wyłonić tego jednego najsympatyczniejszego, najlepszego oszołoma giżyckiego.
1: Uczestnicy, jak do mnie mam, raczej się nie obrażają za ten tytuł, wręcz przeciwnie, z dystansem pewnie podchodzą.
6: Absolutnie, dla nich jest, generalnie są to regaty na zaproszenia, więc już otrzymanie takiego zaproszenia
1: to już jest nobilitacja.
6: Jest to niesamowita nobilitacja dla nich, więc bardzo chętnie to przyjmują.
0: Zmieniamy temat.
1: Ostatnio jeden z moprowców powiedział, że coraz rzadziej używa się określenia żeglarz, a bardziej mówi się o tym, że osoba wynajmująca łódź albo użytkownik jezior. No i właśnie tak się zastanawiam, gdzie leży ta różnica między osobą wynajmującą, a osobą, która rzeczywiście te umiejętności posiada. Na to pytanie odpowiada m.in. Marian Zakowicz, doświadczony żeglarz, który już na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zaobserwował te zmiany, które dotyczą umiejętności żeglarzy. No posłuchajcie, co ma do powiedzenia człowiek, który z żaglami no po prostu żyje za pan brat.
2: Zaskakują mnie niektórzy żeglarze. Bardzo pewnie sobie pływają, nie znając przepisów. Na DZ-cie nie mam takiej możliwości sterowania manewrowości, nie mam takiej jak na kabinówkach. A oni sobie nie zdają z tego sprawy i naprawdę bardzo blisko podpływają, mimo że mają lewy hals. No i potem nie wiadomo, ja robię zwrot, a on sobie wtedy w drugą stronę popłynie. No tak się nie robi. No ale nie można doprowadzić do kolizji, mimo że ma się prawo drogi. Także tu jest podstawa.
1: Trzeba zimną krew często zachować.
2: Bardzo, bardzo, tak. Najgorzej, jak bardzo silno wieje i wtedy są trudności. Staram się wtedy jak najdalej od innych jednostek pływać, żeby nie stwarzać niepotrzebnie takich rzeczy kolizyjnych.
1: Czyli dużo jest w tym prawdy, jak niektórzy twierdzą, że największym zagrożeniem chociażby na szlaku Wielkich Jezior, no a w ogóle na drodze wodnej, są inni uczestnicy tego szlaku.
2: Jak najbardziej. No tutaj naprawdę są naprawdę różne dziwne rzeczy i najgorzej, jak ci na tych skuterach jeżdżą, to jest plaga, naprawdę plaga. Ja tutaj, przynajmniej tutaj koło nas jest naprawdę dużo, dużo tych skuterów i jeżdżą, przed dziobem przejeżdżają, nie wiadomo, bo różnie bywa. Może się przewrócić, a wyhamować takim czymś. Tam nie ma hamulca, także zatrzyma się od razu w miejscu.
0: Blisko ludzi.
1: A my nieuchronnie wkraczamy powoli w jesień i to jest taki czas, kiedy jeśli ktoś ma dom blisko lasu, mokradeł albo łąki, to może się spodziewać nieproszonego, a może proszonego, może niektórzy lubią, gościa w postaci łosia. I taki łoś też się pojawił między innymi na osiedlu, w osiedlu Wilanów, który no trzeba przyznać, że trochę skonsternował mieszkańców, ale nic w tym strasznego, bo mieszkańcy zachowali zimną krew, popatrzyli, popodziwiali, dali spokój, a i łosie sobie pochrupały trochę jabłek. Także posłuchajcie, jak te spotkania z łosiem wyglądają. Łosia w swoim ogrodzie zobaczyła m.in. mieszkanka Wilanowa, pani Mirosława. Sprytna bestia.
7: No proszę zobaczyć, jakie ślady, jak podeptane pory, jak cebula podeptana i ile tych śladów jest. On sobie tu krążył w tą i w tamtą. Jak go zobaczyłam przez okno z kuchni, po powrocie z podwórka, to byłam przerażona. Po prostu sobie trudno wyobrazić, żeby takie wielkie zwierzę gdzieś wśród ludzi na podwórku było. Tak bym powiedziała, że nawet większy od konia. Jak zobaczyłam go, to on już stał u sąsiadów na podwórku, pod bramą, koło bramy, widocznie i rozglądał się, co ma zrobić. Przesadził jedną nogę przez płot, potem drugą, przeskoczył, wybiegł na ulicę i udał się w kierunku ulicy Rolniczej. Tu na skrzyżowaniu sobie stanął i rozglądał się w lewo, w prawo, co dalej ma robić. Skręcił w lewo, z Perkunowskiej w lewo i zobaczył, że jest otwarta brama u sąsiadów naprzeciwko. Otwarta brama, wolny jakby taki przebieg do ogrodu i na pola i sobie przeleciał przez tą bramę, przez podwórko sąsiadów, potem poszedł gdzieś tam w pola i chyba na Wojsak, tam w tamtym kierunku. To nie pierwszy raz ten łoś tutaj jest, bo rok temu to widziałam tylko jak biegł po ulicy Perkunowskiej. Biegł sobie gdzieś tak od krzywej i również w stronę Rolniczej. Ale wtedy, w tamtym roku, skręcił w prawo w Rolniczą. Czyli gdzieś tam może na końcu Rolniczej sobie skręcił też na pola, bo tam są pola.
1: To może tylko jeszcze powiedzmy, jak wysoki może być ten płot, przez który on tak naprawdę bez problemu sobie przeskakuje.
7: Tak. No tak. Nie wiem, jaki jest ten płot u sąsiadów, ale sądzę, że sobie wybrał taki w miarę wygodny, najniższy. No i tak sobie się przeraziłam tego, bałam się wychodzić na podwórko, bo jakieś takie miałam przeczucia, że on u mnie też był na podwórku. Bałam się, że może wyjdę i będzie i co ja wtedy zrobię. Ale tak sobie spokojnie już się przyzwyczaiłam do tej

0: ślady kopyt. Tylko doszedł tak do połowy tego pola i zastanowił się chyba, że tam przy tych moich płotów nie sforsuje. Wobec tego zawrócił tą samą drogą do sąsiadów. No i wtedy go zobaczyłam pod tym płotem.
1: Mhm. To jest taki wilanowski łoś chyba.
0: No właśnie, mój mąż jakieś 5-6 lat temu raz przyjechał do domu i mówi, że widział łosia, czy to była klępa z łoszakiem, gdzieś w okolicy Sadowa, Nowogródzka, Rolnicza. Mhm. I tam właśnie on widział te łosie. To już to, no mówię, z 5-6 lat temu było.
1: Mhm. Jak on tutaj u pani cebula pory, a ogólnie jak on w szkodę wszedł, sąsiedzi no coś mówili?
0: Zaczęłam pytać sąsiadów, czy u nich, to znaczy, czy oni widzieli, że ten łoś był u nich pod płotem. Mhm. To mówią, że widzieli, że u nich w ogrodzie poobgryzał tam drzewka, krzaki, bo mają świeżo owocowe, jakieś tam ciekawe krzaki posadzone i że wiedzą o tym. Ja pytam, skąd przyszedł. To mówią, że od sąsiadów tam od wschodu, nie? Stamtąd gdzieś przyszedł. Mhm. Czyli sobie tu chodzi, grasuje gdzie chce. Robi co chce, po ogródkach sobie chodzi, gdzie mu pasuje. Mhm.
1: Pani bardziej tak sympatycznie na to zjawisko, bardziej ze strachem, czy bardziej jakoś tak przejęta jest tym, że on może ewentualnie gdzieś tam w tą szkodę wejść?
0: Ja się bardziej martwię o niego, że jak wybiegnie na ulicę, żeby go samochód nie potrącił, albo żeby może jakiś ludzi nie wystraszył, bo to no niewyobrażalnie wielkie zwierzę. No naprawdę, kto nie widział łosia z bliska, to sobie nie zdaje sprawy, jakie to jest wielkie, potężne zwierzę.
2: To znaczy raczej niedowierzanie, bo ja wstałam rano, spojrzałam w okno, patrzę, jakieś zwierzę. Przyglądam się bliżej, łoś. Byłam bardzo zadowolona, że do nas zawitał.
1: Gdzie później poszedł? Gdzie się pojawił i w którą stronę poszedł?
2: Był z pół godziny u nas na działeczce, pod jabłonką się położył i czekał, aż przyszła po niego matka.
1: Matka łoszak był.
2: Tak, to znaczy nie taki malutki, on był taki dosyć, ja wiem, gdzieś miał z 1,5 metra już wysokości. Jak taki dosyć no, młody źrebak, może taki wyższy, nie? Matka przeskoczyła przez płot, ja akurat robiłam mu zdjęcia, obejrzałam się do tyłu, patrzę, o tu taka duża klępa, wyrwałam szybko, uciekłam do domu, a ona przeskoczyła przez płot, zabrała swoje dziecko i poszła właśnie.
3: Sami słyszycie, takie spotkania są bardzo możliwe. Miejcie dystans i szacunek do natury. Ale tego chyba słuchaczom Meloradia nie trzeba powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: do Radia Giżycko.
1: Gniotki w kształcie masła, piłeczki, pluszaki, breloczki i kubeczki. Na giżyckich stoiskach wybór pamiątek jest naprawdę spory. Na jednych wyroby rękodzielnicze i czysta manufaktura, a na innych produkty prosto z chińskiego kontenera. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Wycieczka z przewodnikiem.
1: Nie oceniam, rynek jest wolny. W końcu ktoś to sprzedaje, bo ktoś inny chce to kupić. W tym sezonie jednak to pogoda podpowiadała turystom, co najlepiej się przyda. W lipcu hitem sprzedaży okazały się peleryny przeciwdeszczowe, które całkiem nieźle sprzedawały się w giżyckiej fortyfikacji, o czym za chwilę opowie nasz dzisiejszy gość. Całkiem nieźle sprzedawały się tam też bilety, bo na turystów czekała, zresztą wciąż czeka, dość nowa i przezabawna gra terenowa, która zdobyła sporą popularność. Mianowicie jej uczestnicy szukają symbolicznej postaci nawiązującej do patrona Giżycka.
2: Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a.
1: Po drodze oczywiście poznają historię twierdzy, rozwiązują zagadki i po prostu aktywnie spędzają czas. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
3: My w zasadzie dzisiaj gościmy tymczasowo, bo tutaj mogę powiedzieć, zdradzić trochę kulisy tego naszego giżyckiego obiektu, naszej wspaniałej fortyfikacji twierdzy Bojen. Jeszcze w żegludze mazurskiej dyrektor twierdzy Bojen, pani Małgorzata Zadranowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: I tak naprawdę można powiedzieć chwilę po szczycie sezonu turystycznego, jeżeli chodzi w ogóle o Mazury, ale też o obiekt. I to widać już gołym okiem, że powoli już twierdza przygotowuje się na ten nieco chłodniejszy sezon.
2: Tak, jest już zdecydowanie ciszej, swobodniej, chociaż też mamy jeszcze bardzo imponujące statystyki odwiedzin, szczególnie w weekend.
3: Jeśli chodzi o te wydarzenia, które działy się w murach twierdzy, to myśli pewnie większość osób operacja Bojen. Jak było? Czy zgodnie z oczekiwaniami organizatora?
2: Tak, bardzo wysoka frekwencja, statystycznie lepiej.

0: niż w roku ubiegłym. I też warto podkreślić, że w tym roku wydarzenie było trzydniowe, czyli piątek, sobota, niedziela. Nie było jak rok temu w czwartek, więc w mojej ocenie wystarczająco jest czas, żeby przedstawić właśnie tutaj turystom te wydarzenie. Na sama operacja wojen była z bardzo wysoką frekwencją. Pogoda nam dopisała, rekonstruktorzy dopisali, więc wszystko wypadło bardzo dobrze.
1: Tutaj przed rozmową umówiłyśmy się, że nie będziemy się chwalić statystykami, natomiast to, co już widać gołym okiem, to, że nacisk kładziony na promocję obiektu już zaczyna przynosić pierwsze efekty.
0: Zdecydowanie tak, bo postawiłam bardzo mocno na marketing, na rozpoznawalność marki, żeby wszyscy turyści wiedzieli, że Twierdza Wojen to nie tylko mury, i to też podkreślam, że to przede wszystkim są ludzie, którzy na co dzień może są mało zauważalni, ale załoga, która bardzo sprawnie działa i tutaj reaguje na wszystkie potrzeby i turystów, i na moje prośby, więc tutaj chciałabym też pochwalić moją załogę. Wszyscy dajemy radę, chociaż sezon był bardzo intensywny i nie można powiedzieć, że już się skończył.
1: Mhm. Tak gołym okiem, lipiec czy sierpień był bardziej intensywny w twierdzy, jeżeli chodzi o odwiedzających?
0: Jeśli chodzi o odwiedzających, to w sierpniu, tak? No bo wszystko zależy od pogody. No tutaj z tego, co obserwujemy już i od lat, co pracownicy też mówią, ja sama zauważyłam, jak jest gorsza pogoda, no to jest więcej turystów na twierdzy. No to siłą rzeczy coś ten turysta musi robić w tym czasie, jak nie leży na plaży. A że pogoda no, nie była imponująca, więc ta turystyka w twierdzy była zdecydowanie lepsza.
1: Czyli można powiedzieć, w chwili, kiedy sprzedawcy lodów trochę się smucą, bo jednak zimno i ludzie lodów nie chcą jeść, to muzealnicy i osoby oprowadzające mają pełne ręce roboty.
0: Tak, tutaj tak można podsumować.
1: Jeżeli chodzi o to, co na dziś oferuje nam twierdza, to czego może spodziewać się turysta, który odwiedzi obiekt?
0: Kluczową ofertą jest oprowadzanie turystów. Turysta może przyjechać sobie i przyjść i indywidualnie, ewentualnie z przewodnikiem naszym etatowym. Jeżeli go nie ma, to też są przewodnicy, którzy są przewodnikami akredytowanymi i oni przychodzą też codziennie i wtedy jak najbardziej turysta może sobie twierdzę zwiedzać. Mamy też jeszcze fajny taki produkt, ponieważ mamy Gizewiusze. Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a i każdy może na podstawie mapki tego Gizewiusza sobie odnaleźć. Na końcu dostaje breloczek pamiątkowy, jeżeli odnajdzie wszystkie Gizewiusze. One są umieszczone w fajnych miejscach, w naszej bujnej roślinności. I tutaj dzieci są naprawdę zachwycone tym produktem, ale też rodziny z dziećmi i dorośli też sobie zwiedzają na podstawie właśnie tej mapy.
1: Czyli tak naprawdę elementy gry terenowej.
0: Można tak to nazwać.
1: Lubimy przywozić pamiątki z wakacji. Można przywieźć Gizewiusza, można przywieźć ze sobą pamiątki i tych pamiątek w twierdzy nie brakuje. Pewnie też ludzie są zainteresowani, żeby coś właśnie z obiektu na swojej półce postawić.
0: Tak, bardzo dużo mamy pamiątek. Oczywiście wszystkie są brandowane naszym logo. Mamy też pamiątkowy bilet, bo nie każdemu dajemy też jakby bilet przy kupnie, ale jest też taki właśnie pamiątkowy bilet specjalny, nie tylko paragon. Ale mamy też bardzo dużo pamiątek, bo to są przede wszystkim magnesy tutaj z naszych lokalnych producentów, i drewniane, i żelowe. Mamy też kubki termiczne, peleryny przeciwdeszczowe, które wyjątkowo dobrze tego sezonu się sprzedają, plecaczki, takie worki dla dzieci. Mamy też rękodzieło, bo stawiamy przede wszystkim na taką lokalną twórczość, żeby to nie była tak zwana chińszczyzna, więc mamy też bardzo dużo takich maskotek, braloczków i to są szydełkowe prace, to są zakładki do książki, to są nasze takie bojenki, nazwaliśmy to żołnierzyki, czarownice, baby jagi, tarantule, różne jakieś tam maskotki typu zoo.
1: No właśnie, no bo tak już mówimy, no teraz to jest w ogóle taka gorąca dyskusja, że jak się gdzieś jedzie, to bardzo by się chciało właśnie nie tą chińszczyznę, tylko ten produkt taki tutaj lokalnie, co powstaje. Dobrze, jeżeli chodzi o prace trwające w twierdzy, no to wiemy, że wielkimi krokami zbliża się wielomilionowy projekt i to jest Feniks, o którym na razie nie będziemy mówić, bo tutaj przetargi wciąż trwają, natomiast są też prace, nie chcę powiedzieć, że mniejsze, bo też już gołym okiem widać, że twierdza powracają te czasy świetności.
0: No tak, jesteśmy jesteśmy właśnie w projektach już i w budowach, w remontach, więc ten produkt turystyczny w twierdzy no niestety się skurczył, ale musimy pracować na tym, co mamy, bo to wszystko będzie, przede wszystkim będzie to służyło turystom, więc jeżeli już te wszystkie projekty zrealizujemy, a wierzę, że tak będzie, to będziemy mieć naprawdę perełka.
1: Czy widać, że na przykład jak są takie wydarzenia, że nie wiem, że na plaży gra Maryla Rodowicz, że pojawia się Afromental, że są takie weekendy, nie wiem, chyba Natalia Nykiel była. Widać, że też tych turystów wtedy jest więcej, pomimo tego, że jakaś impreza taka większa się nie dzieje w twierdzy.
0: Weekendy generalnie są na powtarzalnym poziomie, mimo że część imprez w Giżycku się kanibalizuje terminowo, ale no w mojej ocenie trochę to napędza też jeszcze klientów, bo jeżeli właśnie tak jak tutaj pani wspomniała, jest Maryla Rodowicz, to też myślę, że część sobie zagospodarowało trochę więcej czasu, żeby nas odwiedzić. My jesteśmy zawsze w godzinach takich, mamy otwarte, twierdzę, że generalnie nie rzutuje to na pozostałe imprezy, bo my jesteśmy czynni do tej godziny 20 i to już jest w naszej ocenie już jest takie optimum.
1: Tutaj były gizewiusze ukryte gdzieś w trawie, w krzakach, w zaroślach i z jednej strony piękne, a z drugiej strony zjawisko niebywale takie intensywne i też wymagające od pracowników, was zarządzających, też dużego zaangażowania, prawda?
0: No tak, one są porozstawiane w miejscach takich właśnie na szlakach turystycznych, no i my musimy cały czas dbać o to, żeby one były poniekąd trochę widoczne, a trochę schowane. A jak wiadomo, że z zielenią inwazyjną cały czas walczymy, więc staramy się, żeby ten gizewiusz był w odpowiednim, na odpowiednim widoku.
1: Trzeba było zwiększyć liczbę pracowników, czy cały czas jakby poruszacie się w tej samej liczbie?
0: Nie zwiększaliśmy specjalnie, nie. Tu jesteśmy w tej samej prawie liczbie.
1: No i mamy wrzesień w twierdzy, to nie jest koniec sezonu turystycznego, bo wszyscy wiedzą, że wrzesień to jeszcze jest taka już może mniej, ale jednak jeszcze ci turyści się pojawią i mieszkańcy też będą korzystać. 11 i 12 września w twierdzy to też mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Promocja to nie tylko to, co dzieje się w internecie, ale można tak powiedzieć szeroko w świecie. Też stwierdzą, no nie da się jej zapakować i pokazać, natomiast można o niej opowiedzieć i wiem, że też w różne miejsca państwo jako kierownicy twierdzy jeżdżą, prawda?
0: No tak, gdy byliśmy na festiwalu Fort Union, to jest też nasz partner z Litwy, więc też reprezentacja pojechała też na materiałami promocyjnymi jako swoje uczestnictwo do Komuna i też nasi partnerzy w tym roku, część partnerów pojawiła się w tak zwanym miasteczku fortecznym, które było na operacji Bojen, więc tutaj staramy się troszeczkę sieciować, zaprzyjaźnić z innymi twierdzami. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej na tym miasteczku fortecznym, bo po prostu no to jest pełnia sezonu, tak, kiedy jest operacja Bojen, więc tutaj też ciężko było partnerom się przygotować, ale jak już wiedzą, że w przyszłym roku będzie, więc myślę, że ten czas sobie zagospodarują. Zapraszamy do twierdzy Bojen cały rok. Proszę śledzić naszego Facebooka. Jesteśmy czynni cały rok i staramy się, żeby te wydarzenia były dla każdego klienta.
1: Jak sobie radzą i budowlańcy, i turyści, i pracownicy twierdzy, i nietoperze? Jakby jak to tam wszystko wygląda, ta współpraca?
0: Wszyscy ze sobą.
1: Nie,
0: wszyscy się ze sobą dogadujemy. Nawet ostatnio tutaj mogę zdradzić, że Telewizja Polska była z nich kręciła pewien materiał. Tak, więc tutaj na czas właśnie kręcenia tego materiału poszłam grzecznie do panów z budowy, żeby jednak w tym momencie zrobili sobie dłuższą przerwę, no i tam żadne ani słowa, ani muzyka odpowiednio właśnie pod budowlankę, żeby w tym momencie nie leciała, więc naprawdę jesteśmy tutaj bardzo, no może nie zżyci, tak, ale dogadujemy się w tym wszystkim i myślę, że też turyści nas też rozumieją, że to będzie przede wszystkim później dla nich, no bo ta budowa no niestety jest zauważalna na samym wejściu i później już na dole przy tej sali ćwiczeń, więc tutaj też oczywiście no takie mamy warunki, ale to wszystko będzie później lepiej.
1: Jak mi kiedyś powiedział pewien strażak, że jak już pan, który robi jakąś pracę budowlaną, jak on wierci, to on musi skończyć tą dziurę, jak on skończy tą dziurę, to będzie cicho, ale on musi.
0: No coś w tym stylu, tak. Natomiast tu w przypadku telewizji, to ja już wiedziałam, że będzie wcześniej, więc jakby wcześniej powiedziałam, że już muszą sobie śniadanko zrobić i a wiadomo, dla nich przy takiej pogodzie to jeszcze lepiej.
1: No właśnie, czyli kolejna ciekawostka, nasz obiekt będzie można zobaczyć. Myślę, że już minie za jakiś czas ten okres karencji, w którym nie można mówić o tym, co to będzie takiego, ale myślę, że pewnie jakaś niespodzianka na nas czeka.
0: No tak. tak, to na pewno teraz jeszcze nie możemy, tak jak pani zauważyła, ale będziemy komunikować na naszych socialach, że takie wydarzenie miało miejsce.
1: No cóż, no to w takim razie czekamy, co to będzie. Zapraszamy do twierdzy nie tylko w sezonie, bo ona jak zaczną spadać liście z drzew i jak zacznie się robić trochę wcześniej ciemno, to jeszcze większego nabiera klimatu, takiego bardziej, widać bardziej tą gwiazdę i też zachęcają, z tego co pamiętam, przewodnicy zawsze do odwiedzania. I ja zachęcam, pani dyrektor również, tak jak państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była pani Małgorzata Zadranowicz, dyrektor twierdzy Poja.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
1: Było trochę o historii, było trochę o odwiedzaniu i o tym, że trwają remonty, to my nadal nie będziemy wychodzić z placu budowy, bo kolejny punkt na mapie Giżycka zyskuje nowe oblicze. Chodzi o prace przy ulicy Obwodowej, które nieco zwolniły. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wrześniowe i intensywne opady deszczu uniemożliwiają prowadzenie części zaplanowanych prac. Mimo to inwestycja posuwa się do przodu. O szczegółach Elżbieta Mildner z olsztyńskiego oddziału GDD KIA.
3: Prace na budowie obwodnicy Giżycka są kontynuowane. Nie odnotowaliśmy w sezonie letnim większych utrudnień przekładających się na zaawansowanie robót. Mając na uwadze wzmożony ruch wakacyjny, zmiany w organizacji ruchu ograniczyliśmy do minimum. Spowolnienie wynika z wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, które częściowo uniemożliwiły prowadzenie prac w technologii wymagających odpowiednich warunków. W najbliższym czasie wykonawca nie planuje wprowadzania większych utrudnień dla uczestników ruchu. O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Wykonawca skupia się na prowadzeniu prac na moście nad kanałem Łuczańskim oraz na wykonaniu nasypów drogowych pod nową, lewą jezdnią drogi krajowej nr 59, czyli ulicy Obwodowej, w celu jak najszybszego oddania nowego mostu do ruchu. Pozwoli to na rozpoczęcie robót związanych z rozbiórką mostu istniejącego i na rozpoczęcie budowy mostu pod przyszłą jezdnię prawą. Jednocześnie prowadzone są roboty branżowe polegające na przebudowie istniejącej sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2027 roku. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom pracującym na budowie. W związku z tym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i stosowanie się do jego treści.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co wspólnego ma Dąb Napoleona z mazurskimi legendami? Jaki los spotkał Annę Zielarkę, która znała moc ziół i pomagała mieszkańcom Mazur? Skąd na wielkim kamieniu w Jakonówku wziął się ślad diabelskiej łapy? I wreszcie, czym może grozić spotkanie z czarnym psem z Regłówki? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Wycieczka z przewodnikiem.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy o wyjątkowym rajdzie rowerowym Szlakiem Mazurskich Legend. To ponad 100 kilometrów, gdzie znajdziemy 27 opowieści zapisanych przez Jadwigę Tresenberg. Każda z historii jest związana z konkretnym miejscem, a przy trasie czekają drewniane rzeźby przypominające bohaterów dawnych podań. Wszystko to można przemierzać na dwóch kółkach – przez lasy, pola, mazurskie miejscowości i w otoczeniu naszych wspaniałych jezior. W ten sposób historie nabierają dodatkowego klimatu. Szczególnie gdy dzień się kończy, zapada zmrok, a przed nami jest tylko leśna droga i światło rowerowej lampki. Czy łatwiej w takiej sytuacji uwierzyć, że gdzieś tam za zakrętem może czekać na nas bohater jednej z legend? O tym, jak powstał rajd rowerowy Szlakiem Mazurskich Legend, jakie historie kryją się na jego trasie i dlaczego warto poznać Mazury właśnie z perspektywy dwóch kółek, wasz i mój gość Witosław Wyrobek, przewodnik PTTK i komandor rajdu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Pani Olu, dzień dobry Państwu.
1: No właśnie, dokładnie jest 27 tych punktów, w których stoją rzeźby. Niby można dojechać samemu, ale jednak w grupie i jednośladem to zupełnie inne emocje związane z tymi miejscami.
4: Stoją rzeźby, gdzie możemy sobie też sami dojechać, ale wiadomo, jak taką grupą się jedzie, to też można przeczytać legendę, co też co roku się odbywa na tym rajdzie. To zawsze jest coś ciekawego, dlatego no, rajd w Kurklankach wśród rowerzystów, tego grona rowerowego, które przyjeżdża z całej Polski i nie tylko, bo też mamy turystów zagranicznych, no to zawsze taka niewiadoma, tak? Zawsze coś tam nowego się wydarzy.
1: Ile to jest kilometrów?
4: No, trasy są różne kilometrowo, są trasy po 40-50 1000 km dziennie, etap nocnych, bo to też taki nietypowy, że w nocy na rowerach.
1: Las nocą, no to brzmi tak naprawdę pobudza wyobraźnię, zwłaszcza jeśli mówimy w kontekście legend Jadwigi Tresemberg.
4: Tak, no legendy są wiadomo, pani Jadwigi Tresemberg można sobie odczytać w książce Mazurskie opowieści, tam 27 legend jest, no my wszystkich nie odwiedzimy, no nie jesteśmy w stanie, tym bardziej no lek nie ma na celu jechać typowo po szlaku legend, aczkolwiek zachęcamy też naszych tu mieszkańców, turystów, którzy przyjeżdżają, aby ten szlak odwiedzać. No on jest, można powiedzieć, w różnej mierze oznakowany jako lokalna organizacja turystyczna Mazury. Zastanawiamy się i pracujemy nad tym, żeby w końcu ten szlak troszeczkę, można powiedzieć, bardziej wypromować, ale też, żeby go lepiej oznakować. No ale to jeszcze praca przed nami, więc zobaczymy. A wracając do rajdu Legend, etap związany mocno z Puszczą Borec. Rajd zawsze przez tą puszczę przebiega w te nasze milusińskie żubry, jak się okazuje, że nie dla wszystkich są milusińskie, no ale to jest...
1: No właśnie, berek z żubrem, jakby ktoś nie wiedział.
4: To jest tak, to jest wiadomo, że no, król puszczy to jest zwierzę dzikie, oglądać tradycyjnie, bezpiecznie w zagrodzie pokazowej, na wolisku, więc zajeżdżamy, bo też nasi turyści, którzy przyjeżdżają na Rajd Legend zawsze mile wspominają tą wizytę.
1: Jak się pan przygotowuje do jazdy, jeżeli ta pogoda rzeczywiście nie dopisuje, to trzeba jakieś specjalne buty, sztormiak, jak zakryć ten plecak?
4: Ja akurat nie jestem zwolennikiem jazdy z plecakiem, wolę mieć plecy wolne, raczej sakwy. I dzisiaj no, mamy takie możliwości, że te sakwy są, wytrzymują praktycznie każdą pogodę. Tu też, jeśli chodzi o sztormiak, to jest taki nie do końca dobry, bo człowiek się spoci, potem gdzieś przebiega.
1: I tak będzie mokry.
4: I tak będzie mokry od środka, a nie z zewnątrz. No ale są dobre ubiory, więc wiadomo, można też się przebrać. Więc no, trzeba się po prostu przygotować. No turyści, którzy przyjeżdżają na Rajd Legend, to przeważnie wytrawni rowerzyści, więc oni mają wszystko ze sobą, a nawet więcej. Aby, no można powiedzieć, jest zawsze, jedzie się całą ekipą, jeśli komuś coś się wydarzy, no bo wiadomo, różnymi drogami jeździmy i czasami sprzęt potrafi, mimo najlepszego przygotowania, też zawieść. No więc sobie wspólnie pomagamy i trasy dojeżdżamy do końca. Jest tradycyjny bal rowerzysty na rajdzie, to już też legenda w środowisku rowerowym.
1: Ale to są suknie i smokingi, czy taki bal to nazwa taka bardziej symboliczna?
4: No, nazwa bardziej symboliczna. No wiadomo, mamy część rowerzystów, którzy potrafią na rajd przyjechać, jak to się mówi, na kolej ponad 200 km, także nie.
1: Trudno
4: to
1: zapakować smoking.
4: Tak, znaczy no on by się lekko wyginął, więc no bardziej na sportowo, ale to nie chodzi o to, żeby wyglądać jak na takim prawdziwym balu, ale też, żeby się spotkać i powspominać i sobie opowiedzieć, tym bardziej, no co roku docierają nowi rowerzyści. No i mówię, no Rajd Legend w Krupankach no cieszy się taką już swoistą legendą.
1: Jak to było na początku? Jaka była inspiracja? Mazurskie legendy, pewnie też wydanie tej publikacji.
4: Znaczy można powiedzieć tak, no rajd to tak od razu, nie był taką legendą od razu, bo to jak coś powstaje, to wiadomo, nie jest takie łatwe. Pomysłodawcą w sumie był kolega Sławomir Zieliński, ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach. I tak wstępnie rozmawialiśmy dużo wcześniej, że trzeba zrobić taki rajd zamykający sezon właśnie, żeby wspomnieć, jesień jest przepiękna na naszych Mazurach, no i żeby ściągnąć tych turystów. I pierwsze pomysły były, że będzie to rajd taki bardziej związany z młodzieżą, ze szkołami, ale jakoś to zbytnio, można powiedzieć, nie wypaliło. Oprócz szkół tam lokalnych, szczególnie szkoły w Jurkowie i trochę szkoły w Kruklankach, to inne szkoły się tutaj z naszego rejonu zbytnio na to nie wzięły. Dzisiaj wiadomo, te obostrzenia związane z bezpieczeństwem i to no, spowodowało, że wiadomo, że nauczyciele też nie chcieli podnosić odpowiedzialności. No ale zaczęły przyjeżdżać grupy rowerowe z dalszych okolic, bo to wiadomo, że miejscowi to wszystko wiedzą, co jest za płotem, za rogiem w lesie najbliższym.
1: A to różnie bywa, już żeśmy chyba na ten temat rozmawiali.
4: Tak, ale to jest niezmiennie, pani Olu, więc turyści raczej dopisują na rajdzie raczej z dalszych zakątków niż tutaj od nas. Najdalej to przyjeżdżają turyści nawet z południa Polski. No i to mówię, te grupy początkowo rajd jak startował w Kruklankach, no to miało być takie właśnie pokazanie, że jednak ta turystyka rowerowa się rozwija. inaczej było 20 lat temu, inaczej mamy dzisiaj. Widzimy, dzisiaj mamy piękne ścieżki rowerowe i w Giżycku, i w okolicach. Mamy, w tym czasie powstało Green Velo, powstała Mazurska Pętla Rowerowa. Dzisiaj, jak wychodzimy w Giżycku, poruszamy się, to rzeczywiście widzimy coraz więcej tych turystów. 20 lat temu tak jeszcze nie było, ale już wtedy zaczynały się pojawiać osoby, które jeździły i przyjeżdżają na ten rajd. No i mamy takich weteranów, którzy byli po kilkanaście razy na rajdzie. Bardzo mocno tutaj grupy rowerowe z Pomorza, Elbląg, Trójmiasto, Malbork, więc z tamtych rejonów, Nowy Dwór Gdański, to z tamtych terenów grupy, można powiedzieć, tak spowodowały rozwinięcie się rajdu. No, był to też czas taki, że współpracowaliśmy dosyć mocno z naszymi sąsiadami ze wschodniej granicy, czyli z obwodem wtedy, można powiedzieć, kaliningradzkim, a dzisiaj już królewieckim, z powrotem do historycznej nazwy wracając. Przyjeżdżają głównie nasi turyści. No i ten rajd się tak zaczynał od, można powiedzieć, tych szkół, początkowo kilkanaście, 20-30 osób. Taka eksplozja była już po 10 edycji, gdzie tych turystów przekroczyło setkę, ale to już jest za dużo na taką imprezę. W tej chwili przeważnie na rajdzie pojawia się 50-70 osób. Tak? To są, mówię, osoby, które się znają, spotykają się. Ten rajd jest taką właśnie legendą w środowiskach rowerowych. Gdzieś oni spotykają się w Polsce, w Europie, jeżdżą, sobie przekazują, że na razie jest fajna atmosfera, że spotykamy się. Bardzo dobrze jesteśmy karmieni w takich różnych ciekawych miejscach, jak to mówią, też od żołądka do serca. No i stąd też no, tych turystów tak mamy, takich wiernych, którzy już dzwonią, dopytują się, czy na pewno będzie, bo oni ten termin już mają zapisany.
1: No z jednej strony mówi się o pewnym pragmatyzmie w tych legendach, że one były inspirowane po prostu sytuacjami z życia dawnych mieszkańców Mazur, a z drugiej strony te opowieści mają też taki wymiar trochę mistyczny. Czy ludzie się zagłębiają, czy jakoś właśnie analizują te legendy? Jakby widać, że łapią tego bakcyla tej narracji, której towarzyszy rajd?
4: Znaczy, no to powiedzmy tak, każdy inaczej podchodzi do takich legend, więc tym bardziej, no wiadomo, każdy wychował się w innym środowisku, do czego innego jest przyzwyczajony. Natomiast no bardzo chętnie ludzie poznają, tym bardziej zdarza się, że mamy przedstawianą jakąś legendę albo na jakieś spotkanie. No bywaliśmy też w miejscach związanych, gdzie pani Jadwiga pracowała, mieszkała, więc no to była osoba nietuzinkowa, przecież no niewiele osób w naszym kraju może chwalić się tym, że za życia została nadana szkoła imienia, tak? A pani Jadwiga została, można powiedzieć, szkoła w Pozerzu została imienia, była osobiście. Wtedy została przecież wydana pierwsza edycja, limitowana wręcz, bo ona była liczona w sztukach i numery były kolejne ręcznie wpisywane. To taki biały kruk, można powiedzieć, jeśli chodzi o legendy mazurskie. Także, no, to widać i te zainteresowanie turystów, mówię, to też się zwiększa i staramy się tak, żeby ten rajd pokazał, że są takie legendy, takie miejsca, ale nie pokazał wszystkiego, że był ten niedosyt. I zdarza się, że część tych turystów, którzy przyjadą na ten rajd, później w sezonie wakacyjnym, czy jakimś czas pozwala, przyjeżdża tutaj po prostu z rodzinami i też sami jeżdżą.
1: Wspomniał pan też o Lot Mazury i o tym, żeby ten szlak tych legend mazurskich trochę lepiej oznaczyć i nadać tym miejscom jeszcze takiego większej rozpoznawalności, może promocja większa?
4: No tak, to myślimy nad tym ciągle. Tutaj wiadomo, że w tej chwili, mówię, ta turystyka rowerowa widać, że się rozwija. Prawda, ja patrząc na to, no, przez ponad 20 lat, jak z rowerzystami się przemieszczam, to liczyłem, że ta eksplozja będzie większa, ale tu widać, musi na pewne rzeczy zajść czas, no też staliśmy się pokoleniem bardziej wygodnym. Dzisiaj rowerzysta to nie taka osoba, czy są tacy rowerzyści, mamy takich, którzy przyjeżdżają do nas, którzy żyją po świecie i im wystarczy kawałek polany, żeby rozstawili namiot i sobie spać, ale dzisiaj głównie rowerzyści to osoby, które mają dobry sprzęt, są bardzo dobrze ubrani, przygotowani na wszystkie rodzaje pogody, ale po całodziennych trudach lubią wyspać się w dobrym hotelu, posiedzieć wspólnie gdzieś przy ognisku, lotnisku, ale już te wygody są. Także dzisiaj ten turysta rowerowy też jest takim turystą, który no, jest chętnie widziany w hotelach, więc stąd między innymi te paszporty Green Velo, czyli miejsca, które są przyjazne rowerzystom. A no szlak legend, mówię, no będziemy starali się jako Lot Mazury dobrze oznakować, bo to oznakowanie w różnych miejscach ma, no jest różnie, no nie ukrywajmy, bo oznakowanie drogowe często ginie, to jak mówią nam przedstawiciele zarządów różnych dróg, tym bardziej te szlaki w dużej mierze były znakowane kiedyś, można powiedzieć na drzewach czy coś, no widzimy co się dzisiaj dzieje z drzewami na drogach, no ząb czasu, sukcesja, zmiany w drogach, więc to oznakowanie się zmienia, no więc tak tym też trzeba dość mocno pracować, a nie tam od przypadku do przypadku. To też w ten sposób, też turyści, jak mówię, lubią mieć miejsca.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Korea Południowa kojarzy nam się z nowoczesnymi technologiami, wielkimi metropoliami i niezwykłą kuchnią. Ale czy wiecie, że może nas tam zaskoczyć też świat ptaków? Bo dla obserwatora tutaj u nas na Mazurach i w Polsce lipiec i sierpień potrafią być prawdziwą nudą. Tymczasem wasz i mój gość właśnie w środku tego pozornie mało ciekawego sezonu ruszył do Seulu i zdecydowanie nie miał powodów do nudy. Gdzie był, co robił, jakie ptaki spotkał i czy Seul rzeczywiście może być ciekawym miejscem dla miłośników ptasiego świata? Przy mikrofonie Ola Bobicz. Annyeong haseyo.
0: Palcem po mapie.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów zajrzymy też do samego miasta, gdzie właściwie leży słynny Gangnam i co ma wspólnego z najnowocześniejszymi technologiami. Dlaczego w Seulu można zamówić taksówkę, która w dużej mierze radzi sobie bez kierowcy i jak nie zgubić się w metrze, które liczy aż, no właśnie, ile miejskich linii? O tym będzie za chwilę. O Seulu, Korei Południowej i przede wszystkim o tym, co można zobaczyć tam lornetką. Porozmawiam dzisiaj z waszym i moim gościem.
2: Bardzo czekałam na tą rozmowę, bo w wakacje nie mamy tak normalnie tych audycji, tylko wracamy we wrześniu.
3: To nudne, bo wakacje nic tam się nie dzieje.
2: Prawdziwe lato w tym takim świecie obserwatorów.
3: Tak, to są wakacje takie właśnie zarówno dla obserwatorów ptaków, jak i dla samych ptaków, które po sezonie lęgowym, który jest w zasadzie taki najpełniejszy ten okres lęgowy, to jest od kwietnia, czasami od marca, do końca czerwca. Tak naprawdę większość ptaków już do końca czerwca jest już po lęgach i wtedy wiadomo, się już chowają, nie mają potrzeby jakby się pokazywać, eksponować. Mają też młode podloty, które też te swoje potomstwo, które gdzieś wychodzi z gniazd, też się gdzieś kryje. Także te ptaki wtedy milkną. Wiadomo, południe, słońce, wysoko, upał, skwar, to wiadomo, że ptaki też się chowają wtedy w jakiś cień, w gałęzie gdzieś, w krzaki, głęboko i raczej sobie tam przeczekują do takiego momentu, kiedy trochę jest lepsza pogoda.
2: Czyli pan jako obserwator ma po prostu wakacje od pasji.
3: Absolutnie nie.
2: Wszyscy, ale nie pan Krzysztof Pawlukoś, który jest na antenie naszego radia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Nie, bo właśnie wtedy tylko po prostu zmieniam miejsce i szukam wtedy ptaków w innych częściach, no, świata, można powiedzieć.
2: Bo no to gdzie pan był?
3: Tym razem obserwowałem ptaki w Korei Południowej, a konkretnie, tak żeby było trochę jeszcze ciekawiej, to w samym Seulu, czyli w takim jednym z największych miast na świecie, sobie pomyślałem, czy tam można sobie właśnie uprawiać te swoje hobby, czyli obserwować ptaki w betonowej, można powiedzieć, dżungli. Ale się okazuje,
2: to można?
3: Tak, że okazuje się, że takie wielkie miasta, szczególnie właśnie w tej części Azji, są bardzo takie nastawione na przyrodę, na obserwatorów przyrody, na ptaki i między tymi wielkimi budynkami, budowlami, wieżowcami jest bardzo mnóstwo takich enklaw, które tworzą parki ekologiczne, różnego rodzaju mokradła, bagna, które wszystkie też są po prostu w samym centrum. Także można, to jest bardzo takie nowe doświadczenie, które było bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszędzie mogłem dojechać metrem. Wychodzę sobie z metra i od razu idę, zabieram aparat, lornetkę i nagle się człowiek przenosi z tego naprawdę miejskiego, betonowego do takiej zupełnie przyrodniczej enklawy. Także to było naprawdę ciekawe doświadczenie.
2: Kogo pan zobaczył tam? Mówię o tych skrzydlatych, bo jakby o tym aspekcie kulturowym pewnie zaraz pogadamy, bo to mnie też niezwykle ciekawi. Korea Południowa, Seul. Kogo tam można spotkać, kogo nie ma u nas? Albo może są jakieś podobieństwa. Może ktoś jest, kto i u nas występuje.
3: Dokładnie. Właśnie tam jest pół na pół. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Seul, mimo wszystko, że jest tak bardzo położony na wschód, to jednak jest troszeczkę w naszej tak jakby szerokości geograficznej, czyli on jest jakby trochę na równi z Polską. Dlatego wiele tych gatunków jest bardzo, bardzo podobnych.
2: Podobne do gości od równika.
3: Tak. I niektóre te gatunki w ogóle są dokładnie takie same. Na przykład możemy tam zobaczyć czaple siwe, takie same jak u nas, kormorany takie same jak u nas dokładnie. Możemy zobaczyć sikory na przykład, niektóre gatunki dokładnie takie jak u nas, czyli była tam sikora uboga na przykład, raniuszki, strzyżyki. Bardzo dużo gatunków było dokładnie takich samych. Ale z kolei były też gatunki, które z tych samych rodzin, na przykład sikory, były dwa gatunki zupełnie inne, sikora orientalna i sikora rdzawa, które w Polsce w ogóle nie występują, ale rodzinowo też podobnie, czyli są właśnie drozdy, też trochę inne, Ale rodzina drozdowatych jest tak jak w Polsce. Trznadlowate, czyli tak samo jak rodzina trznadlowatych w Polsce. Nie ma za to takich gatunków zupełnie tropikalnych, czyli nie ma jakichś nektarników, nie ma kolibrów, nie ma papug, nie ma... Czyli po prostu te ptaki, mniej więcej te rodziny podobnie takie same jak u nas, aczkolwiek gatunki także się częściowo różnią. Na przykład tam mogłem też zobaczyć taki jeden z bardziej zagrożonych gatunków na świecie, czyli warzęcha mała. Jest to bardzo taki gatunek taki widowiskowy z wyglądu, bo te ptaki mają dziób długi w kształcie łyżki. To wyglądają trochę jak nasze czaple, tylko nie mają takiego długiego, cienkiego dziobu, tylko on się troszkę rozszerza i ptaki po prostu cedzą tym powierzchnię wody, żeby wybierać jakieś tam drobne żyjątka. No i na świecie w ogóle jest około tylko kilku tysięcy par tych ptaków. Na całym świecie, także i występują właśnie wyłącznie praktycznie na terenie Korei Południowej, właśnie w okolicach Seulu i troszeczkę na obszarze Chin, także tylko w tych dwóch miejscach.
2: Pan powiedział, że są też takie rzadkie gatunki ptaków i tutaj mam wrażenie, że raczej odpowiedź będzie pozytywna, że podejście do ochrony ptaków jest dużo jakby taki na wyższym standardzie, że tam rzeczywiście ta przestrzeń jest otwarta dla zwierząt, że tam się jakby dba o ten aspekt, nie wiem, obserwacji, pielęgnacji tego gatunku.
3: Tak, zauważyłem, że jednak nawet jak byliśmy obserwować te warzęchy małe, tam niedaleko była też kolonia lęgowa, one podobnie jak nasze czaple czy kormorany gnieżdżą się na wyspach i tam trafiliśmy nawet na miejscowych ornitologów, tu nawet studenci byli, którzy właśnie kontrolowali tą kolonię, prowadzą tam badania, które mają na celu po prostu poznać bardziej ten gatunek, chronić ten gatunek. Tam nagrywali dronem, właśnie kontrolowali, sprawdzali, co jest w tych gniazdach, jak ile jest pisklęt i tak dalej. Opowiadali nam też, że później jak te pisklęta są trochę większe, to pływają tam i obrączkują i tak dalej, żeby tak podobnie jak u nas to się dzieje. Aczkolwiek jeśli chodzi o samych Seulczyków, tam Koreańczyków też, rozmawiałem właśnie z miejscowymi takimi ekologami, którzy mówili, że tam jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o tych zwykłych ludzi, tam zainteresowanie przyrodą nie jest tak duże, jakby się mogło wydawać.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie nadal Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. No i nasz gość opowiada nam o tej niesamowitej przygodzie, którą przeżył w Seulu. Miasto nie tylko technologii, ale też okazuje się, że miasto ptaków.
3: Tam jest nastawienie bardziej na technologie, te osoby młode, wszystkie, które idą na jakieś studia, to idą na studia, żeby potem pracować w jakichś korporacjach technologicznych, wiadomo, tam są firmy, te bardzo wielkie koncerny, które zajmują się i te samochodowe, i te komputerowe, i te telefony, i tak dalej. To wszystko się rozwija tam bardzo prężnie. Tam są też za tym idą duże pieniądze i podobno młodzi ludzie, młodzi Koreańczycy chętniej idą w tamtym kierunku. Jakoś to zanikło. I faktycznie, gdzie my chodziliśmy po tych fajnych miejscach, takich, gdzie no jest to przygotowane dobrze, bo cała infrastruktura, są na przykład na tych bagnach kładki, punkty obserwacyjne, jakieś mostki, jakieś wiatki takie, że można się schować i są tablice edukacyjne i tak dalej, ale faktycznie, że tam spotykaliśmy tylko miejscowych emerytów, którzy też nie chodzili tam obserwować ptaki, tylko bardziej jakiś jogging, spacery, bieganie. Z aparatami, lornetkami tam raczej nie było widać.
2: To już jest to miejsce na świecie, gdzie jedziemy i możemy na przykład przejechać się taksówką bez taksówkarza, czy jeszcze?
3: Tak, było.
2: Miał pan przygodę?
3: Właśnie nie, chciałem mieć taką przygodę, ale trochę potem mnie rozczarowała, bo Koreańczycy są bardzo ostrożni i tam naprawdę przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa. I na początku myślałem, bo rzeczywiście w jednej dzielnicy, tej Gangnam, słynnej, co ten Gangnam Style, tak, była ta piosenka
2: tak,
3: tego
2: jest,
3: słynnego.
2: Tak.
3: To jest taka najbardziej jakby prestiżowa dzielnica, taka najbardziej...
2: Ale to już ja nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby utwór jest mi znany, ale to już teraz rozwikłała się zagadka. To chodzi o dzielnicę Seulu, tak?
3: Tak, taka najbardziej biznesowa, prestiżowa, najwięcej sklepów, najwięcej jakichś tam takich galerii handlowych i tak dalej. I tam wiadomo, że się toczy takie życie właśnie ludzi bardziej zamożnych. Są też bardzo ładne tam widowiskowe wieżowce, piękne. No naprawdę taka dzielnica bardzo nowoczesna.
2: U nas pasaż portowy, można powiedzieć.
3: Taki pasaż portowy.
2: Tak. Seulu.
3: Tak. Taki pasaż portowy Seulu.
2: Szukamy analogii, żeby nie było.
3: No bo no tak, no nie wiem, co tu można było z Giżycka. No pewnie tak, pasaż portowy, powiedzmy. powiedzmy sobie.
2: Albo pionierska, bo ona to tak, że tak powiem, zabytkowa. O.
3: Tylko zabytkowa, a tam właśnie nie, tam właśnie to jest nowoczesna dzielnica, czyli to, co mamy nowego, czyli można powiedzieć, że bardziej chyba ten pasaż portowy. W tej dzielnicy Gangnam, no to rzeczywiście jest naprawdę bardzo nowocześnie, ekskluzywnie i wszyscy tacy młodzi ludzie też się skupiają, tam wszyscy ludzie tam gdzieś się tam pojawiają, żeby na jakieś zakupy i tak dalej. Także to jest naprawdę takie miejsce bardzo znane i tam nawet jest taka rzeźba poświęcona tej piosence, temu artyście, który tam to skomponował, to się rozeszło tak po całym świecie. Są te ręce, bo to jest taki słynny ten taniec i przez całe 24 godziny na dobę z Telebimu leci ta piosenka i tam turyści i też miejscowi ludzie tam po prostu sobie tańczą w trybie tej muzyki.
2: Da, no bo to chyba z niczego bardziej, nie wiem, czy jest znana Korea Południowa, nie?
3: Tak.
2: Jest jeszcze sąsiada znanego, ale jakby te kwestie z sąsiadami różnie to bywa. Natomiast o co chodzi z tą taksówką? Chciałem, ale nie skorzystałem. Co się wydarzyło? Dbają o bezpieczeństwo i co tam dalej?
3: Tak, bo właśnie ta dzielnica Gangnam, tylko w tej dzielnicy właśnie poruszają się te taksówki, bo tam wiadomo, te dzielnice są olbrzymie i tak, takie praktycznie jako oddzielne miasta. Ale się dowiedziałem, że jednak bezpieczeństwo bierze górę i wprawdzie ta taksówka jedzie bez kierowcy, ale na miejscu pasażera siedzi taki jakby pracownik tej korporacji, który na wszelki wypadek jakby jest przygotowany, żeby jakby przejąć te stery. No to myślę, to trochę nie ma takiej frajdy, bo chciałem samemu tam pojechać. Chciałem być sam na sam z tą kierownicą, żeby tam człowiek...
2: Nie, oni tam chyba wkładają jednak jakoś tak, że nie można się tam dostać. Generalnie tam się człowiek nie dostanie ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że ona tam chyba jest odgrodzona, ta miejsce kierowcy.
3: Tak, ale myślałem, że po prostu tak, że będzie się tylko indywidualnie w tym pojeździe, a nie tam jeszcze jakimś takim alternatywnym kierowcą. Poruszaliśmy się metrem, co też było takim wyzwaniem, bo tam w samym Seulu razem z tymi podmiejskimi liniami metra jest ich aż 21. Także naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w Warszawie są tylko dwie krótkie linie metra. Tam 21 bardzo rozbudowanych tych linii metra, no i rzeczywiście trzeba było się często przesiadać i tak dalej, aczkolwiek jest to tam tak bardzo intuicyjnie i ładnie oznaczone, że mimo iż się wydawało, że będzie to bardzo trudne, się okazało, że jest to takie szybko można to jakby opanować, załapać i potem nawet człowiek nie błądzi. Na przykład Koreańczycy są powściągliwi i tak naprawdę nie zwracają uwagi na turystów i raczej tam nie są skłonni do jakichś tam rozmów. Także tutaj człowiek tak musiał sobie radzić samemu. Mhm. Oczywiście pewnie jakby się poprosiło o jakąś pomoc, to nie byłoby problemu. To jest taka aglomeracja, która zamieszkuje 10 milionów mieszkańców, sam Seul, w połączeniu z tymi miastami satelickimi, czy jak to się mówi, czyli tymi, które otaczają ten Seul, to jest 20 milionów. Połowa mieszkańców Korei mieszka w Seulu i miasta, które są przyległe do Seulu. No i wiadomo, że mają kłopoty z mieszkaniami, dlatego tam prawie są same wieżowce, a mieszkania są bardzo drogie, czynsze są bardzo drogie. Po koreańsku nie byłem w stanie nawet powiedzieć dzień dobry, bo się starałem nauczyć, ale to jest, to nie dość, że oni... To jest trudne same w wypowiedzeniu, to jeszcze to jest, musi być z jakimś takim zaśpiewem dziwnym, takim to coś takiego, że to naprawdę słuchałem to dziesiątki razy i próbowałem to naśladować i nie byłem w stanie.
2: I za każdym razem, kiedy widział pan człowieka, czuł pan się skrępowany.
3: Tak, że nie potrafię powiedzieć nic po koreańsku, nawet dzień dobry. Mieliśmy lokalnego przewodnika, który na szczęście nazwał się Zakiem. Ja tak potem go pytałem, chyba Zak, to nie jest koreańskie imię, nie. To chyba nie jest twoje prawdziwe imię. I on mówi, tak, nie, u nas to Zak, to jest takie, często taki pseudonim, taką ksywę sobie przybierają celebryci, muzycy, aktorzy w Korei, że to jest takie popularne, ja też chciałem być taki, że rozpoznawalny to wśród młodzieży i tak dalej, i Zak to jest coś tak fajne takie. No ja mówię, to jakie jest twoje imię? Yonghwa. Jak? Yonghwa.
1: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, pasjonat ornitologii, ale chyba już nie muszę wam tego powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie, tym razem nie po koreańsku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: spektakl. Nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.